0: jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać

0: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
1: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
2: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
0: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
2: Dominik Pardiak,
1: Aleksander Gęda
0: i Adam Zawadzki.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Autopromocja.
4: Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.

0: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor. Autopromocja.
3: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

0: jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21:00. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22:00 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Boxie. Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

0: Wybiła 4 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja.
4: Witamy.
5: Tu zespół Dog in the Fog.
6: I słuchacie Radia Meteor.

0: autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko

0: to promocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tu Basz, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak, Aleksander Gęda
2: i Adam Zawadzki.
0: Autopromocja.
5: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska niegotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Siema, tu Kuras Demeted. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
5: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: I Dawid Korbaczyński.

0: to promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tutaj Lili Hates Roses i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Rano Meteor.
1: Z dość dużym spóźnieniem, ale witam was serdecznie. Wojtek Piasny tutaj przed mikrofonem i Rano Meteor. No, na razie samemu jestem osobiście, akurat Kuby dzisiaj nie będzie przez cały okres, być może pojawi się roch. Ja w każdym razie w swoim imieniu zapraszam do słuchania do godziny 10, trochę dzisiaj krócej, ale myślę, że sobie posłuchamy dużo dobrej muzyki podczas tego poranka.

0: Rano Meteor.
1: Powiedziałem, że jestem sam, ale jednak nie jestem do końca sam. Ale to plus fear.
2: Witam.
1: Tutaj, kto to, bo no, nie wiedzą.
2: A, no właśnie, to ja Dominik Maćkowiak, jak coś to prowadzę, kto późno wstaje we wtorki o godzinie 10.
1: Tak, myślałem, że Dominik powie, że witam tutaj wehikuł czasu, ale jednak dzisiaj nie wehikuł czasu.
2: Nie, to w środę akurat.
1: Tak, to w środę, a ja chciałem powiedzieć o tym, jakie mamy dzisiaj dni. Dzisiaj mamy na przykład Światowy Dzień Fana Piłki Nożnej. Myślę, że to święto jest idealne zwłaszcza dla fanów Lecha, no bo Lech jest chyba 10. mistrzem Polski i w sobotę ten tytuł przypieczętował. No i co? O tym powiemy sobie jeszcze za chwilę, ale właśnie Dominik ma dzisiaj koszulkę Milanu na sobie. Wczoraj Milan chyba nie poradził sobie zbyt dobrze.
2: Powiem tak. Kibicem się nie bywa, a jest.
1: Tak, to jest prawda. No, myślę, że wielokrotnie na przykład kibice każdego zespołu mieli taką sytuację, że nie były zbyt lata różne dostatnie w sukcesy. No, czasami jest lepiej, czasami gorzej. W przypadku Milanu gorzej, w przypadku Lecha lepiej. Ale no może jeszcze powiedzmy, że ten Światowy Dzień Piłki Nożnej jest obchodzony od 2 lat. Został proklamowany przez ONZ właśnie w 2024 roku. Nawiązuje do momentu, do setnej rocznicy pierwszego turnieju piłkarskiego z reprezentacją wszystkich regionów świata i to były letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w 1924 roku, bo Mistrzostwa Świata powstały 6 lat później dopiero i wystąpiły w nich chyba tylko 4 reprezentacje, jeśli się nie mylę. No w każdym razie tak właśnie jest. Oprócz tego mamy na przykład Dzień Ręcznika. Dzień ręcznika, każdy jakoś z ręczników korzysta, więc jest to dzień, można powiedzieć, każdego. Co jeszcze mamy? Mamy dzień królewny, ciekawe czy królewny Śnieżki, albo królewny Fiony ze Szreka, różnych królewien i wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Mamy też na przykład dzień piwowara tutaj dla myślę, fanów pewnego napoju. No i co? No i jeżeli chodzi o te napoje, no to tyle. A teraz, no, fani tego napoju mają właśnie to, kiedy go piją. A co to jest? To jest Paradise. I o tym właśnie będzie śpiewał teraz zespół Coldplay.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.

0: Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.
1: Dokładnie, słuchacie Radia Meteor. My już jesteśmy tutaj z wami. No, generalnie teraz przechodzimy jak zwykle, aczkolwiek po raz ostatni chyba już podczas naszych spotkań w poniedziałek do kąciku dotyczącego Lecha Poznań, dlatego że kolej już grał ostatni mecz w Ekstraklasie w tym sezonie w zeszłą sobotę o 17.30 u siebie z Wisłą Płock. Jak wiemy, no Lech już był mistrzem Polski od poprzedniego tygodnia, dlatego że wtedy wygrał z Radomiakiem 3-1 i przypieczętował ten tytuł mistrza Polski. To spotkanie już mógł grać bez presji, ale no generalnie wiadomo było, że lepiej jednak jakby udało się wygrać, można byłoby się jeszcze przyjemniej rozstać z fanami po tym sezonie, ale no jednak nie udało się. 2-2 Lech zremisował. Co prawda objął prowadzenie po golu Luisa Palmy, bardzo ładna bramka z rzutu wolnego, potem wyrównała Wisła, potem ponownie Lech wyszedł na prowadzenie, na 2-1 strzelił Patryk Wollemark, no ale ostatecznie, no, może jeszcze wspomnę, że wcześniej był rzut karny dla Wisły, który nie został wykorzystany, obronił go bramkarz Lecha Bartosz Mrozek, no ale ostatecznie na 2-2 w 95 minucie wyrównał Marcin Kamiński, no czyli też wychowany Lecha Poznań. Nie cieszył się oczywiście po tym golu, ale remis stał się faktem, no i takim wynikiem zakończyło się ostatnie spotkanie w sezonie. Lech oczywiście jest mistrzem Polski, ma 60 punktów na koncie kolejarza na sam koniec. Drugie miejsce zajął Górnik Zabrze, 56 punktów. Tyle samo miała Jagiellonia i Raków, ale one miały gorszy bilans niż właśnie Zabrzanie, dlatego Jagiellonia na trzecim miejscu, na czwartym Raków, a na piątym GKS Katowice, czyli zespół, który dopiero 2 lata temu awansował do Ekstraklasy. No ale udało mu się awansować w tym sezonie do pucharów po golu w 95 minucie, jeśli nie mylę, albo trochę troszeczkę później. Tutaj właśnie udało się wyrównać i dzięki temu GKS zdobył wystarczającą ilość punktów, żeby dostać się do pucharów. To była 97 nawet minuta, więc jeszcze później, pardon. No ale udało się wyprzedzić Legię Warszawa, która wygrała 4-0 z Motorem i Zagłębie Lubin, które przegrało ze wspomnianą wcześniej Jagiellonią. Z Ekstraklasy spadną dwie drużyny z Trójmiasta, Lechia Gdańska i Jarka Gdynia oraz Termalika, która pokonała właśnie Lechię w meczu takim, który był o być albo nie być zespołu z Gdańska w Ekstraklasie. Jak się okazało, ostatecznie nie być. No ale, ale co? Ale może wróćmy do tematu Lecha. Lech mistrzem Polski, potem odbyła się oczywiście wielka feta na placu Marka na Międzynarodowych Targach Poznańskich. O tym sobie powiemy też w Wuchcie Wieści o 8.30. Ja tylko może wspomnę, że około 20 tysięcy osób właśnie się na tej fecie znalazło. Lech drugi raz z rzędu, drugi sezon z rzędu mistrzem Polski. Jeszcze raz gratulujemy. No i myślę, że po raz kolejny, bo już puszczaliśmy Lechitą tą piosenkę z Rochem i z Kubą tydzień temu, ale po raz kolejny nie zaszkodzi Freddie Mercury i Queen. We are the champions.

Dzisiaj urodziny ma też, ma też kilka dosyć znanych osób. Może zacznijmy od Kamila Stocha. Kamila Stocha, czyli no niestety już byłego skoczka narciarskiego. Aż ciężko uwierzyć, że to mówię, no bo przecież przez lata jego sukcesy nam towarzyszyły. Kamil kończy dzisiaj 39 lat i no, sześciokrotny olimpijczyk, trzykrotny indywidualny mistrz olimpijski, drużynowy brązowy medalista olimpijski, trzeci najbardziej utytułowany polski sportowiec w historii igrzysk po Robercie Korzeniowskim i Irenie Szewińskiej, dwukrotny mistrz świata, wicemistrz świata z 2019 roku, drużynowy mistrz świata z 2017 oraz trzykrotny drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata. No i co chyba najważniejsze, w skokach dwukrotny zdobywca Pucharu Świata. Ponadto był dwa razy drugi i trzy razy trzeci w klasyfikacji generalnej właśnie tego cyklu. Trzy razy też wygrał chociażby turniej czterech skoczni. Obok Adama Małysza, no chyba najwybitniejszy polski skoczek i jeden z najwybitniejszych sportowców w polskiej historii. Panie Kamilu, no jako fan skoku mogę jedynie podziękować za to, że pan tak skakał przez lata i dawał nam radość. Dziękuję tobie za to. Ale oprócz tego, urodziną wchodzi chociażby Cillian Murphy, czyli irlandzki aktor. Karierę rozpoczynał jako wokalista i gitarzysta zespołu rockowego The Sons of Mr. Green Jeans. No ale to było jak był bardzo młody, jak był dzieckiem, a potem jak był nastolatkiem. Następnie zaczął być aktorem, bo pojawił się na deskach teatru, potem zaczął grać w filmie. No i chyba najbardziej znany Cillian Murphy jest za tytułową rolę w filmie Oppenheimer sprzed 2 lat. No i właśnie też wtedy dostał Oscara za tą rolę i Złotego Globa. No i tak właśnie jego popularność w ten sposób znacznie wzrosła wśród wielu ludzi. Dzisiaj Cillian Murphy obchodzi 50. urodziny. No i została nam jeszcze Majka Jeżowska, która obchodzi dzisiaj 66. urodziny. No to oczywiście polska piosenkarka i autorka tekstów. Ona chyba najbardziej znana ostatnimi laty, no może nawet nie ostatnimi laty, tylko od dawien dawna jest z tego, że komponuje piosenki dla dzieci, albo skierowane do dzieci, albo o dzieciach, jak to woli. No generalnie dzisiaj kończę 66 lat. Oprócz tego też oczywiście jakieś piosenki tworzy, piosenki, które nie są też skierowane do dzieci, tylko do ogółu, ale no najbardziej, tak jak wspominałem, znana jest z bycia właśnie piosenkarką, która ma utwory skierowane do dzieci i chyba sobie teraz posłuchamy takiego najbardziej znanego jej utworu, właśnie skierowanego do najmłodszych, a ja wolę moją mamę.

temat zbiórki łatwo ganga, jak to woli, jest bardzo żywy od kilkunastu dni w naszym kraju. Najpierw był ten charytatywny, kilkudniowy stream, a teraz właśnie łatwo gękę na swoim Instagramie ogłosił kilka dni temu kolejną zbiórkę połączoną z transmisją na żywo, której zapowiedział, że chce przejechać rowerem z Zakopanego do Gdańska, a zebrane w ramach transmisji pieniądze przekaże walczącemu z zanikiem mięśni 8-letniemu Maxowi, a jako swój cel postawił sobie uzbieranie 12 milionów złotych. No i okazuje się, że influencerowi wystarczyły 2 dni na to, by te 12 milionów złotych zebrać. Zbiórkę dla Maxa zaangażowały się różnego rodzaju filmy. Nie będziemy może ich wymieniać, ale były to filmy z różnych dziedzin. Były to filmy produkujące różne rzeczy, wytwarzające jedzenie, kosmetyki, izotoniki itd., itd. 12 milionów złotych udało się przekroczyć wczoraj o godzinie 8:45. Wtedy właśnie influencer w tej swojej podróży miał postój na stacji benzynowej w Toruniu. No i właśnie udało się zebrać już 12 milionów złotych. Jednocześnie warto wspomnieć, że uruchomił następną zbiórkę, której środki zebrane w ramach tej zbiórki zostaną przekazane na wsparcie kolejnego dziecka, tym razem chorującego na dystrofię mięśnią DMD. Będzie to 4-letni Adaś. No i okazuje się, że w zaledwie godzinę od uruchomienia zbiórki na właśnie Adasia udało się uzbierać influencerowi 644 tysiące złotych, a celem zbiórki na leczenie chłopca jest 3,5 miliona złotych, więc no, trzeba przyznać, że naprawdę dobro wraca. A przypomnijmy, że początkowo influencer zapowiadał, że jeśli uda mu się zebrać 12 milionów złotych na, mówię oczywiście tutaj o tej zbiórce prowadzonej podczas podróży z Zakopanego do Gdańska, to wróci do Zakopanego, skąd startował również na rowerze, jednak ostatecznie zdecydował się zmienić swoje plany ze względu na to, że no, niestety fizycznie nie dał po prostu rady, nie czuł się najlepiej. Aczkolwiek i tak udało się tą piękną kwotę pieniędzy, tą dużą kwotę pieniędzy zebrać, co myślę jest i tak no, fantastycznym i przedsięwzięciem, i fantastycznym wynikiem, i pokazuje, że Polacy naprawdę mają w sobie dużo serca, zwłaszcza kiedy trzeba pomóc.

0: to promocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.

sobotnie świętowanie bez większych zakłóceń. Pożar przy ulicy Folwarcznej, utrudnienia w dostawach wody i pogoda na jutro. W sobotę na Placu Marka na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyła się wielka feta, podczas której kibice Lecha świętowali 10. tytuł mistrzowski w historii klubu. Tysiące kibiców po meczu z Wisłą Płocką kroczyło ulicami Poznania za piętrowym autobusem, którym podróżowali piłkarze. Jak poinformowali wielkopolscy policjanci, czuwający nad bezpieczeństwem uczestników imprezy, podczas wydarzenia nie odnotowano poważniejszych incydentów, zaś według szacunku funkcjonariuszy w kulminacyjnym momencie w fecie uczestniczyło około 20 000 osób. Wczoraj około godziny 18 strażacy odebrali zgłoszenie o pożarze pustostanu przy ulicy Folwarcznej na Franowie. Jak poinformowano, w nieużytkowanym budynku przebywały dwie osoby. Kobieta z objawami podtrucia dymem została przewieziona do szpitala. Wobec mężczyzny prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Po przywróceniu funkcji życiowych został również odwieziony do szpitala. Na miejscu pracowało 10 strażackich zastępów. Aquanet informuje o utrudnieniach w dostawie wody w Poznaniu w najbliższych dniach. Dziś z brakiem wody od godziny 8 do 16 liczyć się muszą mieszkańcy ulicy Sieradzkiej, od ulicy Grabowskiej do Grunwaldzkiej, mieszkańcy ulicy Szadeckiej.

0: Kobiety od Odolanowskiej do Sieradzkiej oraz mieszkańcy ulicy Grabowskiej od Mikstaskiej do Sieradzkiej. Z podobnym problemem zmierzą się mieszkańcy całej ulicy Mikstaskiej oraz Świebojuńskiej 4A oraz 4B. Godziny podane przez zakłady są orientacyjne i mogą ulec zmianie, a sama firma apeluje do mieszkańców o wcześniejsze przygotowanie zapasów wody.
1: Pogoda w Radiu Meteor.
0: Dzisiaj pięknie i słonecznie, tak jak mamy od kilku dni w Poznaniu, mamy już taką letnią aurę, a dzisiaj już w ogóle, dlatego że dzisiaj od samego poranka bezchmurnie i słonecznie i tak będzie cały dzień. Aktualnie mamy na termometrach 15 stopni, maksymalnie będzie 11 kresek więcej, czyli 26, a wiatr też nie powinien przeszkadzać, bowiem będzie do 13 km na godzinę.

0: Radio Meteor.
1: Teraz w naszym poranku powiemy o dosyć nietypowych wydarzeniach, które zdarzyły się na terenie gminy Puławy, bo mieszkaniec tej gminy, 35-letni mieszkaniec tej gminy, został tymczasowo aresztowany po serii zdarzeń, które zakończyły się z zarzutami kradzieży, z łamaniem zaboru samochodu i jazdy po alkoholu. Mężczyzna miał zabrać samochód marki Mitsubishi z jednej z posesji, pojechać nim do Kazimierza Dolnego, a potem wrócić na miejsce wtedy, gdy czekali tam już policjanci. No, generalnie do zdarzenia doszło we wtorek 19 maja w jednej z miejscowości właśnie w gminie Puławy. Dokonał on, ten 35-latek, zaboru tego samochodu i pojechał nim sobie w kierunku Kazimierza Durnego, a właściciele, kiedy zauważyli brak pojazdu na podwórku, zgłosili sprawę policji. Kiedy już na posesji byli policjanci, 35-latek wrócił skradzionym samochodem na miejsce, a i nie spodziewał się tego, że właśnie funkcjonariusze będą na niego czekać. Natomiast wytłumaczenie, jakie mężczyzna miał na swój występek, było dosyć ciekawe, dlatego że stwierdził, że wziął samochód, żeby sobie pojeździć i poczuć się bogatym. A jak informuje puławska policja, badanie trzeźwości wykazało, że 35-latek kierował Mitsubishi, mając 2,5 promila alkoholu we krwi, no i dostał oprócz zarzutu kradzieży auta także zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. No a oprócz tych dwóch rzeczy, to nie były jego jedyne przestępstwa, jakie popełnił, bo tego samego dnia miał też próbować włamać się do budynku miejscowej piekarni. Za pomocą nieustalonego narzędzia próbował wyważyć drzwi wejściowe właśnie do tej piekarni, jednak nie zdołał pokonać zabezpieczenia. No i ostatecznie ten 35-letni mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, a na wniosek policji i prokuratora są zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące. Grozi mu łączna kara do 10 lat pozbawienia wolności. No a jak widać, wszystko tylko po to, żeby przejechać się samochodem i poczuć się bogatym. Czy warto było? No to już pozostawiam do waszej interpretacji. Raczej jednak nie polecamy, nawet jeżeli chcecie się poczuć bogatym, żeby brać czyjś samochód. A teraz na naszej antenie Elton John i Kiki Lee, Don't Go Breaking My Heart.

Dziewczyn na ulicy korzej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze. Jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009. Może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś

Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu

0: stadisko, moja bliska przyszłość. Czy stadisko, ej, dziś nie wyszło szło. Czy stadisko, ej, wszędzie wszyscy
1: wszystko. Wisła, czy stadisko, miałem pisać, dziś nie wyszło. Wisła, czy stadisko, moja bliska przyszłość, ej, wszystko.

0: świetnie wyszło. Bistro, Wisła, czysta disco. Wszędzie, wszyscy, wszystko.
1: Rano Meteor.
2: To był Taco Hemingway, który miał swój koncert w minioną sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie, ale teraz powiemy o czymś zupełnie, zupełnie innym, dlatego że Vessels World na Las Vegas Strip w USA w miniony weekend odbywały się zawody Enhanced Games. I co to takiego? Zgodnie z pomysłem głównego organizatora tego wydarzenia, sportowcy byli zachęcani do stosowania środków dopingujących, aby spróbować przekroczyć te rekordy, które obowiązują w zawodowym sporcie, zwłaszcza w lekkoatletyce, ale oczywiście osiągnięte w sposób bez środków dopingujących. No i generalnie to wydarzenie, tak jak mówiłem, odbywało się w Las Vegas w oficjalnym spocie promującym właśnie Enhanced Games. Wystąpił sam Donald Trump, a zawody są finansowane przez firmę powiązaną z jego synem Donaldem Trumpem Juniorem. Oprócz tego projekt wspiera też m.in. Założyciel PayPala Peter Thiel czy Christian Angermayer, czyli współzałożyciel jednej z firm biofarmaceutycznych. W zawodach wziął udział 42 sportowców, którzy rywalizowali chociażby w pływaniu na 50 i 100 metrów stylem dowolnym i motylkowym, w lekkoatletyce czy w podnożeniu ciężarów. Generalnie zawodnicy przed zawodami, które właśnie odbywały się miniony weekend, przygotowywali się przez kilka miesięcy w Abu Dhabi pod okiem trenerów i lekarzy. Mogli tam przyjmować zakazane w sporcie leki, takie jak na przykład testosteron, czy nandrolon, czy meldonium. Organizatorzy zapewniali, że brane są tylko i wyłącznie leki zatwierdzone przez amerykańską agencję żywności i leków, co jednak nie przekonywało Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego ani Światowej Agencji Antydopingowej, bo te organizacje potępiły tą imprezę, a dyrektor generalny amerykańskiej agencji antydopingowej USADA stwierdził, że Enhanced Games to nieprawdziwy sport, tylko niebezpieczny cyrk. Jeżeli chodzi o sportowców, którzy wzięli udział w tej imprezie, to chyba największą gwiazdą i najbardziej rozpoznawanym nazwiskiem był lekkoatleta Fred Kelley, czyli medalista olimpijski z Tokio i Paryża oraz trzykrotny mistrz świata. Oprócz tego chociażby znani pływacy, srebrny medalista z Paryża Ben Prout, czy dwukrotny medalista olimpijski Cody Miller, a także francuski lekkoatleta Mohamedou Fall. Generalnie Fred Kelley, odpowiadając na krytykę organizacji, stwierdził, że to nie one opłacają jego rachunki. Jednocześnie podkreślił też, że w niedzielny wieczór chce pobić rekord świata Usaina Bolta, czyli 9 sekund 58 milisekundy i nie będzie korzystał ze środków dopingujących. Kilkoro sportowców właśnie biorących udział w zawodach zapowiedziało, że nie przystąpi, że przystąpi do rywalizacji właśnie bez zażywania zakazanych substancji, aczkolwiek co ciekawe, Fred Kelley w sierpniu zeszłego roku został zdyskwalifikowany na 2 lata za trzykrotne niestawienie się do kontroli antydopingowej. Ja może tylko zdradzę, że ostatecznie nie udało mu się pobić tego rekordu. Był on gorszy o chyba 10 milisekundy. Ostatecznie właśnie takich rekordów nie udało mu się pobić, ale nie ma co ukrywać, że przynajmniej sobie dobrze zarobi, dlatego że organizatorzy właśnie Enhanced Games płacili zawodnikom za sam udział, a łączna pula nagród wynosiła 25 milionów złotych, a zwycięzca każdej konkurencji otrzyma ćwierć miliona. Z kolei uczestnik, który miał pobić rekord świata w którejś z dyscyplin, mógł liczyć na kolejne 250 tysięcy dolarów, a w biegu na 100 metrów i pływanie na 50 metrów stylem dowolnym na 1 000 000 dolarów. Więc kwota, nie ma co ukrywać, że zachęcała sportowców do wzięcia udziału, aczkolwiek zobaczymy, czy poniosą jakieś konsekwencje związane z udziałem w tej imprezie Komitetu Olimpijskiego, od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, czy od organizacji antydopingowych. W każdym razie organizatorzy tego wydarzenia zapowiadają, że będzie ono kontynuowane w najbliższej przyszłości.

0: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
1: Wiesz, pozdrawiamy. Bardzo przykra sytuacja dotknęła polskich sadowników, dlatego że w kwietniu i w maju no, mieliśmy trochę przymrozków. Jest to jednak zazwyczaj naturalne, jeżeli chodzi o tą porę roku w naszym kraju, ale w tym roku te przymrozki podczas kilku nocy sięgnęły nawet minus 10 stopni. No i było to bardzo niekorzystne dla upraw jabłek, bo są rejony w kraju, gdzie zniszczeniu uległo blisko 100% upraw. Dlatego no, mamy, jak wiemy, w Polsce nadal suszę. W tym roku ta susza też jest dosyć dokuczliwa. No, plantatorzy generalnie twierdzą, że jest to najgorsza klęska przymrozkowa w ciągu ostatnich lat i może ona doprowadzić do tego, że po prostu ceny jabłek będą bardzo wysokie. Dużą część sadów udało się uchronić tylko dzięki sprawnie działającemu systemowi antyprzymrozkowemu, gdzie każda taka uprawa jabłek taki system ma. Jednak ten zaprojektowany jest tylko na niewielkie spadki temperatury w pojedyncze dni. Zazwyczaj, jak mówi plantator jabłek spod Grójca, Marcin Lis, mówi, że są to 1-2 nocy, gdzie temperatury spadają poniżej 0 do minus 2, minus 3 stopni. Wtedy już są straty, ale nie są tak dotkliwe jak w tym roku. To jeżeli chodzi o uprawy w okolicach Grójca, na Lubelszczyźnie było jeszcze gorzej, bo tam straty w uprawach sięgają 80%, a nawet 100%, i to pomimo zadmienia sadów i rozpalenia ognisk przez wszystkie zimne noce, tak aby starać się w jakiś sposób ogrzać te uprawy. No niestety i globalne ocieplenie, chociaż ktoś mógłby zapytać, że czemu globalne ocieplenie, skoro jest zimno, ale no, jak wiemy, te określenie nie dotyczy tylko tego, kiedy mamy skrajnie wysoką temperaturę, ale i skrajnie niską. No globalne ocieplenie, zmiany klimatyczne, to wszystko powoduje, że tutaj takie problemy występują, a taka anomalia pogodowa, jaka miała miejsce w tym roku z licznymi przymrozkami, może mieć wymierny wpływ na dostępność oraz ceny owoców, dlatego że owoce będą znacznie droższe, więcej będziemy za nie płacić. Tym bardziej, że strefa przymrozków objęła duży obszar Polski, dlatego że generalnie miały charakter rozległy, no i w większości Polski te ceny jabłek niestety będą wysokie. W sadach trwa właśnie szacowanie szkód, wielkość przymrozkowej klęski poznamy dopiero w czerwcu, kiedy wszystkie straty dostaną dokładnie policzone, bądź też wtedy, kiedy ceny jabłek wzrosną.

0: Rano Meteor.
1: 9:23 na zegarach, już powoli zbliżamy się do WUCHT wieści. Dzisiaj o 9:30 dużo będzie o tym, że już przed nami, jak co roku latem, Malta Festival chociażby. To będzie też o infrastrukturze tramwajowej na ogrodach, a dokładnie o jej remoncie, o inwestycjach sportowych pod Poznania oraz o tym, że wczoraj można było się przejechać kultowym ogórkiem, czyli słynnym autobusem Jelczem. No i co? No i to już za 6 minut, a teraz BIME i ta sama chwila.

0: Malta Festiwal wraca na ulicę Poznania. Remont infrastruktury tramwajowej na ogrodach, inwestycje sportowe pod Poznaniem i przejażdżka kultowym Ogórkiem. Spektakle plenerowe, koncerty, opera uliczna i akrobacje kilka metrów nad ziemią. Organizatorzy Malta zaprezentowali program tegorocznej edycji Malta Festiwal. Wydarzenia ponownie zagoszczą m.in. na Placu Wolności, Starym Rynku oraz ulicy Półwiejskiej w Poznaniu.
1: Malta będzie różnorodna, kolorowa, zapraszająca, inspirująca, bardzo inspirująca zarówno naszym programem, ale też program inspirowany będzie tym, w jaki sposób wygląda nasze życie i jak może je odmienić.
0: Mówi Agata Kołacz, dyrektor Malta Festiwal. Jednym z centralnych wydarzeń muzycznych będzie koncert Za Miłość, przygotowany przez Natalię Kukulską. Artystka zapowiada, że widowisko zostanie podzielone na trzy części, opowiadające o różnych obliczach miłości.
2: Pierwszy akt Za Miłość, co się zaczyna, zakochani. Drugi akt Za Miłość, co boli, SOS, taki ma tytuł. A trzeci akt nazywa się Za Miłość, co zwycięża, Wiwat, słodka miłość.
0: W programie znalazły się również międzynarodowe spektakle plenerowe z Argentyny, Belgii, Nowej Zelandii czy Słowenii. Artyści wystąpią m.in. na Placu Wolności, Starym Rynku oraz w parkach miejskich. Od lat Malta Festiwal jest także ważnym elementem promocji turystycznej miasta. Kilkanaście lat temu wydarzenie otrzymało certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszego produktu turystycznego.
3: My traktujemy właśnie festiwal jako taki diament, który możemy pokazywać, który jest pretekstem do tego, żeby opowiadać o Poznaniu. No, najbardziej się cieszymy pewnie z tego, że Festiwal Malta znowu w takiej formie wraca na ulicę, place Poznania.
0: Tłumaczy Jan Mazurczak, prezes polskiej, poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. 36. edycja Malta Festiwal potrwa 8 dni od 21 do 28 czerwca. Większość wydarzeń plenerowych będzie dostępna bezpłatnie. Materiał przygotował Stanisław Mazurczak. W sobotę ruszył remont infrastruktury tramwajowej na ogrodach. W związku z tym tramwaje

Nikusym od skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i Żeromskiego do Pęty i Ogrody. Zmienione zostały także trasy linii nr 2, 7, 8 i 18. Na czas pracy funkcję linii nr 2 przejmie siódemka, która będzie miała znacznie wydłużoną trasę, łącząc Miłostowo z Dębcem. Tu linia nr 7 będzie kursować z Dębca przez Wirdę i Centrum na Jeżyce. Od skrzyżowania Dąbrowskiego i Żeromskiego pojedzie przez ulicę Rejmonta i Hetmańską w kierunku Rondo Starołęka, a następnie przez Rondo Rataje, Rondo Śródka i ulicę Warszawską dojedzie do Miłostowa. Więcej informacji na temat zmian związanych z remontem na stronie poznań.pl. Kilka dni temu podpisano umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czapurach oraz remont boiska w Pecnej. W Czapurach powstanie boisko wielofunkcyjne o powierzchni 722 m kwadratowych, wyposażone m.in. w bramki, kosze do koszykówki i słupki do tenisa. Obiekt zostanie ogrodzony piłkochwytem, zaś kwota inwestycji wyniesie prawie 400 tysięcy złotych. Z kolei w Pecnej wyremontowane zostanie boisko wielofunkcyjne o powierzchni 608 m kwadratowych. Powstanie nowa nawierzchnia poliuretanowa oraz wyposażenie sportowe. Tak tutaj cena inwestycji wyniesie około 450 tysięcy złotych, zaś obydwa projekty zostaną sfinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Wczoraj na ulicę Poznania wróciły kultowe autobusy, w tym legendarny Ogórek. Trzy autobusy modelu Ikarus oraz trzy modelu Jelcz. Cztery z nich zastępowały autobusy linii nr 100, a dwa pozostałe obsługiwały linię nr 102. Ruszyła również linia turystyczna A, podczas której można było się przejechać właśnie Jelczem RTO, znanym jako Ogórek. Znalazło się również miejsce dla retro tramwajów udostępnione przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie. Linia turystyczna 0 była obsługiwana przez skład wagonów N plus ND tramwaju typu Konstar. W przyszły weekend z kolei również odbędzie się ważne wydarzenie dla poznańskiego transportu. Po raz ostatni w trasę wyruszą bowiem słynne 105, czyli modele tramwajów 105N oraz 105NA.

0: Rano Meteor.
1: No dzisiaj przez większość czasu byłem sam, może nie całkowicie na samym początku, jeszcze pojawił się gość z boku, tak zwany wehikuł czasu.
2: Był tutaj?
1: Był tutaj wehikuł czasu, tak zwany Dominik Majczkowiak, ale jak słyszycie,
2: pamiętamy,
1: a jak słyszycie, pojawił się drugi gość na samą końcówkę, ale lepiej późno niż wcale, Bartek Łęczuk.
2: Witam, bardzo chciałbym wcześniej, niestety wczoraj Stal Gorzów wygrał z Motorem Lublin, nie dało się wcześniej przyjechać.
1: Oczywiście mówimy o Żużu.
2: Tak, oczywiście. Tak.
1: Tak, no było świętowanie, tak jak w Poznaniu świętowali mistrza piłkarskiego, tak w Gorzowie nie świętowali mistrza, ale świętowali zwycięstwo.
2: Tak, Motorem Lublin.
1: Motorem Lublin, żużlowe. No ale dobrze, że się Bartek pojawił, dlatego że to sprawia, że będziemy mogli przeprowadzić dwa nasze segmenty, co porankowe, co poniedziałkowe. Na sam początek horoskop. Dzisiaj mamy tutaj w studiu raka. Nie, tak wiem, jak to zabrzmiało dwuznacznie, ale chodzi, że mamy w studiu przedstawiciela znaka zodiaku rak. Tak więc dla ciebie, Bartku, dzisiaj horoskop dla raków. Wenus w koniunkcji do twojego znaku sprzyja dobrym relacjom z otoczeniem. Będziesz też miał wiele znakomitych pomysłów zawodowych. Zapisz je, żeby o nich nie zapomnieć, żeby je pamiętać, bo aura sprzyja dzisiaj raczej towarzyskim pogawędkom niż wytrwałej pracy. Chętnie też zajmiesz się domem, porozmawiasz z bliskimi na ważne tematy, możecie układać plany na resztę miesiąca i umawiać się na różne wspólne działania.
2: No dużo do końca miesiąca nie zostało, ale...
1: Nie zostało, ale będzie przynajmniej ci sprzyjać dzisiaj aura, jeżeli chodzi o towarzyskie pogawędki.
2: No, ja nigdy z aurą problemu nie mam, ale no dobrze, jak dzisiaj specjalnie, no to niech tak będzie. Wojtku, ty jesteś wagą, z tego co słyszałem,
1: tak.
2: Zrobiłem tak zwany research. No to ja ci powiem tak, uważaj na szczegóły różnych zadań, no bo w ciągu dnia możesz być jednak trochę rozkojarzony mimo wszystko. Niektóre nowe zdania będą cię irytować, bo będą się wydawać zbyt skomplikowane, ale spokojnie, bo możliwe są drobne pomyłki i zguby, no bo ty lub ktoś inny zapomniał o ważnym drobiazgu. Czasami tak bywa.
1: Czasami nie miej
2: do siebie żadnych pretensji, bo być może dzisiaj po prostu warto odpocząć. Po południu księżyc w twoim znaku sprzyja sztuce i rozrywce, więc nie bierz na siebie kolejnych obowiązków, którymi teraz nie musisz się zajmować i daj sobie trochę popłynąć.
1: No, od samego rana dużo wyzwań było związanych zarówno z kwestiami przeróżnymi, jak i związanych z kwestiami tego, że dzisiaj byłem akurat samemu, ale liczę, że właśnie ten wieczór odda w kontekście tego, że właśnie dużo będzie towarzyskich kwestii i kwestii związanych z rozrywką.
2: Oby tak było.
1: Oby tak było. A teraz na naszej antenie, no może niezbyt utwór pasujący do wesołego nastroju czy do rozrywki. My jednak byśmy życzyli, żeby dzisiaj nie było Doomsday, jeżeli ktoś wie, co to znaczy. Jeżeli ktoś wie, no to wie, a jak nie wie, no to sobie sprawdźcie.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
0: Autopromocja.
5: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Pozdrawiamy pani Natalio, chociaż trochę chyba ciężko było.
7: Oj, tam trochę wiało.
6: Ale dobrze, że było ją słychać. Nie tak jak w pewnym memie, że coś się stało i nie było mnie słychać. Tutaj było panią słychać. No ale dobra. 9:49 i my powoli się będziemy żegnać, chociaż Bartek tak wszedł i się dopiero co przywitał, ale się pożegna za chwilę też, ale no to chwilę jeszcze, bo teraz jeszcze pozostał nam ulubiony segment wszystkich słuchaczy porankowego poranka. O Jezu, co ja powiedziałem? Poniedziałkowego, Boże. Poniedziałkowego, porankowego poranka też może, jak to woli. Ale przejdźmy do segmentu tłumaczenia piosenek. Będzie to, może ja zacznę, pan po początek.
7: Jasne.
6: Będzie to piosenka, którą myślę każdy jakoś kojarzy, aczkolwiek w tłumaczeniu nie wiem, czy będzie to każdy znał, ale jeżeli się wsłucha w tekst, to myślę, że jakoś sobie skojarzy. Zabrałem swoją dziewczynę na sobotnią imprezę. Chłopcze, ta dziewczyna jest z tobą, tak jesteśmy jednością. Teraz wierzę w cuda i cud wydarzył się tej nocy, ale jeżeli myślisz o byciu moją dziewczyną, to nie ma znaczenia, czy jesteś czarna, czy biała. Drukuję moją wiadomość w sobotniej gazecie, musiałem im powiedzieć, że nie jestem najlepszy. Mówiłem o równouprawnieniu i to prawda, albo się mylić, albo masz rację. Ale jeśli myślisz o byciu moją dziewczyną, to nie ma znaczenia, czy jesteś czarna, czy biała.
7: To już jak Michael Jackson.
6: Tak. Tylko która piosenka?
7: Black or White.
6: Black or White, okay. Dokładnie. Black or White.
7: To faktycznie znana piosenka.
6: Ja myślę, że fragment o tym, gdzie on śpiewa, że nie ma znaczenia, czy jesteś czarna, czy biała, czarny, no czy biały, to jest taki całkiem najbardziej charakterystyczny.
7: Dobrze. To tak, ja mam piosenkę polską, ale po angielsku. Hit zeszłego roku chyba. Całkiem świeża piosenka, ale jednak popularna i znana, więc Wojtku, słuchaj się, bo tłumaczyć dalej nie będę. And I'll keep explaining that he probably lost himself. Woo ah. And I'll tell my mom again that at last you'll turn out all right. You know, it excites me when you dance on the table, but I wouldn't wife you up. I'm thinking of what we're gonna do tonight, but that drink is not for you. And I told you I'll call you, that I'll text you later, that I will wish you happy birthday as an apology. Cause I like you a little, babe, and it's not good, cause I have a bad taste in women. God, oh.
6: Nie mam pojęcia, co to jest.
7: Serio? Czekaj, jeszcze może refren jeszcze.
6: Ale chodzi też o to, że tłumaczenia na angielski są trudniejsze.
7: Jeszcze może refren.
6: No dobrze.
7: I know how words work and I know what's in your head and I'll tell you exactly what you want. When you say you love me, I know it's not about me. You can tell me exactly.
6: Ja wiem, co znaczą słowa.
7: What you want. To było, co znaczą słowa.
6: Chwileczkę. Muszę się zastanowić.
7: Dobrze, nie ma problemu.
6: Nie wiem. Ej, to jest z zeszłego roku piosenka.
7: No jakoś tak. Jakoś zeszłego, może sprzed dwóch.
6: Nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia.
7: To jest, dopóki się nie znudzisz od Miu.
6: O Jezus. No i to jest właśnie to, drodzy słuchacze, że tłumaczenie na angielski jest o wiele trudniejsze, bo gdyby to było tłumaczenie na polski, no to każdy by wiedział. No ale ciężko tłumaczyć polską piosenkę na, po polsku na polski, no, prawda?
7: Takie wyzwanie.
6: Ale takie wyzwanie sam dałem, więc no, ale tak, no jest to piosenka, którą myślę każdy jakoś kojarzy. Być może ją puścimy sobie za chwilę, ale jeszcze póki co, no to Black or White przed nami i Michael Jackson. Aczkolwiek my jeszcze przed tym się pożegnamy, dlatego że no niestety nasz czas nadszedł na dziś. Bartek był tutaj z nami przez 10 minut, więc dziękujemy za obecność.
7: Doceniam i tak czas antenowy.
6: Tak, i tak ja doceniam tutaj za spędzenie ze mną chociaż tych 10 minut, bo w porównaniu do tych 2 godzin, no to jest i tak całkiem coś. Wcześniej jeszcze na samym początku był Dominik, któremu również dziękuję serdecznie za krótką chwilę, którą nam poświęcił. Ja mam nadzieję, że już za tydzień się usłyszymy w składzie zwykłym, co poniedziałkowym, a tymczasem ja dziękuję jeszcze raz za słuchanie. Wojtek Piasny i
7: Bartek Łęczuk.
6: Dziękujemy jeszcze raz. Za chwilę Kto późno wstanie i też dzisiaj akurat chyba solo, o ile się nie mylę.
7: No zobaczymy.
6: Zobaczymy jeszcze, a w każdym razie to za chwilę, a teraz w Radiu Meteor Michael Jackson i Black or White. Do usłyszenia.

0: tutaj początek Męskie granie nam zagrało i to początek właśnie Kto późno wstaje, bo tutaj za mikrofonem Alicja Rychlewicz w trochę tutaj okrojonym w składzie, ale spokojnie dotrzymam wam towarzystwa tutaj do godziny 13, gdzie będzie najlepsza muzyka oczywiście i garść najświeższych informacji, a już o 10.30 Wuchta Wieści, więc czekajcie, czekajcie, bo będzie się działo.
1: Kto późno wstaje?

Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców, spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili...

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie kilka razy, mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać bez...

Dzisiaj 25 dzień maja, czyli m.in. Światowy Dzień Piłki Nożnej, który swoją w ogóle historią sięga aż 1924, gdzie odbyły się letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu i tam zagrano po raz pierwszy międzynarodowy turniej piłkarski z reprezentacją ze wszystkich regionów świata. I właśnie z tej okazji postanowiono uczcić i ustanowić właśnie ten dzień Międzynarodowym Dniem Piłki Nożnej. No, oprócz tego mam również m.in. Dzień Wyzwolenia Afryki, więc może sobie posłuchamy, tak sięgniemy sobie pamięcią do Mundialu 2010 w Afryce. No i Shakira nam zagra Waka Waka.

0: jest... Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj Sokso.
6: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
5: słuchaczy Radia Meteor.
4: Ahoj.
6: Yo.

0: Ostatnie dni na zgłaszanie pomysłów do budżetu obywatelskiego.
1: Sprawa Jarosława Ziętary wraca do sądu.
0: Nowe połączenie kolejowe z Poznania.
1: Pogoda na jutro.
0: Do 29 maja potrwa możliwość zgłaszania projektu do tegorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Każda osoba, która mieszka w stolicy Wielkopolski, nawet niezameldowana, może zgłosić maksymalnie 3 pomysły.
1: Można to zrobić drogą elektroniczną w serwisie PBO, osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania, a także pocztą albo kurierem na adres gabinetu prezydenta w Urzędzie Miasta z dopiskiem PBO27. Wnioskodawcy powinni dokładnie opisać swój projekt, wskazać szczegółową lokalizację, uzasadnić, dlaczego warto go zrealizować, a także oszacować koszty. Pomysł powinien także być ogólnodostępny.
0: W tegorocznej edycji PBO budżet wyniesie 33,5 miliona złotych. To ponad 2 miliony złotych więcej niż w zeszłym roku.
1: Sąd Okręgowy w Poznaniu wraca do sprawy śmierci Jarosława Ziętary z 1992 roku. Decyzją sądu apelacyjnego ponownie rozpatrzona zostanie sprawa dotycząca zaginięcia oraz śmierci dziennikarza. Ostatni proces zakończył się uniewinnieniem dwóch byłych milicjantów, Mirosława R. oraz Dariusza L.
0: Zarzuty od prokuratora usłyszał także były senator Aleksander G., który również został uniewinniony przez brak wystarczających dowodów. Prokuratora łączy zaginięcie dziennikarza z jego śledztwem w sprawie firmy Elektromis, która według Jarosława Ziętary miała popełniać wiele przestępstw.
1: Do dziś nie znaleziono ciała poznańskiego dziennikarza oraz nikogo nie skazano w jego sprawie.
0: Proszę, nowe połączenie kolejowe z Poznania. Od 27 czerwca będzie dostępny przejazd z Poznania Głównego do Świnoujścia w mniej niż 3 godziny.
1: Pociąg będzie zatrzymało się w Rokietnicy, Szamotułach, Wronkach, Krzyżu i Stargardzie. Koleje Wielkopolskie zdecydowały się na trasę, by zapewnić mieszkańcom Poznania szybką i bezprzedkową trasę na wakacje.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
0: Czeka nas bardzo ciepła noc z poniedziałku na wtorek, aż 18 stopni, więc myślę, że otwarcie okna to jest mus tej nocy, żeby nie było wam za gorąco w domu, a w ciągu dnia będzie chyba najcieplejszy dzień tego roku do tej pory, bo 29 stopni aż we wtorek. Głównie słonecznie z małym zachmurzeniem, ale no prawie 30 stopni to już bardzo dużo na termometr.
1: Jeszcze większe liczby pojawią się na waszych barometrach, bo 1024 hektopaskale, chociaż jest to ciśnienie raczej normalne. W każdym razie będzie również wiatr umiarkowany, średnio 17 km na godzinę, w porywach do być może nawet 40.
3: Więc trzeba zdecydowanie zostawić nasze letnie ciuchy i chyba one się nigdzie nie wybierają, za to można wyciągnąć jakieś wiatraki, co nie?
1: Lepiej tak.
3: Lepiej tak, więc pamiętajcie kremy z filtrem, dużo picia wody, bo rzeczywiście będzie bardzo, bardzo ciepło.
2: Pogoda w Radiu Meteor.

0: późno wstaje.
1: No kto późno wstaje? No na pewno nie ja, no bo już tutaj od 10 się przecież melduję na antenie Radia Meteor. No dzisiaj oprócz tego, że jest Międzynarodowy Dzień Piłki Nożnej, no to też swoje imieniny obchodzi garść ciekawych imion. Otóż jest to m.in. Magda, Leon, Mariusz, Marcjanna i uwaga, Dionizy, Zenobiusz, Leona, Beda, Imisława czy Bożysław. No są to zdecydowanie jakieś propozycje. Jeśli przyszli rodzice nie mają za bardzo pomysłu, jak nazwać swoje dzieci, to może z dzisiejszej właśnie układanki imieninowej ktoś coś wyciągnie. No ale oprócz tego jest jeszcze również Grzegorz i mamy tutaj takiego w Polsce muzyka Grzegorz Chyży się nazywa i nie wiem, czy obchodzi akurat dzisiaj imieniny, ale urodził się 27 maja, więc jeśli bierzemy pod uwagę zasadę najbliższej właśnie daty urodzin, daty imienin, no to możliwe, że właśnie dzisiaj jest on pewnego rodzaju solenizatem, więc może sobie posłuchajmy właśnie na jego cześć pod wiatr Grzegorz Chyży na antenie Radia Meteor.

0: Kto późno wstaje?
1: Teraz przenosimy się trochę na północ, no bo uwaga, kolejki liniowe raczej kojarzą nam się z górami, nie wiem, takim wjazdem na Kasprowy Wierch, a tu się okazuje, że Gdynia chciałaby mieć właśnie własną kolej liniową i ogłosiła właśnie, że będzie niedługo może przetarg, który ma kosztować około ponad 1 100 000 zł, więc duże, duże kwoty, ale miałoby to obejmować takie właśnie kolejkę przy polskim morzu, żeby nie, można było sobie popatrzeć tutaj na Zatokę Gdańską. Jeśli, jak przekazuje sam Rafał Giermerek, czyli wiceprezydent Gdyni, trwają prace polegające na zbieraniu danych i informacji. No jeszcze wszystko oczywiście w fazach projektowania, tam się trzeba umówić na konceptualizację i tak dalej, więc no trochę sobie jeszcze poczekamy, no ale już kto wie, za kilka lat rzeczywiście będzie można się przejechać tutaj nad Zatoką Gdańską, popatrzeć sobie, może spróbować wypatrzeć jakieś gatunki mew czy ryb, no kto wie, ale no będzie to dobra odskocznia dla tych, co lubią sobie trochę popatrzeć na świat z góry.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Cześć, tu Fismul. Słuchacie Radia Meteor.

0: Kto późno wstaje?
1: No późno wstawać będzie z pewnością mógł już były prezydent Krakowa, czyli Aleksander Miszalski, bo w wyniku wczorajszego referendum właśnie został odwołany ze stanowiska.
2: Rzecz bezprecedensowa w zasadzie, bo myślę, że większość komentatorów politycznych, politologów i osób jakkolwiek wypowiadających się w tym temacie popatrzyło na analogiczną sytuację we Wrocławiu sprzed paru miesięcy, w których nie odwołano Jacka Sutryka, wszyscy mieli gdzieś to referendum, ale jednak Aleksander Miszalski stwierdził, że on chce wkurzyć każdego i mu się udało.
1: Mu się udało i z pewnością, no tutaj udało się uzyskać frekwencję ponad, no prawie tutaj 30%, 29,99%, no ale już się znajdują następcy. Otóż między innymi Mariana Schreiber ogłosiła, no nie wiadomo, czy to bardziej w żarcie, ale mi się wydaje, że jak najbardziej mogłaby tutaj spróbować wystartować na panią prezydent Krakowa.
2: No myślę, że są lepsze piki.
3: Jeszcze tak uważam. W ogóle, kto według was byłby dobrym zastępcą jako prezydent Krakowa? Mój pierwszy pik, mimo że ta postać znana, wybitna jest z Łodzi, pochodzi, to mój pik należy do Marcina Gortata.
1: Bo zawsze trafia za trzy?
3: Tak, mimo że nie był rzucaczem za trzy, ale uważam, że jest to postać, no jak już powiedziałem, wybitna, postać znana i on jest specjalistą od wszystkiego, myślę, że poradziłby sobie w Krakowie.
4: Teraz zastanawiałem wybrać postać, tak powiedziałeś, tak sportowo, to ja jestem w tym tonie sportowym. Może to będzie pan Jarosław Królewski, prezes Wisły Kraków. Wisłę wyciągnął z bagna, to może Kraków też wyciągnie.
2: Ja widziałem pewne komentarze, że on wcale nie wyciągnął Wisły z bagna, tylko na 4 lata ją spuścił do bagna. I dopiero teraz jest takim bohaterem, wiesz, rozwiązuje problemy, które sam spowodował. Nie wiem, czy to prawda.
4: Punkt widzenia zależy od punktu widzenia. No mi się wydaje, że w końcu awansował, no to kibice są zadowoleni, było wczoraj widać, jak się cieszyli.
2: A nie myślisz, że prezydent Krakowa nie powinien być powiązany z jedną lub drugą drużyną, bo to by mogło, wiesz, takie jakieś polaryzacja i tak dalej.
4: To też prawda, ale związane partie polityczne też masz główne, dwie główne, szczególnie partie w Polsce i pewnie prezydent prawdopodobnie będzie jednym z reprezentantów z tych dwóch partii, bo pewnie tak się stanie w Krakowie.
2: Ale też pamiętaj, że kibice partii się nie biją potem maczetami i tak dalej na tak zwanych laskach.
4: No, może nie maczetami, ale też się atakują słownie, czasami nawet dochodzi do przemocy, jak sobie oglądamy różne wydarzenia z Warszawy szczególnie.
2: Ode mnie pik Adam Małysz, bo był ostatnio w Radio Meteor i dobrą famę by nam zrobił, więc brawo Kraków.
1: Brawo Kraków, no jak widać to jest sportowe piki, też antena Radio Meteor, jak widzicie, podzielona, no ale cóż, no dla jednych zabawa się skończyła, ale dla innych się zaczyna.

that is why we must find the light.

0: Kto późno wstaje?
1: No, już zaraz po za 8 minut retrobity Benka Kocikowskiego i tak, no jak ktoś tak ostatnio furorę robią droidy humanoidalne, droidy tak gwiezdnowojenny, tutaj slang mi się ten, ale chodzi o roboty humanoidalne. Tutaj my mamy nawet przedstawicieli w social mediach właśnie takich popularnych urządzeń, no i one są dosyć drogie, kosztują tak ponad 100 tysięcy złotych, więc może jak są u nas fani jednak technologii tej takiej starszej, no to na te retrobity bardzo zapraszamy, bo tam zamiast robotów to pewnie jakieś stare Nokia, stare konsole, czy ogólnie stare komputery się znajdą, więc dla tych, co chcą wrócić do przeszłości, no to już 8 minut retrobity Benka Kociewskiego. Zapraszamy.

0: Retrobit. Komputery, starocie i gadżety z duszą.
1: Jest rok 1959, kiedy Polska jest szara i głodna telewizji. Telewizor ma w domu co czwarty Polak, a reszta zagląda do sąsiadów przez okno. Władze postanawiają zbudować fabrykę telewizorów we Wrocławiu. Biorą stary budynek po cukrowni przy ulicy Ostrowskiego, stawiają maszyny i nie powstaje ani jeden telewizor, ani jeden przez całą historię tych zakładów. Za to wychodzi z nich coś, czego nikt się nie spodziewał. Pierwsze polskie komputery jadą na eksport, interesują sowieckie wojsko i działają przez następne 40 lat bez przerwy. To historia wrocławskich zakładów elektronicznych Elbro. Ja nazywam się Beniamin Kocikowski, a wy słuchacie Retrobitów w Radiu Meteor. Na początek Anna Jantar i Nic nie może wiecznie trwać.

Żeby zrozumieć Elwro, trzeba zrozumieć, jak się cokolwiek robiło w PRL-u. Chciałeś zbudować fabrykę? Piszesz list do kogoś ważnego. Inżynier Stefan Rylski napisał taki list w 1958 roku wprost do wicepremiera Jaroszewicza i dostał zielone światło. Zakłady ruszyły w 1959 roku w murach starej cukrowni, ale Warszawa zdecydowała, że telewizory powstaną gdzie indziej. Wrocław dostał za to zlecenie na przełączniki kanałów do telewizorów, które powstaną jeszcze gdzie indziej. Inżynierowie nie powiedzieli nikomu, że po godzinach planują coś własnego. Zaczęli rozmawiać z naukowcami z Polskiej Akademii Nauk i projektować maszynę liczącą, która zajmowała pół hali fabrycznej i kosztowała jak kilka kamienic. Teraz bajm i co mi panie dasz?

Pierwsze podejście do stworzenia komputera było w 1961 roku. Odra 1001, jeden egzemplarz, zbudowana na lampach elektronowych wielkich jak szklane żarówki, nie weszła do masowej produkcji. Rok później Odra 1002, też jeden egzemplarz, który spotkał ten sam los. Ale w 1963 roku w końcu coś zaskoczyło. Odra 1003 była pierwszą, którą dało się produkować seryjnie. Zamiast lamp elektronowych używała tranzystorów i ważyła 400 kg. Zajmowała cały pokój i wykonywała 500 operacji na sekundę, co wtedy brzmiało jak magia. Pierwsza poszła prosto do wojska. Obliczenia topograficzne, które wcześniej zajmowały 2 miesiące, Odra robiła w 2 godziny. Żeby przekonać komisję do produkcji masowej, inżynierowie wywieźli komputer na pace ciężarówki na pochód pierwszomajowy. Tłum, transparenty, orkiestra i gdzieś na środku maszyna, która liczy. Komisja dała zielone światło. Polska zaczęła produkować komputery nawet na eksport do ZSRR. Przed nami kombi i słodkiego, miłego życia.

Elvro to jednak nie tylko maszyny dla fabryk i wojska. Pod koniec lat 70. zakład postanowił zajrzeć do polskich domów. Wypuścił TVG-10, czyli klon kultowego Ponga. Pong to oczywiście dwie pionowe kreski i jeden poruszający się kwadracik między nimi. Taki ping-pong, prymitywny jak rysunek Credo na asfalcie, ale dla kogoś, kto nigdy nie widział gry wideo, był to szok. Elvro podpięło swój klon pod telewizor i sprzedało przez 3 lata 9000 sztuk. To była pierwsza polska konsola na 15 lat przed Pegasusem. W 1986 roku przyszedł Elvro 800 Junior, czyli szkolny komputer osobisty z zielonym monitorem i klawiaturą jak z maszyny do pisania. Trafiło ich 14 tysięcy do liceów w całej Polsce. Na wielu z nich dzieci po raz pierwszy w życiu napisały własny program. Teraz obywatel GC i tak, to ja.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Jest rok 1989 i Polska się zmienia. Elwro, które przez 30 lat pracowało w rytmie planów pięcioletnich, nagle musi myśleć o cenach i o konkurencji. Byli chętni na zakup IBM, Hewlett-Packard, mogło się skończyć zupełnie inaczej, ale rozmowy utknęły w biurokratycznych sporach i miesiące mijały. Ministerstwo sprzedało w końcu Elwro Siemensowi jako część większego pakietu. Niemcom zależało jednak na innych zakładach. Elwro dostali przy okazji i uznali, że produkcja jest nieopłacalna. W 1993 roku fabrykę zamknęli i większość hal wyburzyli. Ostatnia pracująca Odra, czyli model 1305, działała w ośrodku informatyki PKP w Lublinie aż do 30 kwietnia 2010 roku. Komputer z lat 70. sprawny przez 34 lata bez przerwy. Dziś na skwerze Elwro we Wrocławiu stoi obelisk z napisem "Polskie komputery rodziły się z Elwro". Ja nazywam się Beniamin Kocikowski, a to były Retrobity w Radiu Meteor. Zostaje z nami Kult i Araya.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: późno wstaje.
1: No i po retrobitach wracamy tutaj, no, kto późno wstaje, Alicja Rychlewicz za mikrofonem, melduje się ponownie po tej krótkiej właśnie, no, nie powiem, że przerwie, ale po prostu zaciągnięciem was tutaj w stare klimaty retro technologii. No i wracamy tutaj, no bo kto by się spodziewał, że za podróż nad morskie oko, a dokładnie podróż autem, będzie możliwo grozić 5 lat braku wstępu do państwa polskiego. Bo otóż sprawa, którą żyje ostatnio dosyć dużo osób, dotyczy czy niejakiego ukraińskiego influencera, który postanowił wybrać się właśnie nad morskie oko, udostępnił z tego zdjęcie, na którym widać, że wjechał tam swoim sportowym, drogim samochodem. No i wywołało to olbrzymie wzburzenie, no bo taki zakaz otóż istnieje właśnie nad morskim okiem, nie można wjechać tam samochodem, jest to rezerwat przyrody. No i się okazało rzeczywiście, że poruszyło to nie tylko samych internautów, ale też i organy państwowe. Sam influencer mówi, że zatrzymał go policyjny patrol, ale dostał tylko 8 punktów karnych i 100 złotych grzywny. Co za wjazd na rezerwat przyrody wydaje się dosyć niską karą, ale tutaj sam premier Donald Tusk wypowiedział się, że już zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o to, żeby spotkała go należyta kara. No i właśnie minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował tutaj, że nasz influencer zostanie rozliczony i otrzyma zakaz wjazdu do Polski na 5 lat. Więc no jak widać, nadmorskie oko lepiej wybrać się pieszo, no bo po co mamy tutaj zanieczyszczać te piękne krajobrazy naszymi samochodami. Pamiętajcie, warto jednak tą Polskę odwiedzać, bo to piękny kraj.
2: Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Bellman.

0: późno wstaje.
1: I tutaj wracamy tutaj do kto późno wstaje i nie wiem, czy się zastanawialiście, ale można ukryć swój dom właśnie na takich platformach z mapami internetowymi. Polega to na tym, że się tam zgłosić problem i możecie właśnie ukryć, że ze względów często prywatności ludzie to robią, żeby chronić właśnie na przykład swoją posesję, żeby no nie dało się internetowo podejrzeć, co tam mamy w naszych ogródkach. No i jeden z takich właśnie inwestorów postanowił sobie ukryć, zakryć swój dom właśnie na takim serwisie internetowym z mapami. No tylko wywołało to niemałe oburzenie, takie zastanowienie bardziej w internecie, bo owy dom należy do takich szeregowców, czyli domów, które wyglądają po prostu bardzo, które wyglądają po prostu tak samo, są szeregowo budowane w tym samym stylu, nie wyróżniają się praktycznie absolutnie niczym, są też w dosyć jeszcze wykończeniowym stanie, więc ludzie zaczęło zastanawiać, dlaczego dany inwestor właśnie ten dom postanowił swój ukryć, no bo jakby nie patrzeć, trochę nie ma co do ukrycia, bo możemy sobie podejrzeć, jak to wygląda praktycznie obok, ale jak widać właściciel miał do tego jakieś miał do tego jakieś powody, no jakie, no niestety się tego nie dowiemy, ale możemy się trochę pośmiać, no i stwierdzić, no dom jak dom, oby nie był tylko papierowy.

Wczoraj na gaś newsów z paryskich kortów, no bo trwa teraz Roland Garros, tutaj jeden z wielkich szlemów. No i tutaj po wczorajszych zwycięstwach Magdaleny Fręch i Magdy Linet możemy się cieszyć, no bo obecnie Maja Chwalińska prowadzi w meczu z Qin Wenzheng 1-0 w setach i 3-0 w drugim secie, więc mamy tutaj drogę po zwycięstwo z, jakby nie patrzeć, o wiele wyżej notowaną zawodniczką. Również zaczął się pojedynek Iggy Świątek z Emerson Jones, czyli Polki z Australijką, gdzie na razie trwa trzeci gem, w którym Polka prowadzi, więc miejmy nadzieję, że owy stan rzeczy się utrzyma i będziemy mogli zobaczyć komplet Polek w drugiej rundzie właśnie Rolanda Garrosa, ale miejmy nadzieję, że też nie stracą kontroli właśnie nad tymi meczami.

Roland Garros to nie są jedyne dobre informacje, jeśli chodzi o tutaj francuskie miejsca. Miała również miejsce w sobotę 79. ceremonia wręczenia nagród podczas właśnie tego festiwalu filmowego w Cannes. No, można się cieszyć, bo został doceniony m.in. Paweł Pawlikowski za reżyserię tutaj właśnie za Fatherland, ale oprócz tego Złotą Palmę otrzymał Christian Mungiu za film Fjord. To jest jego druga palma w karierze, więc tutaj po 19 latach udało mu się otrzymać drugą. No i Grand Prix otrzymał Adrien Zwagintsev za film Minotaur, więc jeśli chodzi o samego Pawła Pawlikowskiego za film Ojczyzna, no to tutaj jest to też jego druga nagroda właśnie na kanieńskim festiwalu, bo w 2018 został uznany także najlepszym reżyserem festiwalu za film Zimna Wojna, więc super, że został Polak doceniony, chociaż nie udało mu się otrzymać statuetki, gdyż jury było bardzo hojne w tym roku na festiwalu. Nie był on jedynym reżyserem docenionym w tej kategorii, był to również duet Javier Calvo i Javier Ambrosi za La Bola Negra i to oni zostali wywołani na ceremonii pierwsi, więc oni weszli na scenę i potem został dopiero wywołany Paweł Pawlikowski, no i dla niego statuetki nie starczyło, ale na szczęście podzielił się nią właśnie wspomniany wcześniej duet reżyserski, więc do zdjęć można było ładnie zapozować, ale sam nasz polski reżyser zażartował sobie, że gdzie jest jego nagroda. No, oby ją dostał, oby ją mógł otrzymać. Miejmy nadzieję, że nie w paczce z dowozem do Polski, a rzeczywiście, żeby mógł sobie ją ładnie jeszcze zaprezentować na francuskich tutaj krajobrazach, więc gratulujemy, no i mamy nadzieję, że kinomaniacy także się cieszą.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
0: Autopromocja.
4: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.

Tu jeszcze nam dogrywa Stars, ale nasze gwiazdy z Londynu pięknie po prostu rozpoczęły tą przygodę z Roland Garros. Maja Chwalińska już oficjalnie wygrała swój mecz. W drugim secie wygrała 6-0, więc pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża Quinn Zhenzheng, a Iga Świątek wygrała pierwszego seta 6-1 i niedługo się rozpocznie drugi set, więc z pewnością wszystko idzie po myśli naszych zawodniczek.

0: Kto późno wstaje?
1: No i zaraz będzie godzina 13, więc to jest moment, żebym się z wami pożegnała z kto późno wstaje, no bo no niestety każde to, co się zaczyna, musi w końcu dobiec końca, więc tak samo, kto późno wstaje, musiało dobiec końca. No z wami była Alicja Rychlewicz, ale jeszcze zanim dokładnie się pożegnamy, no to powiem wam, co tam jeszcze ciekawego w Radiu Meteor, no bo zostawiam was na pewno w kompetentnych rękach, bo już o 15 backstage tutaj Zofia Najewska, Natalia Pawlik i Natalia Nowacka opowiadają wam o jakichkolwiek nowinkach z uniwersum tutaj znanych, starych, disneyowskich, nickelodeonowskich, więc dla wszystkich fanów po prostu nostalgii to jest coś, jak znalazł. Potem o 17 społeczne kadry Kacpra Ryskę, o 18 Planeta Sportu, o 19 Meteor Exy, gdzie również jeszcze z nami będę z wami na mikrofonie, ale w towarzystwie właśnie Kacpra Ryskę i Filipa Skrzypczaka, gdzie porozmawiamy sobie trochę o grach piłkarskich, no bo Międzynarodowy Dzień Piłki Nożnej zobowiązuje. Potem o 20 Magazyn Muzyczny z Adamem Leśniewiczem, o 21 Chłopaki z Pitwallu i o 22 zakończymy Dzień Wilson z Adama Leśniewicza. Więc z pewnością jeszcze duże emocje w Radiu Meteor. No za KPW dziękuję wam, Alicja Rychlewicz, jeszcze raz. No i słyszymy się następnym razem za tydzień w Radiu Meteor.
2: Słuchasz Radia Meteor.
0: Krążki, które zdobyły nasze serca. Najważniejsze wydania z ostatnich 3 miesięcy. Najlepsze albumy kwartału teraz w Radiu Meteor.

0: Najlepsze albumy kwartału, teraz w Radiu Meteor.
1: Raz, trzy, cztery, trzy, cztery.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
5: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gięda
3: i Adam Zawadzki.
6: Autopromocja. Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor i życzę wam wszystkiego dobrego.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Twoja muzyka. Nasza antena. Daj się usłyszeć. Teraz w Radiu Meteor.

0: promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
5: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
4: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
6: Autopromocja.
7: Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
8: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
9: Daj się usłyszeć. Teraz w Radiu Meteor.

0: Chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11:30.
2: Promocja. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam Was ja, Pusław.
3: Daj się usłyszeć. Teraz w Radiu Meteor.

0: Hej, tu Natalka.
1: Zosia.
2: I Natalia.
1: A wy słuchacie
0: Backstage.
3: Tu. No właśnie, to my.
1: Hej!
2: Dzisiaj zaczynamy tak bardzo pozytywnie, ponieważ w dzisiejszej audycji będziemy się cofać mocno do takich dziecięcych lat. Może zazwyczaj w sumie się tak cofamy, ale jednak dzisiaj już do takiej tematyki bardzo dziecięcej, ponieważ do zabawek, a przede wszystkim do lalek.
3: No tak, dzisiaj staniemy się troszeczkę takie infantylne, no ale wiecie, no każdy lubi nieraz się przenieść do przeszłości, no i poczuć ten klimat dawnych lat.
1: Tak jest, no bo kto nie miał na swoim koncie i w swoim pokoju miliona lalek wokół siebie i po prostu mógł wybierać w nich od wyboru do koloru. No i dzisiaj się właśnie postawimy w takiej sytuacji, właśnie wrócimy trochę do tego, jak to kiedyś było i zobaczymy, co tak wokół nas wtedy leżało i co się tak właściwie za nimi kryło, no bo to nie były same lalki, ale też cała idea i w ogóle.
3: No tak, lalek było na pewno sporo. Każdy większy, mniejszy film produkował sobie takie lalki, no bo wiadomo, każda mała dziewczynka chciała mieć taką swoją ulubioną lalkę, czy to Barbie, czy to Monster High, no ale o tym może troszeczkę później.

0: sumie to tak to my.
1: Tak, tak to my puszczamy wam tylko takie hity i to w Radiu Meteor i to tylko na Backstage'u, więc wiecie. Poniedziałek, 15.
0: Wiecie, jak coś, kiedy kogo słuchać?
2: No ja myślę, że my byśmy się tak sprawdziły w takim filmie właśnie na przykład Barbie, właśnie jako takie trzy muszkieterki. No, tylko trzeba znaleźć tą Barbie, nie? Bo ona była w sumie czwarta. My będziemy takie trzy.
1: Ale słuchajcie, możemy
2: otwieramy
1: zawsze...
2: casting.
1: Tak, możemy zawsze zrobić casting, więc jak macie jakieś zgłoszenia, macie blond włosy, no Nati się akurat nie nadaje, bo ona już jest tutaj Zarą Larsą naszego radia, więc akurat na Barbie nie może startować.
2: Podobno tak jest, no.
1: Ale jeżeli wy macie właśnie blond włosy, lubicie trochę przyaktorzyć, no bo właśnie Barbie chyba aktorką to troszeczkę jednak była, prawda?
3: To prawda, jest coś takiego, że faktycznie każda część była jakby innym filmem stworzonym przez Barbie, gdzie ona grała główną aktorkę. Nie wiem, czy każdy o tym wiedział, bo ja na przykład dowiedziałam się o tym stosunkowo niedawno, bodajże 2 lata temu dopiero, a fanką Barbie jestem od dzieciaka.
1: No właśnie, troszeczkę słyszałam takie głosy w internecie, że troszeczkę popsuło to jednak dzieciństwo tym młodym dziewczynkom, tak. No bo jak to Barbie, która ma tyle żyć, może być aktorką i tylko udawała? No jednak tak było, no niestety.
2: No ja właśnie myślałam, że ona nie jest aktorką, ale jednak jest cały czas tą samą postacią, która właśnie przeżywa te wszystkie przygody, nie? A tutaj się tak okazuje, że jednak ona ma to swoje życie wielkiej gwiazdy, no i to też oczywiście przydało się do stworzenia jakichś kolejnych produkcji. No ale wiecie, trochę to niszczy tą wizję.
1: No racji też wyobraźcie sobie, no jednak Barbie w każdej części miała takiego, no, że tak powiem, nowego chłopaka, to jakby takich chłopaków w przeciągu jej życia powiedzmy miała 30 i każdy się nazywał Ken, no troszeczkę by było to dziwne. Jednak dobrze, że była tą aktorką, bo chociaż... tak wiecie, mentalnie była dobrze do życia nastawiona.
2: No ale jako ta aktorka w sumie, to ten Ken też był właśnie aktorem i oni prywatnie byli razem albo współpracowali? Jak wy to interpretujecie?
3: Chyba w jednej części było coś takiego, bodajże Barbie w świecie mody, gdzie ona właśnie początkowo, film zaczyna się od tego, że ona gra w pewnej produkcji Barbie na ziarnku grochu.
2: Tak.
3: I ona tam faktycznie jest aktorką i faktycznie ma pomagać Kenowi w uczeniu się przez niego scenariusza filmu. Także ja myślę, że tak może być.
2: A nie było właśnie coś, że ona się pokłóciła z tym Kenem i właśnie wyjechała i ona była taka it girl i właśnie wiecie... Po prostu...
1: Czyli romans
2: hot
1: zaczął...
2: Girl summer.
1: Tak, czyli Party. Romans zaczął się na planie po prostu, a potem się przerodził do takiego prawdziwego życia. No chyba tak możemy to podsumować.
3: Ja teraz mam ważne pytanie do was. Taka najlepsza według was właśnie część Barbie.
1: Ale żeś zapodała pytanie.
3: Jaka?
2: Ja muszę tutaj polecieć moim serduchem i zawsze to było właśnie Barbie i ile tam było tych księżniczek?
1: 12
2: tańczących księżniczek.
3: Okay,
2: no, także to zawsze, ale jeśli chodzi na przykład o lalki, to zawsze marzyłam o muszkieterce i nigdy mi się nie udało jej zdobyć.
1: Okej, to tutaj z muszkieterką się akurat zgadzam, natomiast ja bardzo lubiłam te części typu właśnie Wróżkolandia, Syrenkolandia, Podwodna Tajemnica, jednak takie rzeczy troszeczkę magiczne mi tak bardziej bliżej sercu, więc taki jest mój pik na ten dzień.
3: Okej, to u mnie tutaj na pewno Barbie Magia Pegaza. Bardzo mi się podobała po prostu interakcja pomiędzy Aniką, czyli tą księżniczką, którą grała Barbie, i pomiędzy księdziem Aidenem. No bardzo, bardzo mi się
1: prawie
3: to podobało,
1: Xaydenem.
3: Nie ukrywam. Prawie Xayden. Jeśli ktoś czytał książkę, pewno to wie, o co chodzi. Ale oprócz tego bardzo...
2: Nawet mamy dzisiaj na stanie tutaj w studiu, także jakby ktoś chciał wypożyczyć za drobną opłatą, to zapraszam.
3: Oprócz tego bardzo Barbie Rozpunka to też super było, ale pamiętam, że właśnie bardzo chciałam kiedyś mieć lalkę Syrenkę. I a propos tych lalek, wiecie, kiedy powstała pierwsza lalka Barbie?
1: No w 1900, ale ile to możesz nam powiedzieć, Zosia?
3: 59, słuchajcie. Była traktowana wtedy jako taka teenage fashion model, ponieważ była to dorosła, modowa lalka, no, która mocno jednak odróżniała się od popularnych w tamtych latach takich lalek niemowląt.
2: No tak, no bo rzeczywiście te zabawki w ogóle dla dziewczynek były często takie już powiedzmy, że wrzucające je do takiego stereotypu, kim one mają się stać w przyszłości, czyli właśnie matkami, takimi paniami domu i rzeczywiście zazwyczaj te zabawki dla właśnie młodych dziewczynek, zwłaszcza w tych latach, no to rzeczywiście były takie bardziej związane z domem, z opieką nad dzieckiem, dlatego zazwyczaj jak już miała być to lalka, no to było to jakieś właśnie małe niemowlę, jakiś wózek czy jakaś kuchenka. No i właśnie na pewno trochę to zmieniło tą perspektywę na zabawki dla młodych dziewczyn i rzeczywiście pokazało w końcu, że mogą się właśnie bawić i dążyć do jakiegoś takiego wzorca, który nie pokrywa się z tym stereotypem.
1: No ale właśnie, Zosia wspomniała nam, że Barbie zadebiutowała w 1959 roku, no i to właśnie w tym roku również się ona urodziła. Jest to taka, wiecie, oficjalna data urodzin, konkretnie 9 marca, więc no jeżeli chcecie sobie świętować urodziny Barbie, no to troszeczkę za późno, ale wiecie, za rok możecie sobie zapisać w kalendarzu, no i właśnie sobie takie urodziny świętować. A też co ciekawe, pierwsza w ogóle lalka Barbie miała taki, wiecie, no czarno-biały kostium kąpielowy w paski, kucyk, do tego mocny makijaż, no i okulary przeciwsłoneczne, więc to była taka Barbie chyba na basenie w tym przypadku. No i właśnie, teraz chyba nie wiem, czy produkują takie Barbie w strojach kąpielowych. Chyba troszeczkę jednak zakrywają tego ciała w tych lalkach, więc to taki ciekawy ruch był w tamtych latach.
3: Myślę, że od tego mogli odejść, ale na pewno teraz bardzo ciekawym i fajnym ruchem jest to, że produkują coraz więcej takich lalek prezentujących różne niepełnosprawności, pewne trudności, z którymi szczególnie dzieci mogą się mierzyć i dzięki którym po prostu mogą bardziej je rozumieć i się z nimi tak po prostu...
1: Utożsamiać,
3: tak.
2: Też w ramach ciekawostki warto podkreślić, że w filmie Barbie, tym już nowym, oficjalnym live action z Margot Robbie w roli głównej, właśnie możecie zobaczyć te wszystkie takie ikoniczne stroje tych pierwszych lalek Barbie, między innymi właśnie chyba w zwiastunie do tego filmu właśnie Margot Robbie była w tym stroju kąpielowym i też możemy zobaczyć scenę, w której mamy właśnie Ruth Handler, czyli współzałożycielkę Mattel, która właśnie w ogóle wpadła na całą tą koncepcję lalki Barbie i żeby właśnie stworzyć taką już dorosłą kobietę, która ma swoją karierę i życie i właśnie zupełnie odejść od tych starych schematów.
3: To prawda, więc jeśli ktoś nie oglądał filmu, no to jak najbardziej w tym momencie was do tego zachęcamy. A my tymczasem przenosimy się do trochę innej sfery dziecięcych lalek, ponieważ odejdziemy nieco od lalek Barbie na rzecz innej bardzo ciekawej serii. Zobaczymy, czy znacie i czy będziecie wiedzieć, o co tak właściwie teraz będzie nam chodzić, o czym będziemy za chwilkę mówić.

0: i zrobiło się mrocznie, tutaj jakiś złowieszczy śmiech się pojawił, może rozpoznajecie ten śmiech, może nie, no ja bym pewnie nie rozpoznała, bo raczej bym nie kojarzyła tej artystki z takim, że tak powiem,
1: mrocznym
0: z taką aurą.
1: Klimatem.
0: No ale właśnie to była piosenka do Monster High w wykonaniu Ewy Farny, czyli no dobrze znanej nam polskiej artystki, teraz może bardziej trochę czeskiej, może tam trochę bardziej koleżanki Dua Lipy, no ale wiecie. Warto pamiętać o tym, że mamy w Polsce takie osobistości, które nawiązują również tego typu współpracę.
1: No ale właśnie, krwią Ewa jest Polką, no i w tym przypadku nie można jej tego zarzucić. No i również nie możemy zarzucić tego, że w ogóle cały ten fenomen Monster High no wymyślił tak naprawdę no jeden z takich projektantów właśnie linii tych lalek. No i był nim właśnie Mattel Garrett Sander, który no właśnie razem ze swoim bratem bliźniakiem Derenem zauważył, że dziewczynki na zakupach coraz częściej wybierają te takie troszeczkę mroczniejsze ubrania i właśnie dodatki w stylu gotyckim. No i wpadł na taki świetny pomysł, żeby może stworzyć taką lalkę, która również utożsamia się z takim stylem ubioru i ogólnie taką aurą.
2: Tak, i tutaj też warto zauważyć, że Mattel w tamtych czasach potrzebował produktu dla takich starszych dziewczynek, dla których taka klasyczna Barbie stała się trochę zbyt dziecinna i zbyt perfekcyjna. No i w tym momencie Monster High, bo tak została nazwana po prostu ta linia nowych produktów, miało być odpowiedzią na tą potrzebę buntu i ekspresji takiej po prostu siebie. No i był to też od razu taki trochę konkurent dla Barbie, taki bezpośredni.
1: No racja, ale tutaj widzę na tej coś się chciała odezwać, to proszę.
0: No właśnie chciałam powiedzieć, że to był taki konkurent, nie konkurent, no bo jednak ten sam producent, no ale jednak rzeczywiście była koncepcja na to, żeby to była taka anty-Barbie, która właśnie odpowiada na ten dalszy postęp tego rozwoju i no wiadomo, ta Barbie pierwotna była czymś przełomowym, no ale z czasem stała się już znowu jakimś takim wprowadzeniem w stereotypy, zwłaszcza, że teraz może Barbie już jest bardziej taka inkluzywna, no ale wtedy jeszcze Barbie były wszystkie takie bardzo, bardzo podobne, miały wszystkie tą samą sylwetkę i nie reprezentowały raczej takiej różnorodności, dlatego Monster High właśnie było dosłownie czymś zupełnie na odwrót.
1: No racja, ale też co ciekawe, nie możemy zarzucić na pewno tutaj twórcom braku smykałki do biznesu w tym przypadku, no bo właśnie odpowiedzieli oni na no takie troszeczkę braki rynkowe, jak powiedziała Tonati, no i zaczerpnęli oni z klasycznych książek, z klasycznej literatury i kina, tworząc postacie no takie, które jednak każdy zna, czy to Dracula, czy to Frankenstein, Wilkołak, Mumia, no raczej każdy zna, każdy kojarzy, prawda? No i właśnie z tego faktu, że no te postaci są no w domenie publicznej raczej takie używane i powszechne. Twórca Mattel no nie musiał płacić żadnej licencji, no bo każdy wiedział jednak, że no to są bohaterowie tacy ogólnoznani, prawda?
2: To prawda, ale żeby jednak nie było zbyt strasznie, no bo jednak te postaci są kojarzone z horrorów, no to Te postaci były kierowane głównie po prostu do dzieci, dlatego zabawki Monster High połączono z takim high fashion, tak żeby te stroje lalek były inspirowane projektami Alexandra McQueena czy Johna Galliano i po prostu trochę jednak były bardziej skierowane do tych dzieci, trochę takie bardziej infantylne, żeby jednak aż tak ich nie przerażać tym, że jest to wilkołak albo jest to wampir, tylko właśnie, żeby po prostu mogły się z nim utożsamić i powiedzieć, że o, a ta sukienka jest fajna, coś tam. No i dzięki temu po prostu miały chęć sięgania po te zabawki.
0: No tak, rzeczywiście właśnie te lalki, mimo że były straszne, to jednak były przy tym takie, bym powiedziała, cool i rzeczywiście pokazywały właśnie takie trendy nowe i no były takie godne naśladowania, myślę, tak wizualnie, także to było rzeczywiście fajne, ale też nie można zapominać o tym, że to nie była jedyna linia lalek, która właśnie przełamywała te stereotypy, które stworzyły lalki Barbie, ponieważ jest również firma MGA, która jest producentem lalek Bratz. Jeżeli ktoś kojarzy właśnie te lalki, no to rzeczywiście one wyglądają też zupełnie inaczej niż lalki Barbie. Są też takie, może już nie takie gotyckie, ale takie grunge'owe, takie... No też takie high
1: cool.
0: Fashion,
1: nadal
0: nie?
1: Są
0: też
1: cool.
0: Są cool, też jest high fashion, też mają zupełnie inne sylwetki, inne twarze i może trochę są bardziej wszystkie do siebie podobne, może Monster High jest rzeczywiście bardziej zróżnicowane, ale też przełamują to wszystko, no i dlatego też stały się po prostu konkurencją dla Monster High.
1: No i właśnie, my tak sobie z dziewczynami dzisiaj rozmawiałyśmy na naszym backstage'owym backstage'u i stwierdziłyśmy, że troszeczkę te lalki Bratz są jednak takie może, wiecie, wpisujące się w nowoczesne trendy, czy to nawet makijażowe, czy to ubioru, bo jak sobie spojrzymy na takie, no wiecie, teraz nastolatki, no nie wiem, czy nas można takie nazwać, ale no takie nastolatki typu, wiecie, 16-18 lat, no to można zauważyć te niektóre trendy makijażowe, które pomimo, że te lalki no już mają troszeczkę lat, nadal jakby są nowobrocie i nadal podobne stylizacje możemy zauważyć, czy nawet makijaże.
2: Czyli poniekąd one trochę wyprzedziły swoje czasy.
1: Tak, dokładnie.
2: Powstały. No. Ale właśnie co ciekawe, Monster High, żeby odzyskać swój taki udział w rynku, no konkurując jednocześnie z lalkami Bratz, one zdecydowały się na bardziej radykalny i taki nowoczesny design, który miał zagwarantować im takie nienaturalnie długie kończyny albo jaskrawe makijaże, z którymi właśnie Monster High możemy kojarzyć. No i w taki oto sposób wydaje mi się, że jednak w popkulturze i w takiej świadomości społeczeństwa to Monster High jednak bardziej się zapisało niż to Bratz.
1: No racja, jednak też ta muzyka chyba dużo robiła, bo piosenki idące za całym tym fenomenem, no było ich na pewno bardzo dużo.
0: No i też to, że to Monster High miało jakby stworzoną całą fabułę wokół tych lalek, każda miała swoją osobowość, rzeczywiście był bardzo rozbudowany taki storytelling, a tutaj przy Bratz... Nie wiem, ja na przykład nie byłabym w stanie teraz wymienić żadnej konkretnej postaci i powiedzieć, jak ma na imię i jaki miała charakter. Też były właśnie tam jakieś chyba produkcje takie audiowizualne z nimi, ale to rzeczywiście nie było tak popularne. Może na przykład w innych krajach było to bardziej popularne. Z tego, co ja pamiętam z tych czasów, kiedy to wszystko wychodziło, to jednak w sklepach... Nie było tak widać tych lalek Bratz. Może po prostu ta dystrybucja aż tak nie dotarła do Polski.
1: No racja, ale na pewno było widać unikalność lalek Monster High. No bo właśnie, jednak Barbie kojarzy nam się z tym, że jednak tą twarz, powiedzmy, swoją taką typową miała zachowaną, była po prostu przedstawiana w różnych sytuacjach i w różnych, powiedzmy, ubiorach, czy też właśnie odzwierciedleniach takich, no, rasowych, że tak powiem. No ale właśnie lalki Monster High miały różne swoje takie unikalne właśnie dodatki, czy to właśnie unikalna rzeźba głowy, czy jakieś detale ciała, no bo na przykład mamy płetwy u Laguny, czy futerko na uszach Claudine, a nawet śruby u Franki, więc no każda miała coś takiego swojego unikalnego w tym całym wyglądzie.
2: Ale co ciekawe, zanim lalki w ogóle trafiły na półki w 2010 roku, to Mattel zdecydował się wypuścić serial internetowy i dzięki temu dzieci nie kupowały plastiku po prostu, tylko jednak już przypisywały tym lalkom, tak jak właśnie dziewczyny wspomniały, konkretne osobowości z ich problemami, miłostkami i kompleksami, co było dosyć ciekawym zabiegiem, że właśnie najpierw wypuszczono film, dzieci mogły to obejrzeć, a dopiero wtedy zobaczyć się na półkach, co myślę, że też jednak ten popyt napędzało zdecydowanie.
1: No i właśnie, no choć dzisiaj standardy są może troszeczkę inne w tworzeniu bajek, no to właśnie w tym 2010 roku w oparciu o hasło "Twoje wady są tym, co czyni ci wyjątkowym", no jest dosyć taką piękną inicjatywą i tym, że no fajnie jednak odróżniać się na tle innych i być tym unikalnym. No i właśnie chyba takim akcentem to zakończymy, a wy teraz możecie posłuchać właśnie jednej z gwiazd Disneya, która również nagrała swoją piosenkę w klimacie Monster High.
3: No, here it is.
4: They don't look like there's a Halloween party in there.
3: No.
4: Come on, let's go check it out.
3: I'm not going in there.
4: No,
3: me neither. I'll go. Be back in a minute.

0: No i mogliśmy teraz usłyszeć Chynę McClain, którą może kojarzycie właśnie z naszego uniwersum Disney Channel, z serialu Nadzdolni, ale też trzeba pamiętać, że pojawiła się również w drugiej części Następców jako Uma chyba, czyli córka Ursuli z Arielki. Także postać ważna. Może teraz już trochę, jest ciszej o tej aktorce, ale rzeczywiście też odznaczyła się wśród tych wszystkich aktorów Disneya. No ale teraz już przejdźmy z powrotem do naszego głównego tematu, czyli do Monster High. No i też wróćmy do tego hasła, czyli be yourself, be unique and be a monster. Ponieważ warto pamiętać o tym, że właśnie te postacie, te lalki, ale też właśnie postacie w serialu wyróżniały się tym, że każdy miał wadę. I to było właśnie piękne.
1: A wiecie co? Nawet może nie wadę, tylko coś takiego, co odróżnia go od reszty społeczeństwa, bo właśnie metaforą potworności i takiego bycia potworem w Monster High była taka inność. Czy to właśnie przejawiona powiedzmy jakąś mniejszością etniczną, czy osobą o nietypowym wyglądzie, czy na przykład nawet jakimś zainteresowaniem. Więc to nie zawsze w sumie musiała być wada, chociaż na pierwszy rzut oka rzeczywiście tak nam się to kojarzy. No i właśnie, lalki w całym tym serialu uczyły się, czym jest ich tak naprawdę dziedzictwo, że mogą swoją nawet taką złą cechę, czy taką odmienną przekuć w coś takiego dobrego i finalnie może się to stać ich supermocą.
2: Dokładnie. I na przykład mogliśmy zauważyć takie elementy, takie cechy, że na przykład Draculaura mdlała na widok krwi, mimo tego, że była wampirem. A na przykład Frankenstein gubiła części swojego ciała w najmniej odpowiednich momentach. No i to tak normalizowało po prostu takie dziecięce lęki przed byciem niedoskonałym i myślę, że ta filozofia przebrana właśnie przez Monster High była naprawdę piękna i taka ponadczasowa, bo zdecydowanie obecnie również ma to swoje takie odzwierciedlenie w myśleniu społeczeństwa.
1: No racja, i same nawet lalki, jak możecie zauważyć, miały na przykład różne odcienie skóry i nie było to takie, wiecie, typowe, jak sobie myślicie o odcieniach ludzkich. Miały one kolory niebieskie, zielone, różowe, więc naprawdę różnorodne i w taki właśnie subtelny, delikatny sposób przemycały ideę różnorodności rasowej i kulturowej, nie narzucając przy tych takich sztywnych właśnie ram, co jest dobre, a co złe, po prostu brały to i przekładały w coś takiego innego i przystosowanego właśnie do bajkowej formy.
0: Ale co jednak się nie pokrywało z tą tolerancją i inkluzywnością, którą reprezentował właśnie Monster High, była na przykład kwestia proporcji ciała, ponieważ design Monster High był takim radykalnym odejściem od tego, co znaliśmy wcześniej, co wywołało też falę krytyki właśnie ze strony psychologów, ale również przez rodziców, ponieważ estetyka tych lalek była taka dość ekstremalna. Lalki posiadały nienaturalnie chude kończyny, bardzo wąskie talie i ogromne głowy z wielkimi oczami. Oczywiście był to taki obrazek nierealistyczny, do którego zdrowy człowiek nie będzie dążył wizualnie, ale jednak wpajały dzieciom czy tym dziewczynkom mogły wpajać właśnie jakiś taki zakrzywiony obraz. No i krytycy twierdzili, że właśnie promują one takie nierealistyczne wzorce sylwetki, mogące prowadzić na przykład do zaburzeń odżywiania, więc rzeczywiście mogło to prowadzić do jakiegoś takiego niebezpieczeństwa, ale też nikt tego nie potwierdził.
2: Tak, ale tutaj też warto zauważyć, jak projektanci samych lalek się do tego odzywali, ponieważ uważali oni, że to jest po prostu taka artystyczna karykatura i lalki nie mają i nie miały od początku naśladować ludzkiego ciała, tylko miały być stylizowane na modelowych szkicach, takie co projektanci po prostu rysują. No i wtedy one faktycznie mają takie wydłużone lekko kończyny, trochę zniekształconą głowę. No i właśnie te proporcje były tam celowo zaburzane, też między innymi, żeby podkreślić te ubrania, które również gdzieś tam jednak były charakterystyczne dla poszczególnych postaci.
1: Ale chyba najbardziej innowacyjne było jednak to, że lalki miały niespotykaną jak na tamte czasy wcześniej bardzo dużą liczbę punktów zgięcia, czy to na przykład łokcie, nad

0: garstki kolana, co pozwalało dzieciom na bardziej takie ekspresywne, powiedzmy, układanie lalek i może pozowanie, odróżniając je jednak od takiej dosyć sztywnej lalki Barbie, która tych punktów zgięcia miała mało jak nie i w ogóle.
1: No ale również mimo tego, że te stylizacje tych lalek, tych postaci i ta koncepcja high fashion była właśnie odpowiedzią na takie nowoczesne potrzeby młodych dziewczyn, które już nie chcą bawić się tymi lalkami Barbie, to jednak nie do końca ta koncepcja była akceptowana przez rodziców, ponieważ właśnie ta estetyka God Glam też spotkała się właśnie z takimi, powiedzmy,
2: negatywnymi komentarzami, odbiorem.
1: Tak, ponieważ te lalki nosiły na przykład kabaretki, gorsety, bardzo krótkie spódniczki, buty na takich gigantycznych koturnach. No i dla takiej 6-letniej dziewczynki, która bawiła się taką lalką, to wizerunek był raczej kojarzony z taką dorosłą subkulturą. No i gdzieś tam mógł zostać zakodowany w tej głowie, że kiedyś chciałaby na przykład dążyć do takiego wyglądu, który nie jest realistyczny.
2: I zarzucano też Mattelowi, że w ten sposób ma on przyspieszać dojrzewanie dzieci, tak zwane age compression, serwując im po prostu wizerunek nastolatek, które wyglądają na starsze i bardziej wyzywające, niż wskazywałaby na to grupa docelowa, bo jednak to było Monster High, czyli licealistki, a jednak faktycznie, jak się tak oglądało, to przez dzieci mogło być to odebrane nieco inaczej.
0: No ale właśnie, chociaż kontrowersji była niemiara, fani marki argumentowali to tak, że Monster High ma odzwierciedlać takie high fashion i drapieżny styl, który pozwala dzieciom na przede wszystkim zabawę modą i nie taką typowo cukierkową, różową, która oferuje dosyć takich mało ciekawych stylizacji, i skupiają się oni przez to na takich bardziej alternatywnych kreacjach, które są nietypowe dla wizerunku dziewczynki w tamtych czasach. Jednak jest to jakiś punkt, do którego można się odnieść. No i właśnie, jak mówimy sobie już o tej modzie, to wiecie, moda kojarzy nam się chyba z Nowym Jorkiem, a w tym przypadku w świecie Monster High był to Bój Jork, więc macie teraz okazję posłuchać właśnie piosenki, która została nagrana właśnie w tym mieście.
3: Posłuchaj, mamo, pragniesz, żebym był królem całego świata. Ale ja wcale tego nie chcę. Nie pozwolę ci odebrać mojej muzyki. I dlatego tego nie zrobisz. Nie chcę być Setem Ptolemeuszem.

0: dramaty. Słuchajcie, tam były po prostu tyle sytuacji, tam było tyle wątków było w tym high school, w tym Monster High, przepraszam, Monster
1: High. High school też.
2: To była taka to nasza, high school. Taki nasz paradokument szkoła, tak, po prostu tak. Tylko ulepszony jeszcze z piosenkami, ale no rzeczywiście było tam dużo perypetii, dużo dram. Ja myślę, że teraz na przykład taka euforia na znanej platformie streamingowej to nawet nie ma podjazdu do tych perypetii z Monster High. Także, no słuchajcie, no jak nie oglądaliście, to was dużo minęło, tak? Czas nadrabiać.
1: No właśnie, oni śpiewali, że to już koniec, no my na szczęście jeszcze jesteśmy z wami do 17, więc no końca jeszcze nie ma z nami. Akurat, cieszcie się.
0: Końca nie widać, ale widać to, co tak właściwie sprawiało, że dzieci i dorośli pokochali całą serię Monster High, bo nie był to tylko plastik, ale również takie bogate uniwersum literackie, które szło wraz z tymi lalkami. No bo na przykład do każdej lalki dołączany był, powiedzmy, fizyczny notes, pisany z perspektywy danej postaci i zawierał on różne przemyślenia, opisy relacji z innymi uczniami, no i takie też codzienne problemy i to wszystko sprawiało, że lalka stawała się żywą osobą z charakterem.
2: Tak, rzeczywiście te wszystkie postacie miały zbudowaną historię. Mogliśmy wtedy zbudować sobie taką więź z nimi. No i właśnie dzięki tym pamiętnikom dowiadywaliśmy się właśnie o tych konfliktach, na przykład między rodzeństwem, czyli Claudine i jej brata Claude'a, czy o trudnościach w asymilacji nowych uczniów. To budowało taką właśnie emocjonalną więź z produktem, ponieważ każda postać miała swój charakter, i też chcieliśmy daną lalkę nie tylko przez jej wygląd, ale też właśnie przez jej charakter w bajce, co właśnie wnosiło dużą wartość do tych produktów.
1: No i właśnie, jeśli mówimy w tym przypadku o wartości, no to aż żal nie wspomnieć o wartości kolekcjonerskiej takich lalek, no bo jednak są one czymś takim fajnym do kolekcjonowania, no bo jednak jeżeli mamy zamkniętą ją powiedzmy w takim typowym pudełeczku, no to raczej ona szybko się nie zniszczy, ale no właśnie, pomimo tego, że mamy tą lalkę, no to w tym przypadku mamy te właśnie również pamiętniki. No i były one dosyć specyficznie ponumerowane, no tak wiecie, do danej serii, prawda? No i kolekcjonerzy, którzy polowali na te wszystkie lalki, no nie zbierali ich tylko dla tego wyglądu, ale również, aby skomplementować no całą historię danej postaci i dowiedzieć się może o jakichś tajemnicach. Chyba też chcieli trochę na ten backstage jednak wejść.
0: Chyba trochę tak, ale było to bardzo ciekawe zjawisko natury psychologicznej, ponieważ Monster High stało się wtedy pierwszą masową linią lalek, która przyciągała ogromną grupę dorosłych kolekcjonerów, co Mattel wykorzystuje nawet do dziś i wypuszcza limitowane edycje za setki dolarów. Także myślę, że tutaj warto powiedzieć wam, żebyście się rozejrzeli gdzieś po swoich domach rodzinnych, zajrzeli w kąt, czy gdzieś tam na strychu, czy a może nie macie gdzieś tam takiego pamiętnika, no bo być może zbijeć na tym fortunę.
1: Ale wiecie co, w tamtych czasach, tak wam tylko powiem, posiadanie młodszego rodzeństwa, który przyjmował po was lalki, no nie było fajne, bo niestety ja, która posiadała mnóstwo lalek Monster High, aktualnie nie posiadam żadnej, gdyż moja młodsza siostra stwierdziła, że idealnym momentem jest obciąć każdej lalce włosy, żeby pobawić się w fryzjera, a teraz te lalki by były warte miliony.
2: Więc no, byście były bogate razem.
1: Tak, więc moi drodzy, chowajcie swoje lalki przed młodszym rodzeństwem i dbajcie o nie, bo jednak mają one nie dość, że wartość sentymentalną, no to w tym przypadku również kolekcjonerską.
2: Tak, także jeżeli macie stare lalki Monster High, albo na przykład pet shopy, czy nawet całe te serie z domkami My Little Pony, to wszystko ma teraz taką wartość, że sobie nawet nie zdajecie z tego sprawy, także dobrze przejrzyjcie wszystkie strychy, piwnice i tak dalej, ponieważ no rzeczywiście, no można trochę wzbogacić swój portfel. No ale też właśnie, co ciekawe, nie tylko dzieci bawiły się tymi lalkami, czy tam kolekcjonowały bardziej, ponieważ właśnie były one dobrze targetowane właśnie do starszego klienta, ponieważ dzięki tej głębi psychologicznej Monster High stało się pierwszą taką masową linią lalek, więc rzeczywiście to było bardzo, bardzo dobre zagranie. No i myślę, że do teraz ludzie chcieliby sobie to wszystko fajnie pokolekcjonować. Ja na przykład trochę mnie teraz natchnęło, żeby sobie wejść gdzieś na jakąś stronkę, na jakąś licytację i kupić właśnie taką lalkę, którą kiedyś może nie udało mi się jej zdobyć. No ale co? Dalej porozmawiamy sobie o tym, jak zmieniło się Monster High, ponieważ niestety nie wygląda ono już tak samo jak kiedyś, ale najpierw posłuchajmy sobie Draculory, która śpiewa Here for Life.

0: No i właśnie, Alicja tutaj śpiewa, że się modli, no chyba o dobre zwycięstwo na Eurowizji, no bo to już jutro, obserwujcie moi drodzy, no bo to jednak Polka, nasza rodaczka, no ale my nie dzisiaj o tym, tutaj Nati
1: ja
0: jeszcze się wtrąci.
1: Chciałam powiedzieć, że my tutaj się modlimy o to, żeby generacja trzecia Monster High nigdy nie nastąpiła po prostu, ponieważ o tym teraz porozmawiamy sobie, o całym rebrandingu, o tym, co my pamiętamy, a o tym, co teraz oglądają sobie właśnie no nastolatkowie, może bardziej takie dzieci jeszcze, takie dzieci na nastolatków już powiedzmy przechodzące.
2: No bo teraz możemy właśnie się cofnąć do tego roku 2010, o którym już wspominaliśmy. Zobaczymy, czy pamiętacie w ogóle, tak? Bo wtedy właśnie wyszły lalki Monster High, tak żeby nie było. Teraz pytanie do was, w którym roku wyszło Barbie, o to też było wspominane, także sprawdzamy, czy wiecie, możecie pisać na naszych social media.
0: Myślałam, że mnie pytasz.
2: A ja wiesz, a pamiętasz?
1: Poczułam wywołane
2: proszę bardzo,
1: do takich.
2: Proszę bardzo.
0: 5-9?
2: Dobrze.
1: A ja bym powiedziała 5-6.
2: Nie, 5-9, 5-9.
0: Dobrze, nie 6-7.
2: No ale w tym 2010 właśnie weszły na półki lalki, które wyglądały trochę jakby uciekły z wybiegów Alexandra McQueena, czyli miały takie niepokojące chude, mało ostre rysy twarzy, mrok w oczach, no i to była tak zwana generacja 1, którą fani pokochali, bo były inne, były trochę kanciaste, trochę gotyckie, takie bezkompromisowe. No i oczywiście wszystko co dobre kiedyś się kończy, no i tak właśnie postanowili twórcy tej serii, no i nieco zmienili wygląd tych lalek.
1: No niestety w 2022 roku oni sobie to troszkę pozmieniali, troszkę spróbowali się chyba wpasować w takie, może nawet nie w estetykę współczesnych bajek dla dzieci, tylko może nawet bardziej takie konkretne wartości, które teraz chcą przekazywać bajki, takie właśnie bardziej nowoczesne i no pozmieniały się te postacie, nie tylko wizualnie, ale też właśnie patrząc na sam ich charakter. No i właśnie tutaj zaczęła się taka prawdziwa burza w mediach społecznościowych, ponieważ te nowe lalki są przede wszystkim o wiele niższe, mają różne typy sylwetek, co to z tymi sylwetkami no jest jakby okej, ale no jednak no ta estetyka była taka spójna, to wszystko tak grało razem, a teraz no nie.
0: No właśnie, jednak kochamy chyba takie
2: lalki.
0: Za to, że się troszeczkę odróżniają jednak od tych wszystkich innych, a jeżeli teraz ta trzecia generacja rzeczywiście wraca do takich, wiecie, typowo standardowych wyglądów, no troszeczkę jednak zanika i taka estetyka.
2: Ja mam w ogóle wrażenie, że to jest takie trochę inspirowanie się tym, w jaki sposób teraz Barbie podchodzi do swoich lalek, bo faktycznie u nich też to występuje, taki właśnie przystosowanie tych lalek do współczesnych potrzeb, współczesnych zmian i gdzieś tam wyglądu dzieci, ale jednak zupełnie inaczej to jest odbierane. Być może dlatego, że lalki Barbie od początku były trochę bardziej klasyczne, bardziej przypominały po prostu ludzi, a jednak w bajkach, w lalkach, no widzisz, udzieliło mi się.
0: Bo my tak zawsze o tych bajkach, a dzisiaj tak o lalkach, no wiecie.
2: I w tych lalkach Monster High jednak od początku one były takie charakterystyczne w tym, że były inne i były bardziej takie potworne, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. I teraz w momencie, gdy one jednak mają bardziej przypominać ludzi, ale trochę jednak odchodzić od tej takiej klasycznej, powiedzmy jak to powiedzieć, takiej klasycznej mody, takiej klasycznego wyglądu, takich stereotypów, no to trochę się po prostu kłóci z ideą całą i filozofią tych lalek, takie mam wrażenie, i dlatego to może gdzieś tam się spotkało z negatywnymi komentarzami.
1: No i właśnie dlatego fani tej pierwszej generacji, tej generacji OG, że tak powiem, no oni właśnie płaczą nad tym, że w ogóle wizualnie ta bajka jest taka, stała się bardzo taka pastelowa, nie ma już tych takich charakterystycznych, kontrastujących kolorów. No i właśnie zarzucają tej trzeciej generacji, że te potwory wyglądają teraz jak postacie z takiej kolorowej kreskówki dla przedszkolaków, tracąc taki swój mroczny, upiorny wygląd. Rzeczywiście widać, że to wszystko jest takie bardziej dziecięce, jakby kierowane do trochę młodszej publiki. No i to straciło po prostu całą tą swoją estetykę, dzięki której rzeczywiście te lalki się po prostu wybiły.
0: No ja mam wrażenie, że twórcy zbyt bardzo zainspirowali się Klinger Era i w tym przypadku stawiają teraz no takie lekkie, bardziej dziewczęce makijaże, nie wyróżniające się na tyle, aby mogły dorównać takim typowym Monster High. No my teraz mamy Countryside Era, więc no jednak mam nadzieję, że nie pójdziemy teraz w stronę tworzenia jakichś zwierzątek zagrodowych.
2: Oby nie w tym kierunku, bo jednak nie wiem, jakby to tam mogło się spotkać.
0: Z odbiorem.
2: Ale myślę, że to już tutaj warto zaznaczyć, że w tej generacji G3 ma być nie tylko zmieniona w ogóle fizyczna część tego, jak wyglądają te lalki, ale też twórcy trochę będą chcieli zmienić, albo już zmieniają to, w jaki sposób mają charakter przedstawiony i wszystkie lalki, na przykład Frankenstein, która w tej generacji G3 nie jest już dziewczyną, tylko jest osobą niebinarną. No jest to taki dosyć odważny ruch, który sprawił, że Monster High znów stało się tematem numer jeden w debacie o reprezentacji osób LGBTQ+, w świecie zabawek. No i tutaj też jednak patrząc na te wszystkie kontrowersje, które idą za wyglądem tych lalek, pytanie, czy to w tym momencie będzie pozytywne po prostu dla całej serii.
0: No to już jest troszeczkę taka niewiadoma, chyba dowiemy się dopiero jak tutaj zauważą twórcy tych właśnie lalek, że może jednak nie sprzedają się one tak dobrze, jakby chcieli, no ale mamy nadzieję, że jednak pójdzie to wszystko razem z wiatrem i jednak Monster High przeżyje nie rok, nie dwa, a nawet kilkaset lat jeszcze.
3: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś,

0: tak nam śpiewała właśnie Edyta Górniak. No, w sumie ona też była na Eurowizji, więc no wiecie, kolorowy wiatr. No, ale właśnie, wracając tutaj do naszych generacji, do naszego Monster High, no, była wiadomo pierwsza generacja, była wiadomo trzecia generacja, no, ale co się stało z tą drugą dziewczyną? Co tam się zadziało takiego?
1: No bo można powiedzieć, że w sumie każda marka ma takie swoje mroczne czasy. Takie, które jednak lepiej zostawić gdzieś tam w cieniu i trochę o nich nie mówić. No i właśnie w przypadku Monster High jest tak z generacją 2 z 2016 roku, ponieważ jest to taki temat tabu wśród kolekcjonerów. Mattel, chcąc przypodobać się młodszym dzieciom i ich często przerażonym rodzicom, ugrzeczniło po prostu wtedy lalki, co niestety nieco nie spodobało się publiczności i odbiorcom.
2: No i właśnie te lalki zupełnie zmieniły wydźwięk cały swojego wyglądu, ponieważ twarze stały się wielkie, wiecznie uśmiechnięte, a co najgorsze, lalki straciły te stawy w łokciach i nadgarstkach, czyli no, straciły tą mobilność, która... przynajmniej na samym początku, kiedy to wszystko wychodziło, no to rzeczywiście wyróżniały dzięki temu się na tle innych lalek, jak na przykład właśnie tych klasycznych Barbie. No i właśnie stały się tymi sztywnymi kawałkami plastiku. Sprzedaż drastycznie spadła, a fani uznali to za taką, można powiedzieć, nawet śmierć marki. Chociaż wydaje mi się, że mimo wszystko wizualnie, patrząc na przykład na tą bajkę, może już pomijając fakt samych lalek, to nadal ta trzecia generacja wygląda gorzej niż ta druga. Bo ta druga, mimo tego, że była bardziej ugrzeczniona, to trochę zachowywała jednak tą pierwotną to estetykę, prawda. A ta trzecia generacja już jest zupełnie czymś innym.
0: No ale właśnie, pomimo tego, że lalek no, produkowali w pierwszej, w drugiej i w trzeciej generacji, no to wiemy, że no, nie każdy projekt rzeczywiście no, może ujrzeć światło dzienne. No wiadomo, zachowało się pewnie mnóstwo szkiców, projektantów, czy też właśnie osób, które są odpowiedzialne za tworzenie nowych lalek. I okazało się w ogóle, że twórcy chcieli troszeczkę może pójść bardziej w stronę takiej mitologii greckiej i stworzyć postacie właśnie oparte o to. No i właśnie w tamtym czasie no, nie weszło to niestety do produkcji masowej. No przykładem może być na przykład postać Espeldona, czyli brata Kasty Fierce, który miał być takim, wiecie, no męskim odpowiednikiem czarownicy. No ale właśnie, no męski odpowiednik czarownicy, no jednak czarownice kojarzą nam się jednak z kobietami, no może ewentualnie jakiś czarnoksiężnik, czarodziej.
2: No, Harry Potter.
0: No Harry Potter, no tak, no ale jednak wiecie, jednak w uniwersum Monster High, no i przez to został no, on jednak skazany na niepowodzenie, no a Mattel przez to, że bał się, że no chłopcy będący czarodziejami no nie sprzedadzą się tak dobrze jak dziewczynki, opuścił ten projekt i stwierdził, że tworzymy coś nowego, może bardziej no lepszego.
1: To prawda, ale też jednak są takie hasła od właśnie odbiorców na temat tego, że gdzieś tam w tych odcinkach internetowych, które można obejrzeć, w tle przymykają postacie, które właśnie fani nazywają backgrounders. No i właśnie niektóre z nich mają na tyle genialne i charakterystyczne designy, na przykład potwór z głową telewizora, no który nie chciał mieć takiej lalki, że fani aż piszą petycje o ich wydanie. Niestety Mattel trzyma je takim produkcyjnym czyśćcu od wielu, wielu lat. No i tak właściwie nie wiadomo, co tam się z nimi stanie, ale być może teraz na łamach wydywania nowej generacji, być może do tego powrócą. Także zdecydowanie ta marka jeszcze nie umarła, jak to było przypuszczane, ale no idzie w zupełnie innym kierunku.
2: No ale też właśnie ta wartość kolekcjonerska tych lalek, o której wcześniej rozmawiałyśmy, o tym, że one są do pewnego stopnia jednak takie niepowtarzalne, po latach, kiedy przestają być produkowane, nagle zyskują ogromnie na wartości i rzeczywiście warto takie rzeczy zbierać. No to tutaj właśnie firma Mattel znalazła taki pomysł na po prostu dobry biznes, czyli stworzenie takiej serii już typowo kolekcjonerskiej, skierowanej do dorosłych. Jest to linia o nazwie Skull Hector, no i właśnie no to było typowo dla dorosłych, tak? Którzy mają te pieniądze i mogą sobie właśnie pozwolić na takie inwestycje, zwłaszcza, że robią to już raczej z tą świadomością no nie zabawy, a raczej już taką inwestycję z tyłu głowy.
0: No dokładnie, no bo wyobraźcie sobie, przychodzi moment, wybija taka godzina 18, macie ochotę zakupić sobie no lalkę, na którą no czekacie, marzyliście o niej, żeby właśnie taką posiadać. Odświeżacie stronę właśnie Mattela, macie dosłownie 120 sekund i ani sekundy dłużej, no ale właśnie spóźniacie się, dosłownie o mrugnięcie oka, no bo zamiast kupić i kliknąć właśnie przycisk kup teraz, widzicie napis sold out, no i co teraz? No i co teraz? Nie możecie zakupić lalki. No a to właśnie jest rzeczywistość, która otacza wszystkie lalki z takich linii. Czy to lalek na przykład Pennywise, czy Jack Skellington. Więc no ciężko je zdobyć, moi drodzy.
2: No i tutaj można właśnie zauważyć, że producenci stosują tak zwaną regułę niedostępności, która ma na celu wywołać stan FOMO, czyli Fear of Missing Out w odbiorcach, i dzięki temu właśnie to parcie na zakup tych produktów, które już nie są dostępne i właśnie są kolekcjonerskie, właśnie się zwiększa, a później ta wartość, kiedy chcemy właśnie odsprzedać taką lalkę, też od razu wzrasta dzięki temu, że no mamy tą świadomość, że no przy takiej normalnej sprzedaży produkty nie są już zupełnie dostępne, dlatego jest to bardzo, bardzo dobra strategia marketingowa.
0: No właśnie, jakbyście się nie domyślili, no to Nati tutaj właśnie pisze licencjat właśnie o zjawisku FOMO, więc ma ona...
2: Zapraszam do czytania.
0: Tak, bardzo, bardzo wykwalifikowaną wiedzę na ten temat, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, to zapraszamy was na obronę Natalii, możecie czekać i pogadać z nią o właśnie zjawisku
2: Pierwszy
0: FOMO.
2: Pierwszy poniedziałek lipca, zapraszam. Jeszcze nie wiem, która sala, ale może dam znać.
3: Damy znać na pewno, ale już tutaj wracając od tego kącika edukacyjnego, to warto też zwrócić uwagę na pewien sposób, który właśnie pewną technikę, która towarzyszy właśnie kupowaniu takich egzemplarzy, takich kolekcjonarskich, ponieważ pewne kontrowersje budzą tak zwani skalperzy, czyli osoby, które używają botów po to, żeby wykupywać cały nakład w sekundy i potem pół godziny później wystawić lalki na różnych stronach takich... nie wiem, czy mogę to powiedzieć?
0: Chyba możesz, ale może nie mów, żeby nikt nie kupował.
3: Że możecie gdzieś tam po prostu coś kupić.
0: Tak, żeby nikt nie kupował po prostu drożej, nie będziemy promować oczywiście.
3: Tak, tak. No ale właśnie te osoby, które używają tych botów, wystawiają te lalki, które już kupili na oficjalnej stronie, no tak za 500% ceny, za którą oni je kupili, no i właśnie przez to fani Monster High, no nie za bardzo ich lubią. No tutaj te tematy są trochę napięte. No i wielka walka fanów z maszynami przez to oczywiście trwa, w której niestety ci pierwsi często zostają z niczym.
0: No ale właśnie, jeśli jesteście no już tymi skalperami, których oczywiście, no my również też nie lubimy,
3: nie
0: no bo
3: was,
0: kto lubi kupować coś 500% drożej? To się od razu kojarzy z osobami, które zakupują sobie ciuszki w lumpeksach i potem je sprzedają za miliony dolarów, no bo mogą, no nikt nim zabroni oczywiście, no ale właśnie, nikt nie zabroni również wam otworzyć pudełka po takiej lalce, no i się troszeczkę nią może pobawić, nie wiem, popatrzeć, jakie tam ona ma włosy i w ogóle twarz, no różne są
2: zrobić
0: tutaj...
2: Fryzurę.
0: Tak, różne są tutaj rzeczy, upodobanie, wiadomo, słuchamy, nie oceniamy, no ale jednak, jeżeli chcecie zachować tą lalkę w takim, powiedzmy, dobrym stanie i właśnie może ją kiedyś troszeczkę może bardziej odsprzedać, no to jednak poleca się zachowywać ją w oryginalnych pudełkach, no bo właśnie takie pudełko ma w świecie ogólnie lalek i zabawek bardzo duże znaczenie, no bo już po wyjęciu samej lalki z pudełka, no dla kolekcjonera jest to utrata no prawie połowy jej wartości, jak nawet nie aż połowy.
2: No tak, rzeczywiście to jest taki, no może nie trend, ale taka zasada złota dla kolekcjonerów i jeżeli decydujemy się na zakup takich rzeczy, a wiemy, że mają one wartość kolekcjonerską, no to jednak warto przechowywać to w pudełku i tak samo właśnie bardzo takimi znanymi produktami, które też zawsze sprzedaje się w tych oryginalnych pudełkach, to są właśnie figurki z linii Funko Pop, które zazwyczaj tam przedstawiają jakieś znane postacie właśnie z seriali, z filmów, ogólnie z kultury, z popkultury i dlatego no nawet jak wyjmujecie tą figurkę z pudełka, to jednak warto to pudełko zachować w takim no zadbanym stanie, bo no wzięłam nóż, widelec, nie wiadomo, kiedyś może przyda wam się gotówka i stwierdzicie, że no już wam starczy tych figurek i wolicie sobie je odsprzedać, wtedy rzeczywiście mają one o wiele większą wartość, także no pamiętajcie o tym, bo to są ważne rzeczy po prostu.
3: To są bardzo ważne rzeczy, ale też bardzo ważną mamy tutaj dla was propozycję, taką wskazówkę. Jeśli macie właśnie młodsze rodzeństwo, które już tutaj było gdzieś wspomniane i boicie się, że ten brat czy siostra może gdzieś tam wam zniszczyć waszą lalkę w pudełku, która gdzieś tam u was stoi, no to słuchajcie, zawsze możecie kupić dwie sztuki. Jedną dajecie temu rodzeństwu, czy sami używacie po prostu, żeby ją czesać, obcinać włosy, kochać, jeździć z nią gdzieś na wakacje, robić z nią co tam chcecie, a drugą po prostu zachowujecie jako inwestycję, która być może za parę lat może nawet wam opłacić wakacje, no bo są takie sytuacje, że na przykład lalka z pewnej serii kosztuje 300 zł, a dziś na przykład potrafi kosztować już 1500, no to wtedy już się całkiem tutaj portfel uśmiecha, buzia się śmieje i wszystko jest super fajnie, pięknie.
0: No ale właśnie, wiemy już i dowiedziałyśmy się z naszych słów i nie tylko, że no jednak o te lalki trzeba walczyć. Są to lalki, których łatwo nie znajdziecie, no chyba, że macie je na strychu, no ale w tym przypadku, no nikt lepiej wam o tym nie opowie, jak właśnie jedna piosenka w sumie z Monster High, czyli Fight Song.

0: Nie bój się chcieć. Ze Zwierzogrodu. To nie było z tutaj Monster High, trochę inne klimaty, ale wchodzimy teraz właśnie w tematykę Disney Channel i w ogóle Disneyową, także idealnie tutaj nam się wpasowało. Piosenka oczywiście zaśpiewana przez Paulinę Przybysz. No i teraz my chciałyśmy tak poruszyć nieco temat tego, jak inne seriale, inne takie ekranizacje Disneya zostały przedstawione właśnie w formie zabawek.
1: No tak, no bo jednak warto pamiętać o tym, że właśnie no ten marketing z Disneya i nie tylko, tych właśnie produkcji dziecięcych bardzo mocno opierał się właśnie o zabawki, które na przykład przyjmowały postać konkretnych idoli z Disney Channel, albo po prostu były to jakieś gadżety, albo przybory szkolne, które po prostu posiadały wizerunek, powiedzmy, postaci z Króla Lwa, albo z, nie wiem, może nawet ze Zwierzogrodu. Myślę, że teraz, jak jakiś czas temu wyszła ta druga część, to na pewno dużo jakichś akcesorii doszło właśnie na półki sklepowe, więc rzeczywiście Disney, no umie w to, że tak powiem.
2: Dokładnie, no ale właśnie Disney sobie tworzył różne lalki, no raczej nam się kojarzą one z takimi animowanymi wersjami, no ale na przykład w tym przypadku mamy również lalkę, która no jest taka dosyć znana, bo to jest Hannah Montana, no i właśnie posiadając taką lalkę w waszej tutaj lalkowej
0: kolekcji.
2: Właśnie tak, waszej lalkowej kolekcji. Macie dosłownie dwie peruki, macie jedną, wiecie, taką brązową, która ma odzwierciedlać właśnie Miley, no a drugą właśnie blond, czyli Hannah Montana.
0: Takie dwa w jednym, słuchajcie.
2: No tak, więc no,
0: oni się
2: nie ograniczali, a w sumie by mogli zrobić na przykład dodatkową perukę, jak chcecie mieć na przykład Hannah Montana z Miley, więc wiecie, poszli wam na rękę.
0: Tak. To się idealnie po prostu też wpasowało w ideę całego filmu, więc to jest naprawdę serialu. Filmu w sumie też, ale serialu, który jednak właśnie o tym był, więc bardzo ciekawe zagranie, że jednak nie zdecydowali się tylko na jedną postać i na przykład na drugą postać w ogóle w innej lalce, tylko jednak dzieci mogły się bawić tak, jak to właściwie było w serialu przekazane, po prostu jedną osobą, która zmieniała te swoje życia.
1: No ale też bardzo popularną koncepcją były lalki przedstawiające właśnie idoli, którzy na przykład w swoich filmach czy serialach śpiewali. No i właśnie w tych lalkach również były umieszczane takie mikrofony, które pozwalały właśnie na przykład albo wgrać swój własny głos i właśnie puszczać go z lalki, lub po prostu po kliknięciu, powiedzmy, nie wiem, tam chyba na brzuchu zazwyczaj był jakiś tam przycisk ukryty pod ubraniem, no i wtedy na przykład leciała właśnie ta główna piosenka na przykład z produkcji właśnie tej danej bohaterki czy bohatera. No i była to rzeczywiście bardzo popularna koncepcja. Też przy Barbie też pojawiały się takie właśnie produkty. Jeżeli właśnie mieliśmy tam Barbie piosenkarkę, no to oczywiście lalka również śpiewała. Ja pamiętam nawet długopisy były, które po kliknięciu puszczały na przykład piosenkę z High School Musical.
0: Na pewno. Także widziano przez nauczycieli.
1: Tak, po prostu no czasem tak się działo, że się zapominało i się klikało na lekcję, tu nagle we all in this together. Na, na, na, na, na, na,
2: na, na, na, na, na, na. No i to taki kącik śpiewany u nas, jak co audycję. No ale właśnie, jak sobie myślimy o takiej osobie, która również ma piękny głos, no to myślimy sobie na przykład...
0: O nas.
2: No, o nas to wiadomo. Ale o takiej, wiecie, bardziej latynoskiej, to myślimy sobie raczej o Violetcie. No i właśnie razem z Violettą, no i całym tym popularnym środowiskiem latynoamerykańskich produkcji Disneya poszedł taki trend na tworzenie różnych papierniczych dodatków, czy to właśnie jakieś naklejki, czy to na przykład karty kolekcjonerskie, no jak karteczki, no obsesja na tamtym punkcie była ogromna w tamtych czasach, no chyba każdy bił się o brokatową naklejkę, czy też w ogóle karteczkę, ale jeszcze żeby była brokatowa i żeby jeszcze się kleiła, to w ogóle, no to jak już to miałeś, to byłeś królem przedszkola.
1: Tak, to rzeczywiście miało bardzo dużą wartość kolekcjonerską, może nikogo nie było na to stać, no ale za taką karteczkę to chyba było trzeba dać 5 innych karteczek, z czego jedna też musiała być jakaś z bajerem, także rzeczywiście to wszystko było bardzo, bardzo, no to był taki, bym powiedziała, mocny towar.
0: No tam był handelek, po prostu każdy się handlował i to był taki taka nauka po prostu dorosłości, takie mam wrażenie, wiecie?
2: Tak, my się już od najmłodszych lat uczyliśmy przedsiębiorczości, moi drodzy, więc wiecie, no, dlatego takie mądre jesteśmy.
1: No tak, ale jeżeli właśnie chodzi o ten fenomen Violetty, on był właśnie podsycany właśnie tymi wszystkimi gadżetami. Rzeczywiście zazwyczaj to były głównie takie artykuły papiernicze, takie rzeczywiście do zabrania do szkoły, może też właśnie, żeby pokazywać je innym dzieciom, żeby one też zazdrościły, też chciały mieć jakiś gadżet z Violettą, czy to długopis, czy to piórnik, plecak, zeszyt, linijka, no było naprawdę wszystko, ale też były poduszki, wiem, bo sama mam w domu nadal.
2: jakiś kalendarz. Nati nie wyszła z tego trendu jeszcze.
1: Kalendarze, jakieś podkładki na biurko, no naprawdę ta Violetta była wszędzie, myślę, że z tego, co kojarzę, był nawet papier toaletowy z Violettą.
0: No, słuchajcie,
2: też miałaś?
1: Nie wiem, chyba...
2: Ale było zamachanie, moi drodzy, w studiu.
1: Szczerze? Szczerze? Nie potwierdzę, nie zaprzeczę, bo teraz już sama nie wiem.
0: Ja mam po prostu wrażenie, że to był taki bardzo smooth przejście do tych jednak bardziej dorosłych odbiorców Violetty i być może też różnych innych produkcji, bo znając życie, również inne produkcje mogły się pochwalić takim asortymentem. Też po prostu takie mrugnięcie, takie puszczenie oczka do tych starszych odbiorców, żeby jednak mieli oni jakieś wytłumaczenie, na przykład, idę do sklepu, ja bym poprosiła tą poduszkę, to dla mojej chrześnicy coś tam, ale tak właściwie to dla ciebie i w sumie nikt ci nic nie powie, bo tak można zrobić i słuchaj, i tak to możecie na przykład spać w pościeli z Violettą, przykryć się kołdrą z Violetty, umyć twarz ręcznikiem i dodatkowo zjeść płatki śniadaniowe z twarzami swojej ulubionej bohaterki.
1: To działa tak samo jak możliwość kupienia Mercy samemu sobie. Pamiętajcie, nikt tego nie sprawdza. Także jak macie ochotę na Mercy, naprawdę możecie iść i kupić.
0: Tak.
1: I to będzie wasze, naprawdę.
0: Tak. Ale... samo jak możecie zjeść mieszankę studencką, nie będąc studentem.
1: No właśnie, a ja teraz tyle jem tych mieszanek studenckich, bo myślę, że za kilka lat już nie będzie mi to dane, a jednak
0: co,
1: można.
0: To zmienia w ogóle
1: nie
0: wszystko.
1: Nie bójcie się, pamiętajcie, po prostu się nie bójcie.
2: No racja, nie można się bać, no ale też tak sobie pomyślałam, że no ciekawe w ogóle, co w tamtych czasach nas skłaniało w ogóle do tego, żeby no jednak iść do tego papierniczego, zakupić to i no namawiać rodziców, żeby poszli z nami. No wiadomo, mogło nam się to podobać, no ale w sumie taką karteczką ani się nie pobawisz za bardzo, ani nie wiem, nie możesz z niej coś ciekawego zrobić, no ewentualnie pooglądać.
0: Mam teorię.
1: Czy ja dawaj, tylko powiem Zocha szybko, że... tu chodzi o prestiż.
0: Albo społeczny dowód słuszności.
1: Tak. I dostęp do elitarnego grona.
2: No znowu, jakbyście nie wiedzieli, też jesteśmy z Zosią w trakcie pisania naszych licencjatów, więc my tutaj wam dzisiaj takim naukowym językiem będziemy mówić, no ale tak podsumowując już może, bo widzę, że u nas tutaj śmiesznie w studiu się zrobiło, no a śmiesznie nie było na pewno też takim dzieciom, które może czuły taką małą presję, żeby posiadać jednak te karteczki, żeby nie odróżniać się od rówieśników w szkole, no bo jeżeli przychodzi do ciebie koleżanka i ty w ogóle nie masz tych karteczek, a ona tutaj po prostu całe swoje życie uzależnia od tego, czy będzie miała karteczkę z Violettą, Hanną Montaną czy z Seleną Gomez, no to trochę robi się głupio, idziesz do rodzica, no i mówisz mu: mamo, proszę, kup mi karteczkę z Violettą. No mama idzie, no i wtedy tą karteczkę masz. No i tak chyba napędzał się taki właśnie popyt na różne właśnie karteczki i no też zabawki związane właśnie z tymi wszystkimi bohaterami. Ale z tego, co kojarzę, to nie każda bajka, czy też właśnie serial Disneya miał taką swoją lalkę, no bo właśnie taka Bridget Mendler, która grała w
1: Lemoniada Gada
2: oraz
1: Powodzenia Charlie.
2: Właśnie, nie miała takiej swojej lalki, no ale za to miała po końcu swojej działalności w tych serialach karierę muzyczną. No i właśnie przed odbiornikami możecie posłuchać Hurricane.

0: Justin Bieber, z tego co kojarzę, nie doczekał się swojej lalki, no ale może kiedyś tutaj jego żona Hailey miał swoje lalki,
1: Justin Bieber? No jak One Direction miało, to on na chillu mógł mieć lalkę.
0: No ale teraz nie ma,
1: no,
0: mu się
1: Little
0: wydaje.
1: Na pewno Little Monster ma jego lalkę.
0: Bardziej chciałam powiedzieć, że Hailey Bieber, no ale a, może...
1: Ona już nie musi.
0: Tak. Teraz ma żywą.
2: Na pewno miał tego Funko Pop.
1: A, lalkę. No to tak, to tak. No Funko Pop to teraz chyba każdy jest Funko Pop, bo nawet piłkarze tam i w ogóle teraz dużo jest wrzuconych nowych.
2: Słuchajcie,
1: także na pewno.
2: Justin Bieber no z disco rolką i mikrofonem. Okay. Lalka.
0: Dobrze, to ja się myliłam, to przepraszam wszystkie Beliebers.
2: I on nawet śpiewa, słuchajcie.
1: Tak samo jeszcze warto wspomnieć z takich aktualnych lalek z tymi naszymi tam, powiedzmy, celebrytami, idolami, no to właśnie piosenka, którą mogliście usłyszeć na początku audycji, czyli wersję tego oficjalnego intra do Monster High, wykonaną przez Kacaj. One również po jakby tej współpracy i po wydaniu tego numeru, no też dostały swoje lalki, bo każda reprezentowała daną postać, jedna była Draculorą, druga właśnie nie była tam, no w sumie nawet nie wiem, czy typowo tymi postaciami, no ale jedna była na pewno wampirem, druga wielkołakiem, trzecia tam jeszcze kimś, także no naprawdę rzeczywiście one były tymi postaciami i dzięki temu zyskały te lalki, które no całkiem dobrze odzwierciedlały ich postacie, także no tutaj akurat się udało Monster High, no ale to już Monster High to wiadomo, już odchodzimy powoli od tego tematu.
2: Ale myślę, że też ogólnie właśnie z tematyką takiej, dlaczego ludzie byli chętni, żeby kupować, bo to myślę, że warto do tego wrócić, bo to nie tylko społeczny dowód słuszności i nie tylko
1: reguła niedostępności,
2: tylko jest też parę innych tutaj propozycji. Dlaczego to działa i co takiego jest w psychologii i gdzieś tam właśnie w tej dziedzinie, która to oczywiście tłumaczy, dlaczego tak się dzieje. No i mamy na przykład taką propozycję jak imersja transmedialna. Jeśli ktoś pisze teraz właśnie pracę licencjacką, tak jak my, to słuchajcie, to się wam bardzo może przydać w ogóle tutaj ten kącik taki naukowy, ponieważ imersja transmedialna to moment, kiedy zabawka przestaje być tylko przedmiotem, ale staje się też rekwizytem do odgrywania scen znanych z ekranu.
1: No tak, no bo rzeczywiście jeżeli... mamy tę postać, czy właśnie z Barbie, czy z Monster High, czy z jakiegoś filmu na Disney Channel, no to mamy jakieś takie konkretne sceny w głowie, które zapamiętaliśmy, no i posiadając taką lalkę, czy tam może chociaż dwie, no to rzeczywiście możemy odgrywać te sceny. Rzeczywiście myślę, że bardzo takimi popularną koncepcją była właśnie zabawa lalką Kena i lalką Barbie, właśnie odgrywanie jakichś tam ich takich, bym powiedziała, perypetii związkowych. Także rzeczywiście można? Można. Także pamiętajmy o tym, że tutaj ta koncepcja rzeczywiście myślę, że jest takim też fundamentem, tak? Głównie o to chodzi, żeby właśnie przenieść z ekranu do ręki dziecka daną postać. Ale też taką koncepcją, która nakłaniała odbiorców do zakupu, była właśnie tworzenie kolekcji, które były edycjami... Oj, dziewczyny, dzisiaj tutaj widzę, że folgujemy sobie. Także...
2: To są całuski dla ciebie, Dati.
0: Tak,
1: Jezu, dziękuję.
0: I całuski dla słuchaczy.
1: Dziękujemy bardzo. Ja wrócę do myśli, chyba, że chcecie już przejąć mikrofony.
0: Nie, możesz dokończyć. Okej.
1: Także limited edition, tak? To są bardzo popularne takie no koncepty w marketingu, które właśnie sprawiają, że po pierwsze sprzedaż rośnie, a po drugie wartość kolekcjonerska rośnie, czyli też kupujemy dany produkt no de facto z dwóch powodów. No i właśnie też jest znowu ta psychologia tego niedoboru produktu i tworzenie właśnie tych lalek dostępnych tylko na przykład Comic-Conach, czy po prostu w ograniczonym czasie, no to dzięki temu to wszystko osiąga takie zawrotne ceny właśnie później na tym rynku wtórnym.
0: No ale właśnie, dość, że na tym rynku wtórnym możemy kupić konkretne lalki, no to jeszcze właśnie możemy kupić do nich jakiś domek, jakiś samochodzik, czy nawet szafę na ubrania, więc nazywa się to właśnie cross-sellingiem, no i w tym przypadku no nie kupujemy tylko takiej zwykłej lalki, no ale również taką, wiecie, jej całą historię, tym, w czym się porusza, jak się ubiera, w czym dojeżdża do pracy, więc to naprawdę mnóstwo rzeczy, rzeczy możemy sobie dokupić do takiej lalki właśnie z jednej kolekcji.
2: Ale oprócz tego, być może to w dawnych czasach nie było takie popularne, ale na pewno może być teraz, ponieważ no jednak, gdy ten internet jest bardziej dostępny już dla wszystkich, szczególnie też dla młodszych pokoleń, no to wpływ influencerów również ma duży wpływ na sprzedaż samych produktów. No bo gdy prowadzą oni takie jakieś unboxingi zabawek na właśnie różnych platformach, no to jest to taka nowoczesna forma po prostu reklamy targetowanej bezpośrednio do dzieci, które jednak właśnie widzą w nich swoje takie autorytety, trochę takie ideały i gdzieś tam się właśnie z nimi inspirują, no i bezpośrednio to wpływa również na to, co tak właściwie oni proszą rodziców o kupienie.
0: No ale właśnie, dość, że prosimy rodziców, no to taka nasza chęć i może takie zakorzenione obrazy tych lalek, no tworzą się już nam tak naprawdę od lat takich, no młodzieńczy, kiedy byliśmy dziećmi. Tak właśnie buduje swój marketing właśnie Disney jako marka, która no towarzyszy człowiekowi dosłownie od smoczka po kolekcjonerskie figurki dla dorosłych, więc no naprawdę od dzieciaka do dorosłego jesteśmy zeznajomieni z tym, z Disneyem, no i przez to tworzą się troszeczkę takie crazy osoby, które no właśnie są w stanie wydać miliony na konkretną lalkę i trzymają ją właśnie w takich bardzo zapieczętowanych pudełkach. No jak tutaj możemy je nazwać? No troszeczkę szalonymi, właśnie jak śpiewała Hannah Montana.

0: mama, tata?
1: Owszem, to nasze motto.
0: Co to jest motto?
2: Miło w piątek, miło w świątek.
1: Wiesz co, mały? Te dwa słowa rozwiążą wszystkie twoje problemy.
3: Jasne, weźmy takiego pumbę. Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
4: Gdy był ze mnie mały wiecz.
3: No pięknie.
1: Dzięki.
3: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
4: Mówił o mnie, że cham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd.
2: Było mu wstyd.
4: Cały świat mi zbrzył.
2: Był brzydszy niż ty.
4: Czułem się paskudnie.
2: A może cudnie.
4: Zawsze gdy chciałem.
3: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: Witaj w naszych skromnych progach.
1: Tu mieszkacie?
0: Mieszkamy, gdzie chcemy.
2: Właśnie, tam twój dom, gdzie twój zadek.
1: Jak tutaj pięknie.
2: Kolam z głodu.
1: Zjadłbym nawet zebrę z kopytami.
0: Aha, zebry akurat zabrakło.
1: Antylopy są?
0: Nie ma.
1: A chipcie?
0: Nie. Słuchaj no, mieszkasz z nami i jesz to co my. Ej, tutaj można skombinować trochę żarcia.
1: O, co to jest?
0: Żarcie, a nie wygląda?
1: Och.

0: boi się. Wszystko. Jednak
1: ale brzmiało cudownie przez chwilę.
0: Tak, jednak podczas jednej audycji mamy limit jednej udanej, że tak powiem, harmonii wokalnej wspólnej tutaj naszego trio. Już to wcześniej wykorzystałyśmy, także no, dostaliście co dostaliście, ale no wiecie, no.
2: A czy trio śpiewane to jest kwartet?
0: No jak, tercet.
2: A tercet, przepraszam. A kwartet to jest coś innego.
0: Cztery.
2: A, przepraszam.
0: Ale dobrze, to nie jest magazyn muzyczny.
1: Tak, już będziemy mieć te cztery muszkieterki, to wtedy możemy robić kwartet.
2: Okej.
0: Także nadal pamiętajcie pamiętajcie o castingu, odzywajcie się. No ale my sobie wracamy oczywiście do naszego głównego tematu, czyli zabawki stworzone właśnie przez Disneya, ale nie tylko. No i właśnie warto poruszyć temat takich, można powiedzieć, kontrowersyjnych zabawek, może takich trochę, takich faili ogólnie tych producentów zabawkowych, ponieważ no niestety na przestrzeni lat powstało no kilka takich, że tak powiem, pozycji, które spotkały się z kontrowersją, hejtem i takim
2: niesmakiem,
0: no co najczęściej kończyło się po prostu wycofaniem produktu, a no tych przykładów jest kilka, są ciekawe i no myślę, że nie wpadlibyście na to.
1: No i tutaj pierwszą tutaj propozycją naszą z całej kolekcji jest taka, która nawiązuje właśnie do piosenki i do całej bajki, która przed chwilą wybrzmiała, ponieważ jest to Pumba Skarbonka. Zabawka z filmu Król Lew, która miała uczyć oszczędzania, ale sposób wrzucania monet, czyli pod ogonem u guścica oraz towarzyszące temu głośne odgłosy puszczania bąków i bekania sprawiały, że wielu rodziców uznało ją za szczyt złego smaku, nawet jak na standardy Hakuna Matata.
2: No właśnie, no ale standardem na pewno w świecie Harry'ego Pottera nie była miotła Nimbus 2000, która no właśnie była produkowana w formie zabawki. No i właśnie Mattel wypuścił plastikową miotłę. No zgadnijcie z jaką funkcją? Funkcją wibracji, która miała imitować ten magiczny lot z Harry'ego Pottera, no ale niestety problem polegał na tym, że no wibracje były na tyle mocne, a kształt zabawki na tyle niefortunny, że produkt stał się hitem, ale nie wśród dzieci, jakby to oczekiwano, a wśród dorosłych, a po licznych skargach rodziców, którzy byli no, dosyć zniesmaczeni produkcją takiego produktu, no i ogromną falą żartów na ten temat, miotła błyskawicznie została wycofana ze sprzedaży, no i raczej już nie powróci.
0: No ale też ciekawą koncepcją był zestaw do golenia dla dzieci właśnie z serii Teletubisie. No,
1: kto by, wszystko kłóci.
0: No kto by pomyślał o tym, żeby dziecko no 2-3-letnie bawiło się w golenie powiedzmy zarostu, którego no nie ma jeszcze i jeszcze długo najprawdopodobniej nie będzie miało.
2: Prędzej sobie włosy na głowie by ogolił i by był łysy.
0: Tak i no mi się wydaje, że nawet jak jakiś dorosły się pokusi o zakup takiego zestawu, no to jednak te teletubisie wtedy z kolei mogą mu się trochę gryźć, więc tutaj ta grupa docelowa nie do końca jest klarowna, rzeczywiście coś tutaj się pomieszało producentom. No i rzeczywiście, choć ta zabawka naśladująca dorosłych, no jednak z połączeniem tych niemowlęcych postaci teletubisiów z atrybutem takiego dorastania była po prostu taka no, dziwna, niepotrzebna i nie miała sensu.
1: Tutaj też kolejną propozycją jest fakt tego, że w pewnym momencie można było wgryźć się w Olafa już i to trochę podejrzanie. No i tak było, ponieważ do produkcji został dopuszczony Olaf z mięsa. No i to jest taki przykład.
2: Smacznie.
0: Jakby to były chociaż lody jakieś, to ja rozumiem.
1: Nie. To był przykład overbrandingu. W ramach promocji Krainy Lodu na rynku pojawiały się produkty mięsne, na przykład szynka czy parówki, które po przekrojeniu miały przypominać Olafa.
0: Ale była szynka z takim jakby nadrukiem Olafa, tak jak kiedyś był taki jeszcze taki miś był na plasterku szynki, to chyba Olaf rzeczywiście był.
1: No ale efekt ten był nieco makabryczny, tak łagodnie mówiąc, ponieważ no dzieci no, na pewno były przerażone tym, że po usmażeniu czy ugryzieniu po prostu jakiejś sympatycznej parówki nagle zobaczył, o, bałwanka, którego właśnie przepołowiły. No trauma na całe życie.
2: No bez kitu, ja kojarzę, że był mięsny jeż, ale że był mięsny Olaf, to tego jeszcze nie słyszałam, więc no Zosia, ciekawostka, bardzo ciekawa. A co ciekawego powie na ty jeszcze?
0: No ja powiem jeszcze o interaktywnych lalkach podsłuchujących. Niby się mówi, że teraz telefony podsłuchują, bo często wyświetlają coś, co akurat mogły podsłyszeć, kiedy rozmawialiśmy o czymś właśnie na przykład ze znajomymi. No ale okazuje się, że takie zjawisko miało już miejsce jakiś czas temu przy właśnie lalkach dla dzieci. Były to lalki między innymi My Friend Kyla. No i lalki łączyły się z internetem przez Bluetooth lub Wi-Fi, aby odpowiadać na pytania dziecka. No i okazało się, że zabezpieczenia były tak słabe, że hakerzy mogli podsłuchiwać domowników, a dane o dzieciach były przesyłane do firm zewnętrznych. W Niemczech uznano je za nielegalne urządzenia szpiegowskie.
2: A pamiętacie, co jeszcze rodzice mówili, że nas szpieguje za dziecka, co było w telefonie?
3: Ten kotek biały taki?
0: Tak, ten Tom chyba. On
2: tak, i Angela. To były takie
0: straszne
2: kotki.
0: Ale jeszcze były takie teorie, że w ich oczach, jak się wyzoomowało, to było niby widać, jak ktoś siedzi tam.
3: Tak. Ja byłam przerażona, potem pamiętam.
2: Ja też. Więc no, na szczęście już chyba popularność troszeczkę straciły, no ale na pewno na popularności nie straciły Star Warsy, które właśnie... No, również tworzyły wiele zabawek. No i właśnie, takie zabawki, jak to nieraz w fabrykach bywa, no są tworzone razem z różnymi, no, błędami niestety. Nieraz właśnie takie zabawki miały źle przypisaną broń, czy na przykład figurka była z dwiema lewymi rękami. No i właśnie, takie odrzuty zamiast tracić, no, na wartości, stają się dla kolekcjonerów wręcz, no, białymi krukami, które, no, są kojarzone właśnie, no, z takimi perełkami, które możemy znaleźć w różnych kolekcjach. No i właśnie, nie traci one na wartości w tym przypadku, tylko właśnie zyskiwały na swojej wartości, zarabiając tysiące dolarów, no będąc właśnie takim unikalnym dowodem, no, na taką awarię korporacyjnej machiny. No i właśnie, na pewno awaryjna w swoim śpiewaniu, no, nie była Selena Gomez, bo jednak jej kariera muzyczna również była bardzo długa i ciekawa, ale teraz puścimy wam taką piosenkę raczej z takich jej początków.

0: No my mamy tylko nadzieję, że nas się tak naturalnie słuchało przez te dwie godzinki. Uszu wam mam nadzieję, że nie męczyliśmy. No ale dzisiaj właśnie, kto przed mikrofonami siedział?
1: Dzisiaj dla was mówiły Zofia Najewska,
2: Natalia Nowacka.
0: No i oczywiście jak co dwa tygodnie Natalia Pawlik.
1: Realizował nas dzisiaj Kacper Pancewicz, któremu bardzo za to dziękujemy.
2: No a my słyszymy się za dwa tygodnie. Zaraz posłuchacie sobie bardzo ciekawej piosenki z Camp Rocka, do której wstyd nie nawiązać do tutaj naszego bardzo popularnego żartu w radiu szerzonego przez pana sekretarza. Może znacie, może nie. Czy wiecie, jak nazywa się wyłączony gekon?
1: Nie wiem, Nati.
2: No
1: powiedz,
2: słuchajcie,
1: nam.
2: Gekow.
1: A dlaczego?
0: Ha, ha, ha.
2: No bo on to jest włączony, a off to jest włączony. I teraz właśnie posłuchamy sobie piosenki It's On, ale my już będziemy off, także do usłyszenia za dwa tygodnie.

0: Wybiła 17 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Społeczne kadry, tam gdzie popkultura spotyka się z rzeczywistością. Jak dziś wygląda szkolna rzeczywistość z perspektywy samych uczniów? Współczesne kino i seriale coraz częściej pokazują nam, że szkoła to dla nastolatków nie tylko oceny, ale przede wszystkim skomplikowany świat relacji, ukrytych napięć i przenoszenia konfliktów do internetu. W dzisiejszych społecznych kadrach sprawdzimy, ile w tym ekranowym obrazie jest prawdy. Zderzymy to, co widzimy w serialu Dojrzewanie i filmie Blisko, z rzeczywistością. O tym, z czym młodzi ludzie mierzą się dzisiaj na przerwach, porozmawiamy z moim gościem, psychologiem Konradem Wiśniewskim.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Konradzie. A realizuje nas oczywiście Zuzanna Bukała. Konradzie, w filmie Blisko w reżyserii Lukasa Donta mamy dwóch 13-letnich chłopców, Leo i Reniego. I w nowej szkole widzimy, jak tam przychodzą, jak zamiast fizycznych bujek pojawiają się jakieś takie dziwne spojrzenia, śmiech za plecami i natarczywe pytania rówieśników o to, czy coś ich łączy więcej niż przyjaźń. I obserwujemy właśnie, jak po tych sytuacjach ich relacja zaczyna się zmieniać. I czy mógłbyś mi powiedzieć, jak z twojej perspektywy psychologa w szkole wygląda dzisiaj przemoc rówieśnicza?
3: Okej, no to jest trochę właśnie skomplikowane, ponieważ przemoc w naszej głowie kojarzy się głównie, tak wiadomo, z bójkami, jakąś taką, bardzo takimi agresywnymi aktami, a jak zajrzymy do definicji, czym jest tak naprawdę przemoc, tych definicji jest wiele, ale to, co możemy zazwyczaj wyciągnąć z tego wszystkiego, to jest, że mówimy o wykorzystaniu swojej przewagi fizycznej, psychicznej, ekonomicznej w taki sposób, żeby zrobić komuś krzywdę. No i rzeczywiście, jak spojrzymy na przeróżne sondaże, na przykład wykonywane tak regularnie przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, to zauważymy, że ta przemoc fizyczna spadła, ale o wiele więcej mamy do czynienia z przemocą psychiczną i z przemocą, cyberprzemocą, czyli w przestrzeni jakoś wirtualnej. Do tego wychodziłoby też z tych informacji, badań, że ponad 80% dzieci jakoś doświadczyło pomocy i aż 66% to jest przemoc rówieśnicza, czyli ta, którą zadają koledzy ze szkolnej ławki, dzieciaki inne, na przykład z boiska albo z miejsca, gdzie po prostu mogą się spotykać dzieciaki w podobnym wieku rozwojowym, podobnym etapie rozwojowym. No i tak, ta przemoc psychiczna charakteryzuje się tym, że trochę ciężej ją złapać, zauważyć, a już zwłaszcza kiedy wchodzi to na ten obszar wirtualny. O wiele trudniej, o ile samo dziecko nie przyjdzie nam i nie powie na przykład w szkole, że coś się dzieje, że ktoś na przykład mnie wyśmiewa, nęka mnie, czy to na konfie klasowej, czy to na Discordzie, gdzie sobie grają razem w gierki. Ciężko jest w ogóle się o tym dowiedzieć. Ciężko jest to wyłapać. Czasem na szczęście możemy zauważyć, że to dziecko się gorzej czuje, jest ciężej, ale ciężko jest na przykład często wyłapać jakieś symptomy, jeśli nie współpracujemy, zwłaszcza w szkole, jakoś zespołowo, grupowo, wspólnie.
2: Czyli można uznać, że forma przemocy takiej bardziej psychicznej jest teraz dominująca, nie fizyczna?
3: Myślę, że tak. Myślę, że przemocą fizyczną mamy tak trochę, powiedzmy, zaopiekowaną, w tym sensie, że wszyscy wiemy, na co mamy uważać, bardzo też przestrzegamy wszystkich w szkole, uczymy dzieci, wychowujemy je tak, by nigdy nie dopuszczały się takich czynów. Jakoś tu argumentujemy ładnie. Natomiast z przemocą psychiczną jest taki problem, że ciężko jest ją zamknąć w konkretne ramy i klamry, bo możemy komuś powiedzieć, by nie używał wobec kogoś brzydkich słów, zwłaszcza młodszym dzieciom. No i super, te dzieci nie będą używały, nie nazwą kogoś na przykład słowem na D, albo innym słowem. Ale pojawią, wymyślimy, dzieci sobie na spokojnie wymyślą jakieś inne słowa, jakieś inne sposoby wyśmiania kogoś w jakiś konkretny sposób. Nawet chociaż to nie jest jakiś długi staż, ale zdarzyło mi się nawet już doświadczyć jakichś przedziwnych przeróbek głosowych tworzonych z pomocą nagrania właśnie na Discordzie. Więc przeróżne są sposoby stosowania tej przemocy psychicznej i ciężko jest ją właśnie zamknąć jakieś ramy i ciężko też jest zauważyć jej stosowanie, jeśli nie jest to takie właśnie bardzo bezpośrednie, agresywne wprost. Więc tak.
2: A czy na przykład rodzic mówi, że to jest mimo wszystko trudne, ale czy byłby w stanie zauważyć jakieś nieoczywiste sygnały w zachowaniu dziecka, na które powinien zwrócić uwagę teraz częściej?
3: Tak, no mimo wszystko przemoc, zwłaszcza taka uciążliwa, jeśli też jest to coś, z czym dziecko sobie nie radzi, czy to przez problemy ze zgłoszeniem tego jakoś komuś dorosłemu, albo porozmawianiem o tym z rówieśnikowi, to można zauważyć takie objawy jak na przykład obniżone poczucie nastroju, mniejsza motywacja do jakiegoś organizowania sobie wolnego czasu w sposób, który zazwyczaj dziecko nastolatek lubiło. Często na przykład właśnie krycie się, niechęć wchodzeniu do szkoły, jakieś też objawy somatyczne, czyli właśnie częściej bóle brzucha przed tą szkołą, wymioty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co po prostu związane z jakimś złym samopoczuciem ciała, co niekoniecznie ma swoje racjonalne uzasadnienie. Tak samo często na przykład w okresie dojrzewania to może być większa drażliwość albo jakaś złość skierowana też w stronę dorosłych, ponieważ to jest ten moment, kiedy te nastroje są takie wybuchowe, latają góra-dół, góra-dół. No i ciężko jest się właśnie wyregulować w tym okresie, a jeszcze szczególnie, kiedy doświadczamy jakiejś przemocy, kiedy jest na nas wywierana presja rówieśnicza.
2: To jak na przykład odróżnić, że coś się dzieje u tego dziecka, dlatego tak się zachowuje, a nie jest to stricte związane z okresem buntowniczym na przykład?
3: To jest taki okres w życiu, że to dziecko tak czy siak potrzebuje wsparcia, jeśli mówimy o okresie dojrzewania. Trzeba mieć do niego dużo wyrozumiałości w tym czasie i też z pewnością też trochę pozwalać mu na więcej decydowania o sobie. Ale jeśli chodzi o to, jak odróżnić przemoc od tego, czy po prostu dziecko jest drażliwe, to zauważyć, jak często to występuje, czy jak często występują te wahania nastrojów, ale też po prostu, czy nagle jakoś zmieniła się rutyna, to co na co dzień tego dziecka, czy wykonuje swoje czynności tak jak zazwyczaj, czy zachowuje swój plan dnia i czy to samo tyczy się jego emocji, czy na przykład przestał wychodzić kompletnie ze swojego pokoju, by z nami porozmawiać, albo też po prostu szczerze rozmawiać z dzieciakami, bo często mamy takie podejście do dzieci i nastolatków i tak dalej, że musimy trochę zniżać swój poziom do nich, a wystarczy zapytać tak szczerze, prosto, jakbyśmy rozmawiali normalnie z drugim człowiekiem, który też jest dorosły, co tam się dzieje, dlaczego się dzieje, czy coś spowodowało, że tak się czujesz, czy coś spowodowało, że jesteś zły. I o ile sytuacja nie jest, nie wygląda tak, że dziecko było zawstydzane zamówienie o swoich emocjach albo problemach, to raczej powie. Bo dzieciaki też często chcą rozwiązania tego problemu. Co prawda, problemem może być też kwestia tego, że ktoś się boi konfrontacji z na przykład jakoś swoim oprawcą, ale też jakoś współcześnie, czy to w pedagogice, czy to w psychologii raczej nie zaleca się konfrontowania ze sobą ofiary i sprawcy, przynajmniej na samym początku. Chociaż zdarzyło mi się też takie sytuacje, jeśli konflikt był bardziej, powiedzmy, że obie strony jakoś rozpoczęły ten konflikt, że chciały po prostu sobie wyjaśnić, ale żeby go ktoś mediował, ktoś dorosły przy tym był i sektoru.
2: Żeby nie doszło do eskalacji
3: tak,
2: problemu.
3: Tak.
2: Bo zazwyczaj się słyszy mimo wszystko od rodziców, tego co ja sam usłyszałem, albo moi znajomi, że właśnie konfrontacja z tym twoim przeciwnikiem jest bardzo ważna. Mm-hmm. A teraz mówisz, że to lepiej czasami nie.
3: No, każdy z nas pewnie, myślę, nawet patrzę na te statystyki, ale może sobie wyobrazić sytuację, że doświadczył jakiejś przemocy. Coś mu się stało, został jakoś wyzwany, został jakoś wyśmiany, wykpiony. I zaraz po tym akcie, kiedy został upokorzony i dajmy na to, że nawet nie miał jeszcze żadnego wsparcia, nikt z nim nie porozmawiał, nagle idzie na spotkanie z sprawcą tego. Nawet jeśli ten sprawca czuje się źle, to mamy prawo czuć również się źle za to i nie wiemy wtedy, co powiedzieć. Przystajemy też na wszystkie warunki tego, jak ma wyglądać ta zgoda, jak to wszystko ma wyglądać i zazwyczaj też, jak pamiętam te zgody, jak to wyglądało, potrafiło wyglądać w szkołach, to zazwyczaj to nie była też taka mediacja, to nie była rozmowa na temat tego, co się stało, dlaczego się stało i co mogę zrobić, żebyś poczuł się dobrze, tylko to była rozmowa, nie wolno tak robić, przeproś kolega. No i kolega, który zadawał tę przemoc, jest zły, ma zapamiętane w głowie, jak wygląda ta sytuacja i że przez niego został ukarany przez tą samą sytuację i może dojść do dalszego mszczenia się.
2: Za chwilę przejdziemy do tego, co oczekiwane jest w ogóle od nastolatków wśród środowiska, ale na ten moment Unraveling Muse.

0: filmie Blisko główny bohater nagle zapisuje się na hokeja i zaczyna zachowywać się bardziej szorstko. Natomiast w Dojrzewaniu możemy zauważyć nastolatków, którzy zamykają się w pokojach i godzinami słuchają w internecie twórców z tak zwanej manosfery, opowiadających o tym, jak być prawdziwym mężczyzną. I tutaj do ciebie, Konradzie, pytanie. Jakie oczekiwania rówieśnicy stawiają dziś przed nastolatkami?
1: Okej, to jeszcze tylko zrobię małą, szybką ratkę do poprzedniego i wypowiedzi, że też konfrontacja sama w sobie, wiadomo, nie jest zła, ale też chodzi o to, że przemoc warto najpierw omówić, żeby osoba, która też sprawiła tę przemoc, ponieważ ona też w jakiś sposób doświadczyła przemocy, żeby też zrozumiała, co ona tak w ogóle zrobiła i wyciągnęła z tego jakąś lekcję. Mhm. I dopiero potem ewentualnie doszło do jakiejś konfrontacji, jeśli też obie strony jej chcą. A już do twojego pytania idąc, czyli jak to wygląda obecnie też z autorytetami właśnie. No to sytuacja jest taka, że trochę w tym wieku jakoś, no nawet w poprzednim, zaczęliśmy już dużo mówić, na chwilę nawiążę do dziewczynek, o tym, jak kultura trochę wywiera wpływ na ich postrzeganie siebie, na ich wizerunek, wygląd, jaki powinny być, jak powinny wyglądać, jak się zachowywać. No i nadal, wiadomo, jest to problemem, ale jakoś o tym mówimy głośniej. Tylko z chłopcami trochę tak się nie stało. I nagle doszliśmy też teraz do momentu, że mamy chłopców nastoletnich, dzieciaki nastoletnie, które wchodzą w ten decydujący dla nich etap kształtowania tożsamości, mówienia i decydowania o tym, co jest ich, kim chcą być, kim chcą się stać. I zamiast dostać jakąś taką bardziej, powiedzmy, afirmującą jakąś taką opiekę, która spowoduje, że mogą eksplorować siebie na spokojnie, to wchodzą właśnie w internet, gdzie pierwsze komunikaty, z jakimi się spotykają, to nie jesteś idealny, niezależnie czy to dotyczy wyglądu, niezależnie czy to dotyczy też, może to dotyczyć też wyglądu, może to dotyczyć atrakcyjności fizycznej, budowy, muskulatury, ale też po prostu zachowania, być odpowiednio szorstkim, okazywania mniejszej liczby uczuć albo okazywania ich w inny sposób. No bo na przykład wszyscy już słyszeliśmy ten była bardzo dużo razy podnoszona ta kwestia, że dziewczynki wychowujemy tak, żeby były bardziej grzeczne i one mogą okazywać smutek, aczkolwiek nie mogą pokazywać złości, chłopcy na odwrót, częściej pokazują złość albo frustrację, albo częściej jakoś żartują tak, być może nieodpowiednio w kontekście właśnie tego, co powinno ich zasmucać, ale to też jest kwestia innej rzeczy, na przykład dziewczynki przez to częściej umiejscowiają swoją wartość siebie, swoje poczucie swojej wartości, na przykład w tym, co mają, czyli na przykład jakoś uroda, na przykład tak rzucając a propos tego, co nam mówi współczesna kultura, a chłopcy w tym, co osiągną, że nie jest się jakoś dobrym na przykład mężczyzną, jeśli nie ma się na przykład jakiegoś super samochodu, ogromnej kasy i jeszcze na przykład patrząc na tym stereotypem, nie jest się macho z tym samochodem wypchanym dziewczynami i tak dalej, i tak dalej. Więc tak to obecnie wygląda w manosferze i robi to spore problemy właśnie też z późniejszym funkcjonowaniem, no bo ciężko funkcjonować społecznie, ciężko zawierać też w porządku relacje, jeśli masz się takie właśnie szorstkie, nawet niepewne siebie podejście, ale takie podejście oparte na czymś, że ja muszę to mieć, ja muszę mieć jakąś rzecz, ja muszę coś osiągnąć, jeśli nie, to jestem słaby, jestem gorszy. Bo to jest taka trochę tak naprawdę krucha samoocena, kruche poczucie własnej wartości i sprowadza się do tego, że łatwiej, trudniej też regulować emocje, łatwiej wpaść w problemy związane właśnie z regulacją tych emocji, łatwiej wpaść też w jakieś zaburzenia psychiczne. A no wszyscy wiemy, że mamy teraz kryzys zdrowia psychicznego, a u dzieci już zwłaszcza jest to mega widoczne.
0: A czy te postawy, które mogą na przykład zobaczyć w internecie, są jakoś premiowane albo wręcz odrzucane w szkole?
1: Zależy. To jest niestety, to zależy też od środowiska szkolnego i nie tylko nauczycieli, ale też od klimatu klasowego. Mhm. A też jaka to jest szkoła? Czy to jest szkoła publiczna, prywatna? Ale generalnie nawet w szkołach takich... programach nawet takich przedmiotów jak etyka, czy nawet teraz została wprowadzona edukacja zdrowotna właśnie, gdzie też są elementy tego, bardzo mocno podkreśla się rolę zdrowego wyrażania emocji. Rolę tego, że płaka nie jest w porządku, że nasza wartość to jesteśmy my sami i to, kim jesteśmy, a nie to, co mamy, albo co osiągnęliśmy.
0: A w sumie, jak teraz wspomniałeś o tych autorytetach z internetu, to młodzi szukają gdzieś autorytetów bardziej w internecie, czy w prawdziwym życiu?
1: No, jak popatrzymy na statystyki, które były już rozpowszechnione, jak my chodziliśmy do szkoły.
0: Oj, kiedy to było?
1: No, nie tak dawno. Nie tak dawno. To... już wtedy było mówione, że dla Gen Z ważni są jak tylko influencerzy, to bo teraz też jest, że Gen Z i alfy, te starsze, myślą o zostaniu influencerem, że to jest taka domyślna kariera, więc tak, no bo nie oszukujmy się, dzieciaki spędzają dużo czasu w mediach społecznościowych. Teraz jest nawet dużo tych kampanii, żeby wprowadzić, albo raczej zakazać korzystania z telefonów w szkole, tak odgórnie, państwowo. To też jest ciekawe, bo jak spojrzeć na to, jak to się zmieniało przez pokolenia, to czas ekranowy dzieciaków się za bardzo nie zmienił, ale zmieniło się medium. Mhm. Kiedyś dzieci korzystały bardzo podobną ilość czasu z telewizorów. Teraz telewizory poszły do lamusa, mamy media społecznościowe. Tylko media społecznościowe, jakkolwiek obie te rzeczy są złe i wypadałoby aktywizować dzieci do jakiegokolwiek innego wysiłku albo aktywności, to tutaj problem pojawia się taki, że media społecznościowe, no właśnie, nikt tego nie sprawdza, co jest w tych treściach bardzo często. Rodzice też bardzo często nie wiedzą, bo dzieciaki też często nie mówią, a rodzice sami się nie interesują. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, że mniej już związane nawet z przekonaniami, chociaż też, no bo wszyscy jesteśmy trenowani przez algorytm. Algorytm podsuwa nam treści, które już raz zobaczyliśmy i które nam się spodobały i w ten sposób lecimy dalej i dalej. I pomijając, jak to wpływa też na nas system poznawczy, czyli tę uwagę, intelekt, rozumowanie i tak dalej, no to jeśli będziemy cały czas karmieni tymi samymi konkretnymi treściami i nie zobaczymy ani jednej treści, która mówi nam nie, w zasadzie nie, w zasadzie być może jest na odwrót, albo moje podejście jest kompletnie inne, no to ciężko trochę z tego wyjść. I jeśli jeszcze, dajmy, coś takiego się dzieje u osoby dorosłej, no to mimo wszystko dorośli mają już na tyle dojrzałość emocjonalną, a przynajmniej powinni ją mieć, i zdolności poznawcze, żeby trochę wyjść z tego błędnego koła i sobie pomyśleć, chwila, dzieci często tego nie mają. Dzieci się dopiero tego uczą i dzieci też kształtują sobie tożsamość. Więc w momencie, kiedy mamy nastolatka, powiedzmy tego chłopaka, który chce się dowiedzieć czegoś o sporcie, bo się tym interesuje, i wchodzi nagle w media społecznościowe i te media podsuwają mu od razu przy okazji jakieś rzeczy związane z manosferą. On w nie wsiąka i zaczyna też wokół sobie tego trochę kształtować tożsamość, osobowość. Powiedzmy, że jego rodzice też się temu sprzeciwiają, ale niestety on im nie mówi, a oni też nie za bardzo na przykład są zainteresowani, co on tam konkretnie robi. Ważne, by na przykład przestrzegał tego limitu czasu ekranowego, czyli na przykład godzina, dwie. Mhm. No i bardzo szybko dochodzi do tego, że mamy dziecko, które jest zapętlone w treściach, które dotyczą w jakiś sposób tego, że okazywanie słabości jest złe, że Najważniejsze, co zrobić, to posiadać. Też, że na przykład relacje są oparte na transakcyjności. A jeszcze też ostatnio, przecież bardzo popularny, teraz nawet popularniejszy, robi się taki, powiedzmy, ortoreksyjny model, czyli taki skupiony na osiągach fizycznych, na muskulaturze, na siłowni i tak dalej, i tak dalej. Takim bardzo niezdrowym podejściu. I tak jak na przykład właśnie u dziewczyn mamy ten problem z tym,
0: z wyglądem.
1: Tak, z wyglądem, żeby być jak najchudszym i tak dalej, to u chłopców właśnie idziemy w tą drugą stronę, co też nachodzi właśnie na jakieś zaburzenia związane z emocjami i odżywianiem.
0: Wspominałeś, że właśnie rodzice często nie wiedzą tak naprawdę, co te dzieci przeglądają, to co jako ja, na przykład rodzic w przyszłości, mógłbym zrobić, żeby moje dziecko nie poczuło się jakoś infiltrowane, ale też, żebym wiedział, co ono przegląda.
1: Najlepiej zacząć jest od samego początku. Od budowania zdrowych nawyków już od samego początku, bo nie zliczę, ile razy jechałem komunikacją miejską, wjeżdżał wózek do tramwaju i dziecko chciało sobie się po prostu pogapić na ludzi, bo ono w ten też sposób się uczy. Ale pierwsze, co dostawało na twarz, to smartfon z odpaloną świnką Pepą. No i to już trochę tak uczy dziecko, że wgapiania się w ten algorytm, który bardzo przykuwa uwagę i tylko i już leci tym palcem w wieku 2 lat i obsługuje urządzenia elektroniczne lepiej niż dorośli. Ale też już później, pomijając dawanie, nie dawanie tych urządzeń elektronicznych bardzo wcześnie, to korzystanie z tego, tych urządzeń razem z dzieckiem, tłumaczenie mu, co jest co, czy to, że ktoś tak napisał, to oznacza, że tak naprawdę jest, czy to, że ktoś na przykład napisał do mnie obraźliwy komentarz, czy to coś przesądza na mój temat, czy to coś mówi, czy to, że ktoś ma jakiś pogląd na świat, na rzeczywistość, znaczy, że ja też go muszę, nie wiem, przejąć, albo że, czy muszę się jakoś od niego od razu agresywnie odnosić i tak dalej, ale też w jakiś sposób zdrowo korzystać z tych wszystkich algorytmów. No a później, jeśli już na przykład obudziliśmy się z ręką w nocniku i trochę nie wiemy, co zrobić, bo mamy nastolatka, który jest trochę zapędzony, to przede wszystkim rozmawiać, ale nie rozmawiać na zasadzie, że odłóż ten telefon i teraz zabiorę ci ten telefon, tylko spokojnie wytłumaczyć racjonalnie, bo nastolatki to są już naprawdę myślący ludzie, pogadać z nimi, dlaczego się martwimy i wyjść właśnie z czegoś takiego, że chcemy porozmawiać, ponieważ martwi nas, co na przykład ta osoba może oglądać, czy chciałaby nam coś powiedzieć, nasze dziecko, o tym, co ogląda, kogo ogląda, co robi w internecie, z czego korzysta i tak na spokojnie. Po prostu jak chcemy porozmawiać z drugim człowiekiem, kiedy jesteśmy nim zainteresowani, a nie wychodzić z ewentualnego takiego przerażenia. No i też pamiętać, że nastolatek może stawiać opór, ale to jest trochę ich tryb domyślny i trochę o to w tym chodzi, bo one też się uczą stawiać swoje pierwsze kroki jako dorośli ludzie, więc mieć cierpliwość i być wyrozumiałym.
0: Za chwilę porozmawiamy o tym, czym tak naprawdę charakteryzuje się dziecięca depresja, ale najpierw Somebody Watch Me.

0: Słuchacie społecznych kadrów na antenie Radia Meteor. Moim gościem jest Konrad Wiśniewski, psycholog. Realizuje nas Olga Kośmińska, i tak, Konradzie. W obu naszych tytułach zachowanie chłopaków z problemami wygląda inaczej niż stereotypowy płacz w poduszkę. I na ekranie widzimy nagłe wybuchy złości, agresji, czy wydawanie się w bójkę, albo całkowite odcięcie się od bliskich. I w takim razie, jak właściwie objawiają się kryzysy psychiczne i depresja u nastolatków?
1: One w zasadzie nie różnią się szczególnie aż tak dużo od tego, jak wyglądają u dorosłych, ale pewne elementy, powiedzmy, są częściej podkreślone. Na przykład też przez to, że nastolatki mają tę tendencję do buntowania się, no to właśnie częściej mogą pojawić jakieś takie momenty wybuchania złości, zamiast tylko czystego smutku, jak nam pokazuje często popkultura. Aczkolwiek ta złość też może się objawić normalnie u dorosłych, jako objaw depresyjny. Natomiast właśnie jakieś takie wybuchy złości, dokuczanie właśnie też innym i właśnie bycie takim niekoniecznie w porządku wobec innych, stosowanie też znaczy się przemocy, ale też właśnie często jakieś konflikty z prawem pomniejsze, a to ktoś coś gdzieś tam kradnie i tak dalej, skąd gdzieś zachachmęci. To też jest ten wiek, kiedy o wiele, wiele, wiele częściej niż w jakiejś innej grupie społecznej pojawiają się zachowania jakoś takie autoagresywne. I warto pamiętać, że to nie jest tylko jakoś tak osłabione przez kulturę na przykład cięcia się, ale też na przykład mówienie o sobie w bardzo negatywny sposób, bardzo negatywny świetle, zwłaszcza jeśli to jest takie zapętlone, albo nadmierny krytycyzm.

0: czy coś takiego jeszcze bardzo istotnego, no to bardzo często się zdarza, że dzieciaki kompletnie się wycofują, bo jako dorośli trochę też często nie możemy się wycofać z racji pełnionych ról społecznych, a dzieciaki trochę próbują na przykład unikać, na przykład jeśli to szkoła jest takim stresorem, który wywołuje problemy związane jakoś z depresją czy lękiem, no to na przykład zaczynają unikać tej szkoły, chowają się, zamykają się właśnie też w swoich pokojach, jak to było właśnie w dojrzewaniu. I też na przykład korzystają albo szukają jakoś takiego uspokojenia, ukojenia w internecie, w relacjach internetowych, które są właśnie paraspołeczne najczęściej. I pół biedy, jeśli to są jeszcze jakieś, kiedy wiadomo, z kim to jest ta relacja, kiedy wiemy, ale najczęściej to są na przykład właśnie jacyś influencerzy, którzy przekazują niekoniecznie prawdziwe i spoko treści. I potrafi to właśnie też doprowadzić do pogłębienia tych problemów, albo radzenia sobie w niekoniecznie zdrowy sposób, ponieważ nagle z treści te dzieciaki potrafią przejść na przykład z poczucia ciągłego przygnębienia do jakiegoś takiego poczucia, że na przykład influencerzy z manosfery wmawiają im, że wszystko się poprawi i będzie lepiej, jeśli zaczną na przykład nagle dbać o siebie. A kiedy nie zaczną o siebie dbać, albo na przykład nie przyniesie to odpowiednich skutków, no ta sytuacja się pogorszy i nagle sobie pomyślą, że nie ma dalszego rozwiązania, nie ma lepszego rozwiązania.
1: A jak na przykład szkoła reaguje na to, jak zauważą, że jakiś uczeń ma problemy? Mm-hmm. Jaka jest wtedy reakcja?
0: To zależy. Ale to zależy, jakie problemy. Ale tak, z depresją. Przede wszystkim rozmawiamy z rodzicami na temat tego, co zauważyliśmy, zwłaszcza jeśli dziecko też przyjdzie, to też zależy od tego właśnie w kwestii tej depresji, dlatego powiedziałem, to zależy, bo to zależy, czy dziecko samo przyjdzie do nas, bo czasem jest tak, że dzieci same się zgłaszają, kiedy zauważają, że coś jest nie tak i przychodzą nas o tym poinformować. A czasem jest tak, że to nauczyciele też nam zgłaszają, albo my, kiedy jesteśmy tam na różnych obserwacjach, czy to pedagodzy, czy psycholodzy w szkołach. No i przede wszystkim rozmawiamy z rodzicami, też dlatego, żeby znaleźć jakąś opiekę psychologiczną, psychiatryczną poza szkołą, no bo szkoła nie jest miejscem, gdzie możemy prowadzić terapię, raz, że niekoniecznie mamy uprawnienia do robienia tego. To druga sprawa, że to też nie jest odpowiednio miejsce etyczne. Nie byłoby to koniecznie etyczne. Ale też często właśnie dzieciaki z depresją mają jakieś zajęcia z psychologiem czy pedagogiem. Nie tylko gdzie mogą się wygadać, ale też gdzie na przykład uczymy ich sposobów jakiegoś radzenia sobie. Jak sobie poradzić na przykład z jakimś napięciem. Jeśli na przykład jest to związane, ta depresja też jakoś z relacjami społecznymi, to jak funkcjonować w relacjach społecznych, jak być asertywnym, kiedy tych dwójki chłopaków z blisko stajemy się ofiarami przemocy ze względu na to, że odbiegamy od tych norm, kiedy nie radzimy sobie z tą presją społeczną, rówieśniczą, ponieważ jest ona zbyt silnie wywierana na nas. Staramy się też wtedy, no, jako ci specjaliści szkolni, być też właśnie w pogotowiu zawsze dla i rodziców, i dziecka, kiedy tylko ono potrzebuje, żeby też wiedzieli, że mogą się z nami w razie czego skonsultować, udzielić porady, gdzie mogą się udać, ale też udzielić porady, jak pracować, rozmawiać. Trochę też jesteśmy od tego, żeby rozmawiać z nauczycielami i dawać im znać, żeby być może czasem kogoś potraktować lżej, żeby kogoś spojrzeć, zaobserwować. Też ważne jest często to, i o tym się zapomina, że czasem właśnie najważniejsza jest obecność. Najważniejsza jakaś po prostu możliwość, że dziecko może kogoś przyjść, wysłuchać i ten ktoś nie zareaguje oceniająco, tylko po prostu wysłucha i przyjmie to, co mówi druga osoba.
1: A czy zdarzają się przypadki, gdzie to rodzice przychodzą na przykład do psychologa szkolnego, bo oni zauważają jakiś problem?
0: Zdarza się. Zdarza się, to też jest częsty przypadek w w kwestii tego, że coraz częściej dochodzi do rozwodów, zwłaszcza w rodzinach, gdzie też są dzieci. No i dzieci często nie reagują zbyt dobrze na to, zwłaszcza jeśli nie zostało to zakomunikowane zbyt dobrze, jeśli też było trochę szokujące dla dzieciaków. Więc zdarza się, że rodzice też chcą porozmawiać, dopytać się, jak zachowywać się wobec takiego dziecka. Albo też kiedy na przykład któryś rodzic znika, i nie mówię tutaj nawet o rozwodach, ale na przykład śmierć rodzica i tak dalej, i tak dalej. Kiedy na przykład dziecko mierzy się z jakąś żałobą. Albo kiedy po prostu też zauważają, to zdarza się, że przychodzą dopytać, jak mogą rozmawiać, co mogą robić, żeby to dziecko sobie lepiej radziło.
1: A jak przekonać nastolatka do rozmowy z terapeutą, żeby na przykład nie poczuła się we własnych oczach jakoś gorzej od innych, że potrzebuje właśnie pomocy?
0: Mhm. Przypomniał mi się od razu taki przypadek, jak moja znajoma psycholożka też próbowała przekonać, właśnie rozmawiała z dzieckiem o psychologu poza szkołą, do którego nie było chętne. To nie był nastolatek, to była chyba jakaś wcześniejsza klasa, tak mi się wydaje, ale najłatwiej zadziałało odwołanie też do autorytetu. To też jest chyba taki dobry trend, który pojawia nam się teraz w kulturze, że też autorytety takie znaczące, czy to na przykład sportowcy, czy artyści, czy influencerzy nawet, mówią wprost o tym, że na przykład korzystali jakoś ze wsparcia. To też jest jakoś budujące, że to nie jest nic złego, ale poza tym, bo to wiadomo nie jest główna linia, ale to też jest jakoś takie pomocne, to przede wszystkim mówić wprost, że psychoterapia to taka sama usługa jak, albo konsultacja psychologiczna, taka sama usługa jak wszystkie inne usługi medyczne. I służy temu, by wyjść, wyleczyć się z jakiegoś problemu. W zależności od tego, jaki to jest problem.
1: A jak odbierane jest to przez środowisko? No, jakby się dowiedziało, że ktoś z ich klasy chodzi na przykład do psychologa.
0: Z mojej perspektywy to jest to odbierane normalnie. Nie spotkałem się dotychczas jeszcze z wyśmiewaniem kogoś, bo chodzi do psychologa. Oczywiście. Może się to różnić, ponieważ ja pracuję w szkole w mieście, ale na przykład na wsi wciąż ta stygmatyzacja może być większa. Niekoniecznie, ale jeśli gdzieś jeszcze nie dotarło to podejście związane z kryzysem zdrowia psychicznego i taką większą troską dotyczącą tego, to rzeczywiście może być to problemem. Natomiast mam wrażenie, że ta stygmatyzacja się zmniejszyła, przynajmniej nie jest aż tak wyraźna. Nie mówi się wprost, nie śmieje się. Oczywiście na pewno są takie sprawy. Na pewno do czegoś takiego dochodzi, ale wydaje mi się, że jest to bardzo wyraźnie potępiane.
1: W serialach często powtarza się pewien motyw, że rodzice odkrywają, że ich dziecko doświadcza na przykład hejtu w internecie i ich pierwszą reakcją jest natychmiastowe zabranie telefonu. I tutaj, jak mówiliśmy, przemoc nie zawsze jest tylko w internecie, tylko też w formie na żywo. To jakie są najczęstsze pierwsze reakcje rodziców, gdy dowiadują się właśnie o problemach swoich dzieci?
0: Różnie. Bo to zależy od rodzica. To zależy od rodzica, jakie też ma podejście do dziecka. No, niektórych to nie obejdzie. Są niestety tacy rodzice. Są niestety ludzie, którzy zaniedbują swoje dzieci. Niektórych to nie obejdzie. Niektórzy nawet powiedzą, że może to dobrze, bo dziecko się na tym zahartuje. Spotykają się z takimi argumentami. Ale są też tacy, którzy no właśnie, od razu są w stanie podać sprawę na policję, co też w gruncie rzeczy jest zgodne z jakimś protokołem działania, bo w szkole, jeśli też dochodzi do przemocy, to jest taki protokół, zazwyczaj tak zapisane jest w standardach ochrony małoletnich, czy to po prostu w statutach i tak dalej, i tak dalej, że od razu sprawa leci dalej, na policji, do odpowiednich służb, a my też zajmujemy się tą sprawą tak bardziej wychowawczo, psychologicznie i tak dalej, i tak dalej. No i tak jak mówię, różne są reakcje. Rodzice też często właśnie starają się zadbać najlepiej o dziecko, starają się też, żeby ono po prostu czuło się bezpiecznie, czy to w szkole, czy w domu, na podwórku i tak dalej, i tak dalej.
1: A jak możemy nauczyć, na przykład ja jako kiedyś w przyszłości rodzic, nauczyć moje dziecko, żeby nie było tylko biernym widzem na przykład cudzej krzywdy? Mm-hmm. Bo często właśnie możemy zauważyć, że w produkcjach, że większość klasy jest takim tłem po prostu, nikt nie reaguje i to się dzieje po prostu.
0: No właśnie to jest taki problem, że jeszcze do niedawna, a nawet wciąż trochę, przemoc rozpatrywało się tylko w kontekście ofiary i napastnika atakującego. Mhm. A nawet nie myślało się o tym, to już był w ogóle straszne stwierdzenie, że osoba, która zadaje przemoc, też w jakiś sposób doświadcza przemocy. Chociaż to ona wykreowała tę sytuację. Ale już pomijając, że tej przemocy trzeba się skądś nauczyć, żeby ją zadać, to ta osoba też czegoś się uczy z aktu tego, że dokonała tej przemocy. I nie mówię tutaj tylko o tym, że jest bezkarna, ale też o tym, że jeśli na przykład ktoś zachował się by tak wobec niej, to nic się niekoniecznie stanie. Więc... Aha. No, ale też trzeba pamiętać, że wszyscy wokół są trochę ofiarami tej przemocy, że wszyscy wokół ponoszą konsekwencje tej przemocy i są na to dowody naukowe. A no wszyscy też doskonale wiemy, że doświadczenie przemocy w ten czy inny sposób wiąże się, może się też wiązać z problemami psychicznymi w przyszłości. Co robić? Uświadamiać od samego początku, dlaczego nie powinniśmy pozwalać na tego typu zachowania, ale też uświadamiać i kształtować postawy takie prospołeczne. To znaczy tłumaczyć dzieciakom, dlaczego dane zachowanie jest złe, ale też tłumaczyć, że postawienie się, jakoś obronienie kogoś, to albo bycie asertywnym i powiedzenie komuś nie, albo nawet, jeśli dziecko nie ma odwagi, bo nie musi mieć, i po prostu zgłosi sprawę wprost do nauczyciela, wychowawcy, specjalisty szkolnego, to jest to bardzo w zasadzie odważne i tak powinniśmy się wszyscy zachowywać, żebyśmy sami nie doświadczyli krzywdy i żebyśmy sami się czuli w porządku. Możemy też po prostu, jeśli jakoś dziecko się wstydzi podać sprawę dalej, porozmawiać o tym z dorosłymi, bo często tak jest, że jakoś łatwiej powiedzieć o tym komuś obcemu. Wszyscy to mamy. To może też skorzystać jakoś z numerów zaufania przeznaczonych dla dzieciaków, na przykład 116, 111, telefon zaufania dla młodzieży, no i jest też inny dla dorosłych w razie czego, czyli 800, 100, 100. Gdzie zawsze można się skontaktować o dowolnej porze, z tego co wiem. Oba są otwarte 24/7, gdzie można porozmawiać z ekspertami albo nawet czatować, jeśli ktoś się boi dzwonić i zgłosić jakąś sprawę. I oni tam, eksperci, jeśli dziecko będzie chciało, to podejmą kroki w stronę tego, żeby rozwiązać ten konflikt.
1: I tym akcentem musimy już niestety kończyć. Dziękuję ci, Konradzie, za tą jakże edukacyjną rozmowę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze dowiedzieli się czegoś nowego i będzie mogli wykorzystać swoją nowo nabytą wiedzę w przyszłości. Ja jestem Kasper Ryskę. Moim gościem był Konrad Wiśniewski.
0: Dziękuję.
1: A realizowała nas Olga Kośmińska i zapraszam na kolejną audycję.
2: Społeczne kadry. Tam, gdzie popkultura spotyka się z rzeczywistością.

0: Dzień dobry, tu dziadek Józek. Jak to wszyscy są Kacper?
1: Słuchasz Radia Meteor.

0: poniedziałek, godzina 18:00, więc czas na jedyną niepowtarzalną planetę sportu, na którą zapraszają.
1: Andrzej Kaszmarek, witam serdecznie.
0: Oraz Maciej Chwański, dzień dobry wszystkim. No dzisiaj...
1: Opowiedz, kto nas jeszcze realizuje.
0: Dzisiaj nas realizuje oczywiście Jan Salamon, bardzo mu za to dziękujemy.
1: Tak, dzięki, no i dzisiaj pozdro leci.
0: Dużo będzie o piłce nożnej, bo Lech grał swój ostatni mecz, Warta też grała swoje spotkanie jak inne drużyny piłkarskie. I trochę żużla, trochę futbolu amerykańskiego i inne takie smaczki.
1: Tak jest, dużo emocji. Tych pozytywnych, zdecydowanie tutaj poznańscy kibice mogą mieć, jeżeli coś przegapiliście albo po prostu chcecie mieć szybkie podsumowanie tego, co się stało, to zawsze Planeta Sportu tutaj do usług jest, a my tutaj nie spadamy, a zapraszamy na piosenkę Spadając Metro.

0: No i tak jak zapowiadaliśmy, sporo pozytywnych emocji. Zdecydowanie najwięcej przysporzył ich Lech, tak, tych emocji. Już może nie tą ostatnią kolejką zdecydowanie, Maciej, tylko wcześniej. No rzecz historyczna była, czyli back to back mistrzostw Polski. Pierwszy raz bodajże, teraz możesz przetestować moją wiedzę, od 90 roku.
1: Tak, od lat 90, bo nie wiem czy dokładnie 90 rok, ale no, te lata, więc w miarę trafiłeś, to się bardzo szanuję.
0: Dziękuję.
1: Tak jak powiedziałeś już, Lech do ostatniego meczu z Wisłą Płock podchodził jako mistrz Polski, więc dużej presji nie było. Wisła była na 8 miejscu, już nie miała szans na kwalifikację do gry w europejskich pucharach, no ale mogli spaść, mogli awansować, wiadomo, każde miejsce są wyższe pieniądze, wiadomo, wyższe miejsce, więcej pieniędzy w portfelu. I jak to spotkanie się zaczęło?
0: Tak jest, zaczęło się kapitalnie, około 20 metr, Rafał Leszczyński na bramce, Luis Palma przed nim, mur, no i kapitalny strzał w prawe okienko. No nie miał szans goalkeeper gości, a później?
1: A później troszkę się zrobiło zamieszania pod tą samą bramką, bo była zmiana połów. Wiktor Nowak rozpoczął akcję, podał piłkę do Matchoya Diallo, który wysunął piłkę na czystą pozycję do Johna Rugeliego, który strzelił bramkę do pustej bramki, jakby nie patrzeć. 1-1 było.
0: Tak jest. W 59 minucie myślę, że dla każdego fana Lecha dobry prognostyk, gdyż Patryk Walemark po dośrodkowaniu Michała Gurgula strzela bramkę. No, zawodnik, który sporo czasu przesiedział na trybunach z kontuzją, więc dobry prognostyk, że właśnie Szwed już dochodzi do formy i do pewnej dyspozycji. A w 60 minucie też tutaj pozytywny, no może taki nie do końca pozytywny, pozytywny dla Bartosza Mrozka na pewno moment w meczu.
1: Tak, bo zaczęło się negatywnie, bo Mateusz Skrzypczak zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym i do karnego podszedł Nemanja Mijuskowicz i tak jak już wspomniałeś, Bartosz Mrozek wyczuł jego intencje i obronił ten strzał.
0: Tak jest, w 95 minucie taki dosyć akcent dla Lecha nieznaczący, dla Wisły Płock miły. Dla kibiców Lecha myślę, że z sentymentu też, bo strzeliła bramkę pod Czanie, ale strzelił ją były zawodnik Lecha, Marcin Kamiński, który parę lat tutaj, bodajże wychowanek poznańskiej ekipy.
1: Tak, wychowanek. Grubo ponad 200 spotkań w Lechu. Nawet podczas tego meczu dodatkową taką koszulkę okazjonalną.
0: O.
1: Nie wiem, czy koszulka, ale jakiś tam no coś dostał od
0: upamiętnili go,
1: ale chyba dla niego większą taką wartością było to, że kibice Lecha ci najbardziej zagorzali z kotła, skandowali jego nazwisko, to na pewno bardzo miła.
0: Tak, zdecydowanie. Nikt o tym nie wie, nie wspominaliśmy ani razu, ale Lech Poznań wygrał ligę z 60 punktami, to myślę, że może wybrzmieć jeszcze raz. Wielka duma kibiców Kolejorza. Tabela się ułożyła tak, że to zaskakująco Górnik, myślę, że Maciej tutaj nikt się nie spodziewał tego, że to oni będą wicemistrzem Polski.
1: No przez sezon ciężko by to było obstawiać, ale grali jak z nut, można by powiedzieć, przez tego sezonu. No dobrze, jak na poziom ekstraklasy i zasłużone. Myślę, że to drugie miejsce, trzecia była Jagiellonia, czwarty Raków, a piąte miejsce ostatnie grający w europejskich pucharach zajęła Gieksa Katowice. Z ligi spadły Termalika, Brukbet, Ark Gdynia, no i po ostatniej kolejce Lechia Gdańsk. Ja mogę taką małą autopromocję tutaj zapowiedzieć, iż teraz będzie mieli keks wyjątkowo o 22 w środę, rzecz jasna. Będzie to dłuższa audycja niż godzinna. Będziemy dużo mówić o tym, co się działo w ostatnich meczach, ale też podczas całego sezonu, więc jakby kogoś to tak bardziej zainteresowało, to zapraszam bardzo serdecznie.
0: Ja myślę, że wielu będzie takich słuchaczy, których to zainteresuje, gdyż był istny rollercoaster Legia Warszawa o minuty, o sekundy praktycznie od europejskich pucharów.
1: A zaczynała tą rundę ze strefy spadkowej.
0: Dokładnie tak, więc tutaj zawodnicy Marka Papszuna muszą się obejść smakiem. No i tak, no i było wręczenie pucharu Feta, więc było świętowanie. Chyba tylko do kompletu Maciej zabrakło korony strzelca Mikaela Iszaka. Szwed zajął wysoką pozycję, bodajże trzecią w klasyfikacji, ale nie tym razem. Jednak ten sukces drużynowy na miejscu, puchar już myślę, że w gablocie stoi, a kibice kolejorza mogą się cieszyć.
1: No to na pewno teraz tylko czekać na losowania pod koniec czerwca bodajże, z kim Lech zmierzy się w drugiej fazie eliminacji do Ligi Mistrzów. To jest koniec dla nich tego sezonu 25-26, bardzo udanego, a my za chwilę sobie przejdziemy do Warty Poznań.
0: Jeżeli jeszcze tutaj wspomnę tylko, że na pewno na keksie będziecie to temat bardziej rozszerzać, ale Lech będzie w europejskich pucharach, czy to w Lidze Mistrzów, czy jakby się nie powiodło odpukać w niemalowany, chyba niemalowany, więc odpukam, to w Lidze Europy później dalej też będzie rozstawione, obojętnie
1: tak,
0: jakie pójdzie.
1: Tak, we wszystkich fazach, których będzie grał, będzie drużyną rozstawioną, więc powinni być łatwiejsi rywale, ale trzeba nie tak łatwiej, bo wiadomo, piłka nożna jest takim sportem, gdzie się może wszystko wydarzyć.
0: Dokładnie tak, zwłaszcza jak się gra z drużynami z Gibraltaru, czy innych takich, tutaj można powiedzieć, egzotycznych piłkarsko-zakątków, a tak jak wspomniałeś, mniej egzotyczne będzie spotkanie pod halę Nowy Targ z Wartą Poznań, które omówimy dla Was zaraz po krótkiej piosence.
2: Autopromocja.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
5: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
6: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
4: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
6: Dominik Pardiak,
5: Aleksander Gęda
4: i Adam Zawadzki.
7: Autopromocja. Halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak
8: i Dawid Korwaczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.

0: tak jak już tutaj zapowiedzieliśmy, będzie trochę o Warcie Poznań. I Warta w porównaniu do Lecha będzie grała swój ostatni mecz o coś, bo zremisowała w ostatnią sobotę z Podhalem Nowy Targ 2-2, w związku z czym ostatni mecz z Resowią będzie musiał zostać wprawdzie przynajmniej zremisowany, żeby ta bezpośrednio awansowała do drugiej ligi, ale my sobie wróćmy do soboty i od tak tego przedziału. Warta była wiceliderem przed tym meczem, 62 punkty, Podhale było na piątej lokacie i 52 punkty na koncie.
1: Dokładnie tak. Poprzednie spotkanie właśnie między ekipami dały dobry prognostyk, gdyż warciarze wygrali 2-0. Jednak nie obyło się mu bez pewnych absencji. Macieju, co to były za absencje?
0: No w drużynie z Nowego Targu zabrakło Antoniego Burkiewicza, a w Warcie nie było kontuzowanych Szymona Zalewskiego oraz Tomasza Wojcinowicza. I tak,
1: czy te straty były dosyć solidne? Bo tutaj jesteś w redakcji znany jako stary warciarz, więc możesz tutaj powiedzieć.
0: No, Szymon Zalewski to jest ich zawodnik, który walczył o pierwszy skład, ale to jest ważny element zespołu. A Tomasz Wojcinowicz jest najlepszym stoperem na poziomie drugiej ligi i liderem defensywy. No tak, liderem defensywy Warty, więc to jest duża strata. Ma złamaną nogę, więc dopiero pewnie wróci. No domyślam się, że jakoś wrzesień, październik do gry w piłkę nożną. Życzę mu dużo zdrowia, bo ma teraz niesamowicie dobry okres, miał przy tą kontuzją. Ale no co, my przejdziemy już do wydarzeń boiskowych. Wszystko zaczęło się w 29 minucie, kiedy to Leo Przyblaka pokonał Mikołaj Lipień i wyprowadził gospodarzy na prowadzenie, którzy wygrywali do przerwy 1-0.
1: Tak jest, jednak w 55 minucie myślę, że plan drużyny z Podhala Nowy Targ mógł się posypać, gdyż z czerwoną kartką, kolokwialnie mówiąc, wyleciał Piotr Giel i właśnie gospodarze w przewadze jednego zawodnika strzelili dwie bramki. Kto strzelił w 76 minucie?
0: Mateusz Stanek, a minutę później no niesamowitą bramkę, nie wiem czy ją widziałeś, Jędrzej, dorzucił Sebastian Strzeblecki, który pokonał bramkarza rywali z strzałem z własnej połowy, a warto wspomnieć, że bramkarz no nie był na 16 meczu, tylko stał na linii bramkowej i tak to wpuścił.
1: Oj, no to tak.
0: To pokażę ci to za kilka chwil.
1: Chętnie obejrzę to troszeczkę, ale to mogłoby się przypomnieć kibicom piłkarskim, taki Wayne Rooney w prime, czy David Beckham, którzy lubili tutaj z połowy zaskakiwać.
0: Steblecki poznański, Beckham, jak tak już wspomniałeś, ale...
1: Rooney, Steblecki i Beckham.
0: To było koniec.
1: Ale by chodzili.
0: To było koniec dobrej rzeczy dla Warty w tym meczu, bo w 90 minucie własnego bramkarza pokonał Igor Kornobis dosyć niefartownie, mówiąc kolokwialnie. No i spotkanie skończyło się wynikiem 2-2.
1: Tak jest. Warta cały czas utrzymała na szczęście drugie miejsce, które premiuje bezpośrednio tutaj do pierwszej ligi. No to na pewno jest sukces, gdyż no, każdy będzie chciał uniknąć baraży, bo w barażach się może wszystko wydarzyć, ale tak jak powiedziałeś, jeszcze ten mecz z Resowią Rzeszów będzie ważny, gdyż nad trzecią Olimpią Grudziądz Zieloni mają 2 przewagi.
0: Tak, bo Olimpia, podobnie jak Warta, zremisowała swoje spotkanie. Tak jak powiedziałem, Warcie wystarczy remis, bo mają lepszy bezpośredni bilans meczów właśnie z Olimpią. Dwukrotnie z nimi wygrali. Podhale jest na piątej pozycji, będzie miał baraże. W ostatnim meczu gra z Podbeskidziem Bielsko-Biała i to będzie ważne, który z tych zespołów skończy ten sezon wyżej w tabeli. A my co? A my za chwilę przejdziemy jeszcze ten szczebel niżej do BetClick trzeciej ligi, a teraz TV Glowos, o ile dobrze widzę.

0: Radio Meteor.
1: O, my tutaj z Maciejem prawie byśmy się zagadali, bo rzeczywiście wspomniany gol Sebastiana Sebleskiego pokazałeś mi cudowny. Jeszcze bardziej podtrzymuję to, że w stylu Davida Beckhama, na pewno nie w stylu Davida Beckhama, zagrały rezerwy Lecha Poznań, ale żeby nie uprzedzać faktów, jak to wyglądało przed meczem.
2: No Lech Poznań 2 był na czwartym miejscu w tabeli, już było wiadomo, że nie ma szans na awans do drugiej ligi. Rezerwy Kolerze nie wygrały od trzech spotkań, a w poprzedniej kolejce przegrały z Zawiszą Bydgoszcz. Pogoń Nowe Skalmierzyce przed tym meczem była na 15 miejscu, pierwsze miejsce spotkało, więc dla nich to był bardzo, bardzo ważny mecz. Są niekoniecznie od trzech spotkań i w ostatniej kolejce wygrali z Kartuzją. Kartuzy w pierwszej połowie nic nie działo, ale w drugiej...
1: Tak jest. Taki mecz, można powiedzieć, Maciej, dosyć nietypowy, gdyż ciężko pewnie było wskazać faworyta, mimo że pewnie rezerwy ze względu na sytuację w tabeli mimo wszystko były wskazywane. No jednak to gospodarze byli w formie, w tak zwanym gazie. Tutaj Lech lekko zakopany i tak jak powiedziałeś, w 74 minucie gola na 1-1. Na 1-0 oczywiście strzelił Michał Manikowski, później 4 minuty później podwyższył Filip Szewczyk, no i sprawę zakończył. Kto zakończył tą sprawę?
2: Martin Perweins, zawodnik z zagranicy. Lech Poznań nadal na czwartej pozycji, ma na koncie 49 punktów, tyle samo ile piąta Plotas Świnoujście i szósta Elena Toruń, czyli będzie walka niemalże do ostatnich minut ostatniego meczu, który Lechici zagrają w sobotę z popularną Wiktorią Września. Pogoń Nowa Skalmierzyce po zwycięstwie awansował na 14 pozycję i jest jedną lokatę nad strefą spadkową. Ale trzeba grać i walczyć do ostatniej kolejki. Znowu nie mamy dobrej informacji, jak sobie zejdziemy do czwartej ligi, bo kolejna poznańska drużyna już czwarta dzisiaj nie wygrywa swojego meczu.
1: Tak jest, tym razem padło na wiarę Lecha i czwartą ligę Grupa Wielkopolska, 30 kolejka, mecz w Koninie, Górnik Konin miejscowy podejmował wiarę Lecha, wiara, która była na 12 miejscu w tabeli, 34 oczka zdobyte. Wciąż niepewne utrzymania w lidze, więc to było dosyć ważne spotkanie. A jak sytuacja w Koninie?
2: Górnik był na 5 miejscu, miał 50 punktów, bilans bramkowy 57-46 i mają zbyt dużą stratę do Kotwicy Górnik czy Mieszka Gniezno, by grać o awans. A ostatni mecz w Poznaniu wiary z Górnikiem zakończył się remisem 3-3, czyli było bramkowo. W tym meczu było mniej tych bramek, bo tylko jedna, która padła w 7 minucie, którą zdobył jeden z zawodników Górnika Konin. I po tym meczu wiara przegrała pierwszy raz od 5 spotkań. Wiara na 13 miejscu w tabeli jest jedno miejsce od strefy spadkowej.
1: Tak jest. Następnym przeciwnikiem wiary będzie Korona Piaski. A to nie jedno chyba, tylko o jedno miejsce spadli.
2: Ojej, przepraszam. To już
1: to szybkie kibice
2: wiary Lecha się przestraszyli. Dobrze, że ty, Jędrzej, czuwasz, bo ja już tutaj bym prawie wiarę Lecha za chwilę bym do piątej ligi tutaj spuścił. Tak. A dobrze pamiętam, wiara już sobie załatwiła to utrzymanie.
1: To jest dobra informacja w tych niedobrych informacjach. Górnik Koń nadal na piątym miejscu w tabeli i następnym przeciwnikiem właśnie drużyny z Konina będzie Polonia Golina. A wy, żebyście się dowiedzieli, co się stało na boiskach Orlen Ekstraligi Kobiet w futsalu i miejscowym Lechu Poznań UAM, który... A nie, to nie futsal, tylko oczywiście piłka, przepraszam bardzo, to musicie zostać z nami, a my opowiemy, jak było w delegacji w Gdańsku z miejscowym AP 2010 Orlen Gdańskiem, ale to po krótkiej piosence Maryli Rodowicz.

0: Radio Meteor.
1: I Andrzej nam powiedział futsal kobiecy, który stał się futbolem. I taka jest prawda futbolu, bo to będzie o futbolu kobiecym. I o zawodniczkach Lecha Poznań UAM, które wybrały się
2: ale do... Ale musiałeś wypomnieć ten dramatyczny błąd. Ale i nie, ja to rozumiem, bo takie błędy nie powinny się wydarzać, zwłaszcza na antenie, więc z góry przepraszam. Ale... po prostu zobaczyłem UAM, nie przeczytałem dokładnie i już sobie swoje w głowie zrobiłem. Oczywiście chodzi o Lech UAM Poznań i to jest futbol.
1: Ale mamy remis bramkowy, bo przecież ja też powiedziałem, że Wiara Lecha jest o jedno miejsce od spadku, co było skandaliczną nieprawdą i też to pokazałeś. Czyli jest jeden do jednego, zobaczymy kto się wysuje na prowadzenie, oby już nikt z nas.
2: Remis będzie dobry.
1: A w tym meczu niestety dla poznajanek to zawodniczki z Orlenu wysunęły się na prowadzenie i do końca meczu je raz oddały, ale koniec końców to one wygrały to spotkanie 1-1. Przed tym meczem Lechitki były na 8 miejscu, 23 punkty taki miały dorobek na swoim koncie. Lechitki są bez wygranej widzę od 7 spotkań. No dosyć sporo. W ostatniej kolejce przegrało się bez GieKS-om Katowice 1-4. Nieskromnie powiem, że byłem na tym meczu, oglądałem.
2: Okej. To tylko uściślając, są bez wygranej od 25 marca, ale to chyba wyjazdowe mecze tutaj chodzi, więc ale przejdźmy.
1: Nie, chyba nie.
2: Są bez wygranej w lidze, gdy nieważne.
1: 2-1.
2: Gdy pokona, tak, bez sensu. Jedziemy dalej. Zespół z Gdańska jest za nimi, na 9 lokacie się plasował i w ostatniej kolejce porażka z AZS UJ

0: Starał się bezbłędnie już teraz przejść, gdyż Orlen Gdańsk, mówiąc dokładnie, AP 2010 Orlen Gdańsk pozostał na swojej pozycji, dziewiąta lokata, ale po wygranej właśnie zrównały się zawodniczki z Gdańska z Lechitkami i ostatniej 34. Kolejce sezonu. Damska część kolejorza zagra w sobotę 30 maja o 11:30 na stadionie w Plewiskach u siebie z
1: rekordem Bielsko-Biała. Teraz w końcu jakieś zwycięstwo mamy, tak, chyba po piątym meczu. Lech Poznań UM2, zwykle o nich nie mówimy, ale teraz do tego jest bardzo dobra okazja, gdyż młode piłkarki Lecha wygrały w ostatniej kolejce z Wisłą Płock 2-3 na wyjeździe i zapewniły sobie historyczny w sumie awans do pierwszej ligi, czyli na to zaplecze Ekstraligi Kobiet. Tam, gdzie piłkarki Lecha były rok temu, już w kolejnym sezonie będą piłkarki Lecha Poznań UM2. Wygrały one swoją ligę, mają aż 10 punktów przewagi nad drugim LFA Szczecin i to one zagrają w tej pierwszej kobiecej lidze. Myślę, że to jest bardzo duży sukces tej drużyny.
0: Zdecydowanie gratulujemy, ważny sukces. No i można powiedzieć, że z weekendu Poznaniacy, mówiąc już szerzej, tutaj remis i zwycięstwo z drużynami z Płocka, więc taki bilans dosyć pozytywny, Maciej.
1: Tak jest, no nie przegraliśmy i chyba już nie przegramy więcej w tym sezonie z drużynami z Płocka, bo już tych meczy nie będzie, tak samo jak nasz skończył
0: mecze. Chyba, że jakiś sparing na przykład
1: będzie. To już w nowym sezonie. Tak jak teraz się skończyły mecze piłki nożnej, my za chwilę przejdziemy do Krosna, ale teraz Amsterdam.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Obiecałem, że przychodzimy do żużla i tak właśnie się stanie. Wilki Krosno, bo to była drużyna, która gościła w ten weekend Hunters PSŻ Poznań i na szczęście dla poznańków wygrali to spotkanie 46-43. Przed tym meczem drużyna PSŻ w 5 spotkaniach zdobyła 5 punktów, zajmowała nie piąte, ale 3 miejsce w tabeli. Ostatnie spotkanie wygrali z Rowem Rybnik. Najlepszym punktującym jest rzecz jasna Ryan Douglas, który jeździ no jak z kosmosu i na pochwałę zasługuje również też forma Antoniego Mencela. Wilki Krosno mają jedno spotkanie mniej, mają jedno spotkanie zaległe. 4 punkty, 5 miejsce w tabeli. Jak to się zaczęło?
2: No, bardzo emocjonujący mecz. Wynik się mocno wahał. Plus 2 punkty przewagi w jedną lub w drugą stronę. To była codzienność w tym spotkaniu. Po 11 biegu to PSŻ Poznań wychodzi na 6-punktowe prowadzenie, a co się stało w biegu numer 13, bo dosyć ciekawy.
1: No, można by było, że taki mały skandal, nie w rodzinie, ale na torze, bo to Ryan Douglas został z niego zdyskwalifikowany, a w czasie przejazdu na powtórkę nie zmieścił się Niels Christian Iversen, wobec czego zespół z Krosna wygrał ten bieg aż 7-0 i przybliżył się
2: 5-0,
1: ja już tu chciałem dodatkowe punkty wypisywać i zbliżył się do PSŻ, co ma zaledwie 1 punkt, ale tu już w biegach nominowanych goście jechali jak z nut i wygrali 2-4 najpierw, a potem 3-3, w związku czym utrzymali to prowadzenie. Najlepiej w niedzielę punktował nie Ryan Douglas, który zdobył 10 punktów, a Dmitry Berge zdobył ich aż 11
2: Wilków. Tylko możemy dopowiedzieć, że obaj panowie po jednym punkcie bonusowym dowieźli.
1: Dokładnie. Joyson Doyle 12 punktów, Robert Chmiel 10 punktów i to byli najlepsi punktujący w zespole z Krosna. Ale jak to w tabeli teraz wygląda wszystko?
2: Tak jest. Hunters PSŻ Poznań z awansem na drugie miejsce w tabeli, więc dosyć wysoko teraz to wygląda i tylko Polonia Bydgoszcz przed właśnie Skorpionami, więc Skorpiony bardzo rozpędzone weszły w sezon, a jeżeli chodzi o Wilki z Krosna, utrzymują 5. lokatę. Następny mecz poznaniacy pojadą z Polonią, ale nie tą Polonią liderem, tylko z 6. Polonią Piłą 4 czerwca na własnym terenie, więc my, myślę, że Maciej, możemy tutaj zaprosić wszystkich tutaj słuchaczy do wybrania się na stadion na Golęcin. Na Golęci będziemy przy innej okazji też zapraszać, a mimo wszystko myślę, że możemy jeszcze bonusowo tutaj omówić mecz Armii Poznań, który nie poszedł ewidentnie, nie poszedł po myśli, gdyż Jaguar z Kąty Wrocławskie wygrały aż 51-6.
1: No mówiąc bardzo brutalnie, w Armii Poznań nic nie idzie w dobrym kierunku w tym sezonie. Był ich to 5. mecz, 5. porażka, nie są nocnymi miejscowali tylko i wyłącznie przez to, że jeden z zespołów, dokładnie Dukes, tego mi zabrakło, gra, mają gorszy bilans. No, Poznańcy przegrali 6-21. Kolejna szansa na kolejne punkty już w najbliższy weekend, kiedy to poznaniacy podejmą u siebie w ATHS Zielonej Góry.
2: Tak jest, Zielona Góra, jak na razie bilans 3-2, 6. lokata, więc na pewno nie będzie to łatwy mecz i może tutaj będziemy mogli liczyć na jakieś przełamanie. Przełamania są dosyć ciężko przełamywać się, nie będzie musiała na pewno KS Poznania Poznań, gdyż wygrała z KS Rugby Wrocław 58-15, więc zwycięstwo dosyć okazane było.
1: Tak, no i co do nich najważniejsze, to chyba po tym meczu, jeśli dobrze pamiętam, zapewni sobie awans do spotkań finałowych tego sezonu, więc duży sukces dla nich. Nic, tylko im kibicować. To im ostatnie spotkanie grupowe, z tego co widzę, ze Skrom Warszawa, czyli mamy Poznań, Warszawa. Takie mecze zawsze nas elektryzują.
2: Tak jest. Warszawa, żeby wspomnieć, dla kronikarskiego obowiązku aktualnie to jest 4. lokata. Poznańska ekipa obejmuje 2. Tylko Sparta Jarocin nad Poznaniakami. No i możemy powiedzieć, w przypadku rugbystów, tylko tak trzymać.
1: Tylko tak trzymać, my też się trzymamy, ale wracamy do was za krótką chwilę.

0: Radio Meteor.
1: No to co, to nam już się skończyło wydarzenie z Poznania, ale no spokojnie, spokojnie, my tutaj nie schodzimy z Anglii, tylko zostajemy ze wszystkich nieważnych rzeczy w futbolie, zdecydowanie najważniejsze. Dlaczego tak jest?
2: Gdyż tak powiedział papież, ale nie tylko.
1: Jan Paweł II, warto tak jest, wspomnieć.
2: Tak jest. Pozdrowienia dla Ziemowita, który jest fanem papieża Jana Pawła II i dzisiaj jest dzień... Światowy dzień bodajże, tak? Światowy.
1: Tak.
2: Dzień piłki nożnej, więc wszystkim sympatykom, piłkarzom i ludziom, działaczom też. Działacze to jest sól futbolu.
1: To prawda, ale ja mam taką ciekawostkę, dlaczego akurat dzisiaj jest ten dzień futbolu, bo 102 lat temu został ten dzień proreklamowany przez ONZ, bo to wtedy rozgrywał się pierwszy turniej piłki nożnej w Paryżu podczas Igrzysk Olimpijskich i na część tego turnieju zostało to ustanowione w 2024 roku i teraz je obchodzimy. Koniec ciekawostek.
2: Ja myślałem, szczerze mówiąc, że to może nie wiem, na cześć urodzin Zdzisława Kręciny, bo to ważny działacz w historii światowego futbolu. Nie tylko jest w taki sposób związany z futbolem, bo urodziny też obchodzi nie byle jaki piłkarz, gdyż macie, jest to Abdul Aziz Tetteh.
1: Ho, to prawda, no co on grał w Lechu, no to tutaj nie mam pytań, no to był czołg, można by rzec, dosyć dużej postury, no ciężko było go przejść, no zawodnik niebywałej umiejętności, 100 lat i niech nam żyje jak najdłużej.
2: Mamy ja tylko chciałbym się podzielić
1: anegdotką,
2: nawet nie anegdotką, ale swoimi wspomnieniami z środkowym pomocnikiem defensywnym kolejarza, zawsze mi się kojarzył Abdul Aziz Tetteh z tym, że miał frotkę Gany na ręce.
1: A, to prawda, patriota.
2: Tak, zdecydowanie tak. Swego czasu, no parę lat w Lechu zagrał. Myślę, że dobrze się wpisał w pamięć kibiców kolejorza, więc wszystkiego najlepszego panie Abdulu. I my przechodzimy też do futbolowych informacji.
1: I to nie byle jaki, bo to jest futbol z najwyższego poziomu, bo to jest Liga Futbol Sportu, konkretnie czwarta liga.
2: Trzecia.
1: Już mi się wszystko miesza, no za szybko te awanse chłopaki robią. No tak, no przecież są przyśpiewki, że czwartą ligę opuszczamy i gramy w Czelidze. I oni rozegrają w ten mecz, w tym tygodniu, w piątek dokładnie, mecz z wolę tego nie czytać. Może ty tutaj zademonstrujesz nazwę drużyny.
2: Ja może przeczytam ten drugi człon. De Oro, ten drugi.
1: Equipe De Oro. Z góry, przepraszamy za nas francuski, ale to jest polska drużyna.
2: Tak, z Polakami De Naturat gra 29 maja o godzinie 21:35, więc... Będzie to na pewno dosyć ciekawy mecz, gdyż sytuacja w tabeli... No właśnie, jak wygląda Maciej sytuacja w tabeli?
1: De Naturacik popularny walczy nadal o awans, pomimo tego, że jest Beniamingiem, tak jak już sam się poprawiłem. Są oni na 6. miejscu. No walczy, no to jest 8 punktów straty, ale nie takie rzeczy futbol widział. Zostało im jeszcze do końca sezonu 4 spotkania im zostało, więc szanse na awans są małe, ale są. A ekipa De Oro walczy raczej o utrzymanie. 3 punkty przewagi nad strefą spadkową, mają 6 oczek na koncie, zaledwie 2 wygrane w tym sezonie.
2: Dokładnie tak. Jednak no nie można lekceważyć na pewno rywala, gdyż takie drużyny, które właśnie walczą o utrzymanie, są dosyć trudne czasami właśnie w pokonaniu, bo ta determinacja jest większa. Z tym się będzie mierzyła Warta Poznań, z tym się będzie mierzył De Natura. Zobaczymy, jak właśnie pójdzie i popularnym Butelkom, a także popularnym Zielonym, gdyż zadanie może być niełatwe.
1: Tak, postaramy się być na obydwu spotkaniach na pewno, ale też no nie postaramy się już być dzisiaj z wami, bo nasz czas dobiega końca, ale jak ktoś by jeszcze chciał nasze niebiańskie głosy usłyszeć, jutro 7 rano będziemy tak wspólnie jest z Jędrzejem, oczywiście z Szymonem Kowalskim w trójkę, jak zawsze wam umilać poranek, ale to jutro, a dzisiaj dziękujemy z tą Planetę Sportu, tak jak powiedziałem.
2: Ja tylko mam apel do Szymona Kowalskiego,
1: tutaj Jędrzej,
2: bo będzie spóźniony. I żeby też złożył życzenia na antenie Abdulowi Azizowi Tetteh'owi, bo tak nieładnie, żeby jako jedyny nie złożył, więc mamy nadzieję, że Szymon uczyni to. A tak jak już wspomniałeś, za planetę dziękujemy.
1: Maciej Chwaliński.
2: Jędrzej Kaszmarek realizował nas dzielnie. Jan Salamon, któremu bardzo dziękujemy.

0: to promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła 19 w Radiu Meteor.
1: Preview. Meteor Exe.
2: Równo godzina 19, więc czas na Meteor Exe w Radiu Meteor. No w dzisiejszym składzie trochę duży, większy, bo zwykle nas jest tutaj dwójka, ale dzisiaj jest trójka. I kto jest ze mną?
3: Kasperyska,
4: Filip Skrzypczak.
2: I Alicja Rychlewicz, realizuje nas Jan Salamon, więc dziękujemy tutaj za cudowną oprawę. No i co? No dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Piłki Nożnej, tak? 5 maja już, myślę o jutrze, ale 25 maja, czyli Międzynarodowy Dzień Piłki Nożnej, też Dzień Futbolu, podobno wymienny, niektórzy by się z tym nie zgodzili, Amerykanie w szczególności. Więc postanowiliśmy, że z tej okazji sobie porozmawiamy trochę o grach piłkarskich, no bo trochę ich było, zaczynały niewinnie, no ale obecnie mamy głównie jedną na rynku, ale też porozmawiamy sobie o innych przykładach, bo tego trochę jest, no i myślę, że też dla tych, co śledzili wielkie zmagania Pro Evolution Soccer z FIFA na przestrzeni lat, będą zachwyceni może naszymi wątkami, ale o tym już po piosence.

0: Radio Meteor.
1: Zanim przejdziemy jeszcze do tego mięska, na które myślę, że czekają wszyscy fani właśnie gier piłkarskich, no to pobawiłam się trochę w takiego archeologa mediów cyfrowych i znalazłam dla was pierwszą grę piłkarską, która była po prostu soccer na konsolę Magnavox Odyssey. Była to pierwsza konsola gier wideo w historii, która teoretycznie mogła wyświetlać jakieś jedną kreskę na ekranie i dwa punkty i bardziej służyła do gry w takiego, taki prototyp Ponga, bo to jeszcze nie był Pong powstał trochę później, a mówimy tutaj o latach 72-73, bo właśnie w 72 wyszło Magnavox Odyssey, a Soccer ukazało się w edycji konsoli na rynek europejski, bo w amerykańskiej wersji był futbol po prostu amerykański. Grało się w niego dosyć prosto, bo jako że na ekranie telewizora można było wysiedlić tylko tak naprawdę kreskę i dwie kropki, no to trzeba było nałożyć na ekran taką specjalną nakładkę, która trochę imitowała po prostu boisko piłkarskie, no i graliśmy naszymi dwoma piłkarzami i próbowaliśmy trafić po prostu piłką do bramki. No więc nie wiem, czy byście chłopaki zagrali sobie w coś takiego?
2: Raz, może dwa, że tak popatrzeć, jak to kiedyś było, to zdecydowanie, ale żeby się zagrywać dzisiaj, to chyba raczej nie.
3: Mi się wydaje, że to mógł być fajny dodatek na jakąś imprezę z kumplami, nie? Że jest to pewna godzina, odpalacie sobie i tylko po prostu sprawdzacie, kto ma więcej szczęścia, kto ma więcej umiejętności. Tak,
2: taka późna już godzina na imprezie, to zdecydowanie tak.
1: To wam tak dopowiem tylko, że sterowało się pokrętłami. Więc mogło to trochę wpływać na nasz performance w trakcie rozgrywki, ale taka rzeczywiście jest historia, więc jeśli ktoś chce spróbować, to można się pobawić, poszukać takiego Magnavox Odyssey albo spróbować emulatora, bo wiem, że powstają od fanatyków i zobaczyć, co jest takim predecesorem po prostu FIFA i PES-a, o których powiemy już po Crime Pace.

0: Ale zanim przejdziemy do tak zwanego mięska, jeszcze trzeba wspomnieć o jednym kamieniu milowym, jakim jest Pele Soccer od Atari, czyli to była pierwsza gra piłkarska, której użyto prawdziwego nazwiska gwiazdy z piłki nożnej.
1: Takich gier w ogóle nie było wiele, oprócz tego właśnie z Pele, bo ich tak naprawdę, jeżeli sięgnąć pamięcią, było bardzo mały. To jest jedna z nielicznych, co pokazuje, że no w tamtych czasach to nie było aż tak może duże. Piłka nożna, mimo że już wtedy była popularna, tak w samym świecie e-sportowym to nieco inaczej wyglądało, nie? I wtedy mieliśmy takie mniej skupione na rzeczywistej rozgrywce.
2: Ja jeszcze mogę dodać tutaj o Kick-Off z 89 roku. To była gra zrobiona przez Anko, która pierwsza wprowadziła ten taki typowy widok niby z lotu ptaka, ale troszkę przechylony, więc też tak stało się trochę małą podstawą, więc tutaj tak do zaznaczenia.
0: Ale wracając do tego, co powiedziałaś o Pele, to ja się w sumie też nie dziwię, że tak mało gier, bo to też były inne czasy i gry to tak bardzo wręcz się kojarzyły z takimi nerdami, co jest w ogóle w piwnicy, co było w ogóle przeciwieństwem tego, co chce się pokazać podczas gry piłki nożnej, gdzie to właśnie sport, wychodzenie do ludzi, więc no pewnie to też to, jak patrzono właśnie na takie gry.
1: No takie dwa kontrastujące światy tak naprawdę można powiedzieć, bo jak wspomniałeś, taki obraz piwniczaka, a z drugiej strony mamy sport, sporo ruchu, no i to się nie łączyło. Plus nie oszukujmy się, ale wtedy nie stawiano aż tak bardzo, mi się wydaje, nacisk na to, żeby mieć licencję i bardziej się liczyło to, żeby ta gra jakoś wyglądała, bo mieliśmy właśnie kamerę z lotu ptaka, ale to nie była jedyna kamera, potem ono też się zmieniało wielokrotnie też, więc można powiedzieć, że to jak ona się zmieniała, trochę mamy i tak zaczerpnięte w tym, co obecnie w grach od EA jakby, nie?
0: Tak. Więc teraz przejdźmy do tego właśnie mięska. Czym w ogóle się różniły na początku FIFA i PES, bo już od pierwszych wydań swojej serii, no to były dwie inne drogi.
1: No to były definitywnie dwie inne drogi. Początkowo właśnie to starcie możemy bardzo jasno przykreślić, że ono należało do Pro Evolution Soccer. Chociaż wtedy to nie było PES jak teraz, tylko właśnie jeszcze to było ESS na początku i dopiero tam później zmieniliśmy całkowicie tytuł, przeszedł taki ala rebranding, no i tak. Co mogę? Myślę, że oprócz tego, że bardzo różniły się te gry mechanicznie, pierwszy jeszcze ISS miał jeden problem, który nie dosięgnął na szczęście albo nieszczęście, zależy kto, którą firmę preferuje, ale w pierwszych PS-ach, ISS-ach dokładnie mówiąc, nie było timera ani tak naprawdę scoreboardu. Tego tablicy wyników nie było, co sprawiło, że sama rozgrywka była bardzo utrudniona, ponieważ nie znaliśmy ani wyniku, ani to, za ile mecz się zakończy.
0: No i też warto wspomnieć, że ogólnie PES miał pewien problem, bo nie mieli ani licencji, więc większość na boisku właśnie graczy było zmyślonych tak naprawdę. No i za to FIFA w trochę innym kierunku. Oni za to wydali w kupę siana na te licencje, za to ta rozgrywka nie była aż taka fajna.
1: No tak, to jest bardzo wyboista droga bardzo, która miała swoje plusy, minusy, były sloty, upadki obu serii. O tym nie możemy jakby zapomnieć, o tym nie chcę zapomnieć, bo no te tytuły się różniły bardzo drastycznie. Tylko myślę, że tutaj najpierw chwilę lordofon, a my do tego zaraz wrócimy.

0: Radio Meteor.
1: Najlepsza gra piłkarska na jakąkolwiek konsolę kiedykolwiek. Tak opisywano Pro Evolution Soccer, kiedy lądowało na PlayStation 2 w 2001 roku.
2: No to była złota era tak naprawdę. Wtedy Pro Evolution Soccer dominowało tą produkcję od EA, tą FIFA. Wtedy znacznie wyższy był poziom jakby rozgrywki, sama można było się trochę bardziej wczuć, pomimo tego, że Pro Evolution Soccer cierpiało na jedną rzecz. Jaką? To, że nie mieli licencji. Mimo tego nadrabiali tym, że ta piłka, powiedzmy sobie, że ona śmigała lepiej, to wszystko tak płynniej chodziło na PS2. No i twórcy od właśnie PS-a, czyli Konami, oni mogli sobie pozwolić na zdecydowanie więcej takich rzeczy, takich posunięć trochę bardziej ryzykownych, ponieważ, jak wspomniałem, ich sytuacja była znacznie lepsza niż tytuł od EA.
3: Tak, prawda, no w sumie te do 2006 roku, jeśli dobrze pamiętam, no to PS nie miał tak naprawdę konkurencji ze strony FIFA. No samo to, że legendarna okładka, którą wspomniałeś ze sędzią, też może nam przypomnieć, jak miał na imię.
2: Pierluigi Collina, właśnie
3: tak,
2: na trójce.
3: Taki straszny wręcz sędzia, co każdego z piłkarzy wręcz pomiatał nimi tak naprawdę. To on rządził na boisku. To było w ogóle dość niespotykane, bo wcześniej byli sami piłkarze, a tu nagle sędzia. To też pokazywało, że oni idą w ogóle w innym kierunku niż ich konkurenci.
2: No, ale też mówimy o legendarnym sędzi, który potrafi opanować nawet takich zawodników, którzy na boisku by się nie hamowali, nie? Którzy raczej nie wchodzisz z nimi w interakcję, no bo wiesz, że z góry jesteś na przegranej pozycji. On pokazywał, że on jest zupełnie inny, no i że do niego się nie da tak podejść, żeby go zlekceważyć. Co PS myślę, że było dosyć fajnym, takim ciekawym ruchem dla nas, jako dla graczy, ponieważ mieliśmy nietypową właśnie postać na okładce.
3: Tak, dokładnie. I też trzeba zaznaczyć, że no to jest bardziej symulator rzeczywiście w tamtych czasach niż jak FIFA właśnie, że to była taka gra no bardziej wymagająca i to jeśli oczekiwałeś od niej, że rzeczywiście poczujesz się jak taki może nie gracz, bo nie grałeś z pierwszej perspektywy, ale jakbyś zarządzał właśnie tą drużyną. To było takie fajne.
2: No takie wczucie się w to, że ty jesteś jako grający menadżer tak naprawdę, mimo że nie macie na boisku, no tak masz na nie znacznie większy wpływ niż w takim trybie, załóżmy, gdzie byś nie mógł kontrolować i byś miał po prostu taką wolną rozgrywkę, nie? Więc to na pewno się mogę zgodzić z realizmem, a co do jakby rzeczy, które były potem, no to myślę, że was przetrzymamy chwilę w niepewności.

0: No, nie przechodzimy teraz, myślę, do tego, jak to się stało, że FIFA w ogóle przejęła ten rynek, no bo w tej chwili PES praktycznie nie istnieje. Już ta, pamiętam, że ta ostatnia gra została zamknięta, chyba ona już nie działa. Ta, co była takim, teraz nie pamiętam, jak się dokładnie nazywała, ale ona była takim... próbą wskrzeszenia tej marki kilka lat temu. Tak, e-football, dokładnie. To nie wiem, czy ona jeszcze funkcjonuje.
1: Funkcjonuje, ale no ma się średnio, jak możemy zobaczyć na Steamie, no mieszana tak zwana.
0: Na oparach można powiedzieć, że biega po boisku.
2: Ale zależy też gdzie, nie? Bo jeżeli spojrzeć na to z trochę szerszej perspektywy, no to właśnie Konami, po tym jak właśnie to e-football wyszło, no to oni zdali sobie sprawę, że to jest tytuł, który nie sprawdza się najlepiej na kompach i konsolach, więc trzeba coś z tym zrobić. I stwierdzili, że oni się przerzucą trochę bardziej na rynek telefonów, właśnie telefonów, rynek azjatycki głównie. No i tam nie możemy powiedzieć, że trzyma się przeciętnie, no ponieważ mówimy o średnio 15 milionach graczy miesięcznie, nie? Konami sobie zdało sprawę, że trzeba się przerzucić na coś takiego, że okej, ta gra będzie dostępna dosłownie dla wszystkich, więc zmniejszamy też jakby poziom trudności, który był dla Pro Evolution Soccer kluczowy. No i tak przeszli sobie właśnie na to, że ta ich obecna seria stała się telefonową bardziej, nie?
3: Tak, co ogólnie było im zarzucane, potem jak właśnie chcieli to też przenieść na komputery osobiste i konsole. No ale teraz przejdźmy do konkurencji, czyli EA Sports. I tak, no trzeba powiedzieć, że przełom to była FIFA 07 tak naprawdę.
2: Tak, myślę, że 07, ponieważ przy wcześniejszym, może zahaczę sobie chwilę jeszcze o przeszłość, w FIFA Manager 06, właśnie jedna z osób, która zajmowała się głównie tą grą, była bardzo zafascynowana PS-em. No i stwierdził, że nie podoba mu się to, co się dzieje z FIFA, i on na kilku kartkach A4 zapisał, co trzeba zmienić, jak trzeba zmienić, że co tam trzeba w jego wymarzonej FIFA dodać. No i EA stało się tak zafascynowane, że oni stwierdzili, że oni może nie dadzą mu wolnej ręki, ale oni go przerzucą właśnie do zespołu FIFA-owego, a nie FIFA Manager, no i dostanie możliwość takiej pracy nad tym trochę większej niż miał nad menadżerem, i to właśnie sprawiło, że on zafascynowany szóstką, w sensie PS-em 06, sporo rzeczy aplikował do FIFA, co powodowało, że ta gra coraz bardziej się odkuwała. I nawet twórcy PS-a zauważyli, że sporo rzeczy jest od nas, z naszej gry po prostu żywcem wzięte. Mechaniki właśnie...
3: Tak. A te mechaniki, które zostały wdrożone, to między innymi system kolizji, lepsza fizyka piłki, znaczenie wagi zawodników. Dziwne, że wcześniej tego nie było w takim razie. No i to można określić jako, że no wzięli to, co najlepsze z PES-a i przynieśli do świata, gdzie są licencje. Więc no nie dziwmy się, że Konami się zdenerwowało trochę na konkurencję.
2: No to wzięcie tak naprawdę flagowych punktów, jak powiedziałeś, przycenie do siebie z swoimi dodatkami, gdzie jeszcze jako, że mieliśmy tego, tą osobę od menadżera, no to mogła nad tym trochę bardziej popracować, to coś dodać, upiększyć. No i jej też dysponowało innym budżetem. Tylko tak naprawdę największym odbiciem EA, myślę, że była FIFA 09, tylko o tym dlaczego, myślę, że trochę mniej, i pozwolimy najpierw Panic at the Disco.

0: 2009, PES 2009 i FIFA 09, PES 6,9 miliona kopii, FIFA 8,7 miliona kopii. Chyba pierwsze to przegonienie właśnie FIFA nad PESem.
1: No myślę, że wiesz, przed chwilą mieliśmy panika disco, tutaj pojawiła się trochę taka panika u Konami, ale tak naprawdę dlaczego ona się pojawiła, bo to jest bardzo ważne, bo ta zmiana nie była taka mała i przypadkowa. To trzeba powiedzieć, że wtedy w 09 wprowadzono po raz pierwszy FIFA Ultimate Team.
2: Czyli tak naprawdę maszynka do robienia pieniędzy, jak się okazuje, po tylu latach. No mechanizm, no niesamowicie prosty. Masz paczkę, otwierasz, wyskakują ci piłkarze, wybierasz, który chcesz, które powtórki, sprzedajesz potem na tym rynku i nic więcej. Nie ma tam jakiejś niesamowicie pogłębionej logiki, ale jak się okazuje, gracze to pokochali.
1: Tak, no wiesz, mamy ten taki element losowy, taki, mamy tą nutkę niepewności, nie? Wtedy jeszcze animacje były dużo, dużo prostsze, ponieważ na przykład w FIFA 13 to po prostu miałeś takie szybkie obrócenie piłkarzy wokół ekranu, tam miałeś drobne błyski, jeżeli pojawił się ktoś właśnie taki droższy, a teraz mamy zupełnie długie animacje, przez co my jako gracze jesteśmy trzymani w takim suspensie, nie? No ale wtedy to był jeszcze taki, wtedy można powiedzieć, że jej nie myślało aż tak bardzo o tym, żeby z tego Ultimate Teamu zrobić aż taką maszynkę i to po prostu miało być takie trochę koło, żeby odkuć się od PS-a, pokazać, że no my w końcu możemy wyjść, możemy zrobić coś, co jest nasze. PS tego nie wyłapał, oni swój live access zrobili, live service zrobili dużo później, no i to wystarczyło, żeby właśnie EA pokazało, że no my tutaj się teraz rozgościmy.
2: Tak, i co ciekawe, to co ci zawodnicy, których wylosujemy, w każdej odsłonie oni nie przechodzą na kolejną część, co znaczy, że za każdym razem musisz wydać od ogromna siana na to, żeby w ogóle mieć jakąkolwiek dobrą drużynę w tej grze. A gracze niby się denerwują, za każdym razem mówią: o Jezu, nienawidzę tej gry, nigdy więcej. I co? I potem dalej wydają te tysiące dolarów na to, a FIFA coraz więcej zarabia tak dla EA.
1: Tak, no FIFA, nie oszukujmy się, teraz mówimy o nawet miliardowych zarobkach dla FIFA, co jakby nie jest już niczym, teraz możemy powiedzieć, czym takim wyjątkowym, niczym szokującym bardziej, ponieważ no FIFA, nie oszukujmy się, zdominowała PS-a i na ten moment nie możemy powiedzieć, że na rynkach gier konsolowych czy komputerowych właśnie eFootball jakkolwiek istnieje.
0: Nie bez powodu FIFA jest nazywana też przecież takim internetowym kasynem, bo te techniki hazardowe no tak się zakorzeniły, no to też nic dziwnego, bo jak zna się jakieś badania na temat właśnie tego, jak hazard i te wszystkie takie manipulacyjne po prostu zabiegi, techniki wpływają na odbiorcę, no to się okazuje rzeczywiście, że w tym co mówiłeś, Kasper, jest coś głębiej, że no nie chcesz, nienawidzisz tej gry, no ale ciągniesz dalej te karty, no bo się odkujesz, bo ci się trafi ten dobry piłkarz i będziesz na tym wielkim plusie. Nie bez powodu są też ograniczenia na to nałożone, więc nic dziwnego, że to w taką stronę poszło.
1: No to jest też prawda. Myślę, że warto wspomnieć o takim haczyku, który robi EA, co sprawia, że jeżeli mamy taki okres już, że mówi się, że wyjdzie kolejna odsłona, no to możesz sobie wziąć wersję preorderową, taką trochę lepszą, co sprawia, że dostajesz paczki, dostajesz gwarantowanych zawodników, no i na start już masz tą przewagę i wiele osób mimo wszystko się na

0: ukochaną. Tak, która właśnie część FIFA była waszą ukochaną?
1: Wiesz co, jeżeli tak wspomnieć na to, no to myślę, że tak stricte z jeden nie byłbym w stanie wymienić przez to, ile się przewinęło u mnie. Ja na pewno darzę ogromną sympatią FIFA Street. Jakoś tak na PS3, jak miałem okazję grać, sprawiła ta gra, że no się zakochałem w tym świecie bardziej ulicznym.
0: Tak, ja grałem w FIFA Street, ale dwójkę na PSP. No i to była też moja pierwsza styczność ogólnie z marką FIFA. Była po niemiecku na dodatek, bo to PSP też z Niemiec dostałem. No było to ciekawe przeżycie, takie uliczne właśnie vibe, jak wspomniałeś też. Tam nie było w ogóle fauli ani nic z tym rzeczy, były tam kombosy, można było robić. W ogóle było 3 na 3, jeszcze po bramkarzu, sędzi też nie było. No, można powiedzieć, że to w ogóle inna gra. Jeśli ktoś grał tylko FIFA Street, no to tak naprawdę nie dotknął zwykłej FIFA.
1: No i myślę, że lepiej byłoby zagrać w FIFA Street, nie grając w FIFA, niż grać w FIFA, nie grając w FIFA Street, mogę powiedzieć, ponieważ jednak no, ja miałem styczność z wersją późniejszą, z FIFA Street 3 i bardzo byłem fanem jednego trybu, który był takim ala trybem fabularnym. Zaczynaliśmy z takiej najniższej półki, nasi gracze zdobyli no, dwie lewe nogi tak naprawdę, jedyne co potrafisz to tam stanąć na piłce, ewentualnie ją podbić. No i tak sobie przechodziły nam coraz to wyższe boiska, jeżeli z drużyną wygramy, to to możemy sobie jednego z zawodników właśnie wziąć, tylko kto się wylosuje, więc nawet jeżeli trafiłbyś na zespół potencjalnie dobry, no to możesz trafić na zawodnika, który akurat ci się nie przyda.
0: Tak, i ludzie pokochali ogólnie ten koncept i jej próbowało to dodać znowu do FIFA jako tryb Volta, tylko no jednak nie udało im się to dobrze.
1: No nie wspominam Volty też jakoś wszałowo, był na pewno fajny ten wątek, był potem, że w 23, jeżeli dobrze pamiętam, mogłeś sobie, taki był sezon i za zagranie odpowiedniej ilości meczów właśnie dostać sobie zawodnika z topu, na przykład na końcu ja się załapałem i udało mi się wyfarmić tego Ronaldo Nazario brazylijskiego do zespołu, więc na pewno to fajny dodatek, takie wprowadzenie ikon, no ale to definitywnie już nie było to samo, brakowało tego stylu, przede wszystkim w FIFA Street takim aspektem było to, żeby właśnie robić te sztuczki punkt

punktować, ponieważ im więcej punktów w trakcie meczu zdobyłeś, no tym więcej miałeś takich punktów, które się przekładają na poziom, a potem poziomów na ulepszenia, nie? Taki trochę system grindowania, powiedzmy. I w Wolcie to wyglądało trochę inaczej, już zamiast takich sztuczek, nie sztuczek, to przechodziliśmy bardziej po prostu na bramki, podania, asysty, więc ten główny kawałek mięsa z FIFA Street został zabrany i po prostu powiedzieli, że okej, zastąpimy sobie to czymś znacznie lżejszym.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: To skoro to już chłopaki trochę okryliście nostalgią właśnie FIFA Street i też trochę mówiliśmy o tym, gdzie obecnie jest PES w tej postaci eFootball, no to pora może powiedzieć, gdzie jest obecny król rynku gier piłkarskich, czyli nie FIFA, tylko EA Sports.
2: FC.
3: FC obowiązkowo.
2: No bądźmy szczerzy, no prawie nic się nie zmieniło, oprócz nazwy. To dalej jest kontrowersyjna gra, jeśli chodzi o formy zarobkowe na graczach oraz to, co się w ogóle w niej zmienia z roku na rok. No i według mnie trochę jest smutne, że oni odeszli od na przykład tej historii prowadzenia, jak było z Alexem Hunterem na przykład w poprzednich częściach.
3: Tak, no Alex Hunter wbił, z tego co będę w 17, to był fenomen, wtedy to ten tryb był fajną odskocznią, bo głównie to się grało albo właśnie w futa, albo tryb kariery. Tutaj dostaliśmy coś znacznie nowszego, to było ciągnięte, w 18 ten tryb pozwalał nam na jeszcze większe rozbudowanie kariery naszego bohatera. Z tego co pamiętam, w 19 doszedł wątek jego siostry, no i to był naprawdę bardzo ciekawy tryb, jako taka odskocznia, coś nowego. No tylko niestety teraz już dobrze wiemy, jaki jest jego los, nie?
2: Dokładnie. A FIFA w sumie, jakby to powiedzieć, właśnie FIFA, EA Sports FC teraz, no mocno podzieliła społeczność mimo wszystko, bo tryb jest bardziej manualny system obrony, z tego co przeczytałem, i bardziej nagradza umiejętności graczy, ale inni właśnie narzekają, że przez to robi się absurdalnie trudna i jest dziurawa defensywa.
3: Dziurawa defensywa, coś co wprowadzono właśnie wraz z wejściem, z przerażowieniem z FIFA na EAFC, wprowadzenie tak zwanych styli gry, czyli potencjalnie, krótko mówiąc, takich boostów do różnych cech, nie? No i problem jest też taki, że one są strasznie niezbalansowane i część jest po prostu takich, że ty widzisz tą kartę, masz ten tryb gry, no i to jest karta potencjalnie świetna. To bardzo mocno burzy balans, ponieważ jakby to powiedzieć, mamy karty takie, która patrzysz jest przeciętna, nie? No, ale będzie miała ten tryb gry, który jest tak lepszy, załóżmy, na przykład rzucę, nie wiem, z Shopa, on był popularny w 25 pod obronę, strasznie wzmacniał obrońców przez to, że oni potrafili na każdą piłkę tak naprawdę przejąć, był również haczyk, czyli również defensywny, i karty, które były fenomenalne w rzeczywistości, nie? W sensie graczy, którzy byli fenomenalni w przeszłości, idealnym przykładem w tej FIFA byłby Andres Iniesta, któremu brakowało. Andres jest w ogóle, czyli mistrz podań, osoba, która była fenomenalna, a nie miała styli gry do podań.
1: Tak, oprócz tego może jeszcze na przykład szybko tutaj wspomnieć o tym, że PC-towa wersja jest trochę zaniedbana, znaczy trochę nawet mocno zaniedbywana przez EA, ale tutaj pojawia się gra, która może trochę wypełnia tą pustkę u PC-towców, jeśli chodzi o zmagania piłkarskie, ale o tym już po piosence.

0: FIFA i PES to takie gry stricte konsolowe, a co jest takim gatunkiem stricte PC-towym? No myślę, że jakiekolwiek strategie, no i chyba właśnie w te strategiczne tony uderza Football Manager.
1: No to jest definitywnie gra, która będzie odbijała od tego, co mamy właśnie takiej zręczności z FIFA, ponieważ tutaj musimy się skupić dużo bardziej na strategii i analizowaniu.
0: No tutaj trzeba przede wszystkim umieć czytać. Można byłoby się kłócić, czy gracz FIFA musi umieć czytać, ale no nie chcę tutaj nikomu zarzucać niczego.
1: No ale znowu Football Manager to jest gra, która jest, można powiedzieć, że takim wyjadaczem, taką trzecią drogą. No i fenomenem jest to, że Football Manager od początku mówił, że on się nie gryzie o ten główny stołek z FIFA i PS-em, no tylko on sobie będzie w tym swoim zaciszu, w tym swoim wyższym poziomie trudności siedział i będzie pozwalał sobie na to, sobie taką dawkę przyjemności. O.
2: No bo bądźmy szczerzy, no tak naprawdę główny core graczy FIFA czy PES no raczej nie sięgnie nagle po grę, gdzie trzeba patrzeć na cyferki, wybierać jakieś wybory i to, czy, o matko, czy ten gracz na pewno pasuje do mojego teamu, bo tutaj zmienia mi się procenty, czy na pewno to i w ogóle co innego tam. No nie ma tej rozgrywki na tym poziomie, że mechanicznym takim, że napadzie można sobie jakieś triki porobić, czy coś, tak patrzysz i analizujesz.
1: No właśnie w Football Managerze w ogóle nie ma możliwości kontrolowania swoich graczy, tylko my skupiamy się na analizie, na kupowaniu, sprawdzaniu taktyk i przygotowywaniu się do oponentów. Z takich ciekawostek chcę powiedzieć, że to jak rozbudowany jest jakby system scoutowy we Football Managerze, to jest to, że liczy on ponad 1300 osób, a w pewnym momencie korzystały z niego topowe kluby z Premier League, żeby móc zyskać taką przewagę na pozyskiwaniu potencjalnie ukrytych perełek.
0: Więc, tak, zdecydowanie wygląda na potężny po prostu całą taką maszynę do właśnie skatowania graczy. Ale tu jeszcze mam dla was, chłopaki, jakby bardzo ważną rzecz. Czy uważacie, że Rocket League to jest gra piłkarska?
2: Tak.
1: No ja jestem gdzieś po środku, bo jednak to nie mamy bezpośrednio jakby piłkarzy, nie? Skupiamy się właśnie na lataniu. No jest piłka, bramki są, no czyli...
0: Ale to nie, znaczy, może być gra piłkarska, ale na pewno nie jest grą piłkarsko-nożną, bo auta nie mają nóg.
2: Okej.
0: Pamiętajcie.
2: Big brain tak zwany.
0: Big brain, ale trzeba było tutaj właśnie jeszcze o to zahaczyć, bo no i mnie patrzy też bardzo istotna gra z perspektywy tej takiej właśnie piłkarskiego rynku, ale spokojnie, mam jeszcze dla was ostatni wątek, ale to już po mój dom.

0: Mój dom to boisko w dzisiejszym wydaniu Meteor Exe. No i jeszcze jest taka jedna gra, o której chcieliśmy wam wspomnieć. Gra twórców gry Sifu. Ktoś tam pamięta, taka bardzo fajna bijatyka, gdzie teoretycznie twój bohater, znaczy teoretycznie praktycznie się starzał i tak dalej. No to polecam, jakby dobra produkcja, ale o niej nie teraz, chodzi o rematch.
1: No, to już jest nieco gorsza produkcja, mówimy tutaj o grze, która stała się istnym, może nie flopem, ale niewykorzystanym potencjałem, ponieważ prezentowana na The Game Awards 24 zrobiła stosunkowo dobre wrażenie na graczach i ludzie czekali, ponieważ jest to taka nowa odskocznia. Tutaj nie mówimy o takiej strategicznej czy fizycznej, czy zręcznościowej wersji, no tylko stricte granie dla przyjemności 5-5 i posiadanie super umiejętności, ala, które się ładują, nie wiem, coś jakbyś miał ulta z Ligi Legend, tylko że na boiskach piłkarskich, no i możemy zauważyć, że czas pokazał, że jednak nie jest to zbyt łaskawy czas dla gry.
0: Nie, tutaj jeśli chodzi o Steama, no to 67% pozytywnych recenzji, więc dosyć średnio. I obecnie niecałe 4000 graczy grających w tą grę na Steamie, więc no zdecydowanie nie jest to wynik, którym pewno marzyli twórcy. No też sama gra bardziej miała przemawiać do casuali, ale mam wrażenie, że casuali tak już grają w FIFA, więc taka gra taka, no trochę dla nikogo.
2: No nie wyszło.
0: No przyda się jakiś rematch dla nich, no nie wiem, tak można zażartować. Ale też, no niestety, rematchu od nas nie będzie, no bo skończyło się nasze Meteor Exe, jakby dobiega bardziej końca, bo no mamy już tutaj czas, zaraz magazyn muzyczny, no i tutaj z wami dzisiaj na boisku byli
2: Kasper Ryska,
1: Filip Skrzypczak,
0: Alicja Rychlewicz, realizował nas Jan Salomon i zapraszamy na magazyn muzyczny.
3: Preview. Meteor Exe.

0: Wybiła 20 w Radiu Meteor.
1: Magazyn muzyczny.
2: Cześć, witam wszystkich. Wybiła 20, a więc tak jak słyszeliście, magazyn muzyczny, z tej strony Adam Leśniewicz. Jestem dzisiaj sam. Dawno mnie tu nie było samemu, przyznam szczerze, ale nie wiem, jaki lepszy powód mogłem sobie znaleźć do powrotu do studia Radia Meteor Solo, jak nie wobec premiery mojego ulubionego zespołu. Mój ulubiony zespół, na pewno jeden z moich ulubionych zespołów, który wpłynął na mnie zarówno dziennikarsko, muzycznie, życiowo, to brzmi trochę kliszej, ale myślę, że na pewno w jakimś stopniu. Mowa o zespole Periferii, który jest kilkunastu lat co najmniej cały czas pionierem w świecie progresywnego metalu, konkretnie stylistyki, którą szeroko pojęto nazywa się djent. Cały czas mówi się o tym, czy to jest w ogóle gatunek, czy to jest jakaś stylistyka. Sam zespół Periferii, kiedy na ostatniej płycie odniósł się do tego, że djent to nie jest gatunek muzyki, nazywając swoją piątą płytę djent jest nade genre. Dzisiaj pogadamy sobie trochę o nowym projekcie właśnie tego zespołu, który nazywa się Pale White Dot. Jest to płyta zupełnie inna niż wszystkie, które do tej pory właśnie Periferii wydało. Jest bardzo personalna, bardzo lyrics driven, skupiająca się na tekstach, skupiająca się na pewnej historii, która dotknęła członków bardzo tak z pierwszej ręki. Opowiada o emocjach, opowiada o takich autobiograficznych rzeczach, które można włożyć pod parasol tematyki samotności. Pierwotna nazwa tej audycji, tak sobie wymyśliłem ją, to różne odcienie samotności, bo myślę, że w dużym stopniu ta tracklista właśnie o tym opowiada. Opowiada o samotności z różnych perspektyw, z różnych historii życiowych, często autobiograficznych, często w jakiś sposób rezonujących właśnie z członkami, o których też opowiem, o których też mam dużo informacji, których śledzę od wielu lat. I zaczniemy sobie może pierwszym singlem, który wyszedł z tej właśnie płyty. Jest to jeden z krótszych numerów tego zespołu, jeden z niewielu, który jest poniżej 3 minut. I posłuchamy sobie właśnie Mr. God od Periferii właśnie teraz.

tak jak mówiłem, był to pierwszy numer, który Periphery wydało z tej płyty. Zacznę może od takiej swojej personalnej historii, jakiegoś takiego krótkiego intra odnośnie tego zespołu i mojego personalnego przelotu może z ich muzyką. Uważam, że prawdopodobnie z perspektywy bycia gitarzystą przede wszystkim ten zespół wpłynął na mnie najbardziej właśnie pod kątem pisania muzyki, traktowania instrumentu, gitary w taki sposób, jak traktuję go dzisiaj. Pamiętam, idąc do gimnazjum, puścił mi się numer Stranger Things z płyty Juggernaut. Oczywiście wcześniej miałem jakąś styczność z tą stylistyką, ze stylistyką progresywnego metalu. Natomiast nigdy nie słyszałem komponowania w tym stylu, nie słyszałem tak płynnej fuzji krzyczanych i śpiewanych bardzo ładnie, wręcz w popowy sposób wokali. I idąc właśnie w czasach gimnazjalnych do szkółki, z szafla puścił mi się ten numer i otworzyła mi się w mózgu jakaś szuflada, która do tej pory chyba się troszkę nie domknęła i cały czas regularnie ją uchylam właśnie też w momentach komponowania swojej muzyki. Istotną postacią jest tutaj jeden z gitarzystów, Mark Holcomb. Prawdopodobnie moja największa inspiracja właśnie gitarowa. Myślę, że w dużym stopniu to słychać w mojej muzyce. Tak mam nadzieję przynajmniej. Zresztą słyszałem to też od paru osób, że tak właśnie jest. Uważam, że to nie jest nic złego. Nigdy się z tym nie kryłem, że jest to ważna dla mnie postać, ważny dla mnie gitarzysta. Miałem nawet okazję z nim kiedyś pogadać na jednym z koncertów właśnie Periphery, a widziałem 3. Przejdźmy troszkę do narracji stricte o albumie. Bardzo istotną częścią tego albumu był Matt Halpern, który jest perkusistą Periphery, który w dużym stopniu nadał ton, nadał narrację i w ogóle całą koncepcję tego, czym A Pale White Dot jest. I tak jak mówiłem w pierwszym wejściu, jest to płyta, która spogląda się na koncepcję samotności, na uczucie samotności trochę z różnych stron. W dużym stopniu jest autobiograficzna i postaram się każdy z tych numerów, który też przesłuchałem razem z tekstami, które są właśnie bardzo ważne na tym projekcie, postaram się jakoś tak trochę, wiecie, rozebrać na czynniki pierwsze i też wyrazić swoją opinię. Od razu powiem, że jestem trochę zbiasowaną osobą, wrażliwym tematem jest dla mnie ten zespół, więc ciężko mi będzie podejść może do tego jakoś super krytycznie, natomiast też nie wiem, czy jest sens, dlatego że jest to projekt kompletny, jest to projekt krótki, zwięzły i na temat. Tak ja go odbieram. Posłuchamy sobie nie całej płyty, bo niestety nie starczy nam na to czasu, natomiast posłuchamy sobie jakichś takich highlightów. A jeżeli ktoś będzie chciał posłuchać jeszcze więcej tych numerów z tej płyty oraz późniejszych płyt Periphery, też o 22 zapraszam na Wilson's Podcast, też poleci. Zacznijmy od początku, od pierwszego numeru na trackliście, który singlem nie był. Singlem był właśnie Mr. God i drugi to był Everyone Dies Alone, który też poleci na samym końcu. Jest to closer albumu, a teraz posłuchamy sobie utworu, myślę, że jest bardziej adekwatne. Obsession, który właśnie ten projekt otwiera. Bardzo serdecznie wszystkich zachęcam słuchających do słuchania, odpalenia sobie tych numerów, ale właśnie z tekstami, z tego co widziałem na Spotify'u, nie wszystkie są, natomiast na Geniusie wszystko jest dostępne i bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby śledzić sobie razem z tym, jak Spencer śpiewa, krzyczy to, co właściwie śpiewa i krzyczy Obsession Periphery.

Zapisałem sobie wers, tudzież parę wersów z każdego utworu, który dzisiaj poleci, który jakoś tak mi ustanowił się w pamięci. I z numeru Obsession zapisałem sobie wers właśnie z tego krzyczano-śpiewanego bridge'u Hearing a Loop Stuck on Replay. Myślę, że tym jest trochę obsesja. Zapętlaniu się jakiegoś motywu, czymś, co po prostu związuje nam ręce i powtarza się cyklicznie. Tym właśnie jest obsesja według zespołu Periphery na tej nowej płycie. Zacznijmy od początku, tak jak mówiłem, jest to pierwszy numer. Z wielu wywiadów, które miałem okazję posłuchać z różnymi członkami zespołu, między innymi właśnie z Mattem Halpernem, takim trochę creative directorem, można powiedzieć, właśnie tej płyty, występowało duże znudzenie, może nie znudzenie, ale jakaś pewna stagnacja formą tego, co w zespole Periphery się działo. Dla osób niewtajemniczonych jest pewien, może nie pewna linia narracyjna, ale Periphery zawsze wydawało płyty w pewnej określonej, w pewnym takim projekcie długim. Każda płyta nazywa się P1, P2, P3 po kolei oczywiście. Oprócz płyty Juggernaut, która jest takim double albumem, troszkę osobną historią, w ogóle storytellingiem. I wydaje mi się, że właśnie to jest drugie podejście tego zespołu do zrobienia czegoś nie w tym formacie tych ich takich typowych efortów, które nazywali Periphery 1, Periphery 2, Periphery 3. I właśnie sam Matt Halpern oraz inni członkowie zespołu mówili, że za każdym razem w jakiś sposób to wychodziło naturalnie, ale te projekty, mimo tego, że były moim zdaniem udane, no jakby oczywiście jestem fan zespołu i to nie jest też kwestia tego, że członkowie zespołu sami krytykowali swoje wcześniejsze albumy, ale poczuli się zamknięci troszkę w tym wszystkim. I często te takie, można powiedzieć, no takie typowe zagrywki stały się troszkę nieekscytujące. Za każdym razem pierwszy singiel był dosyć ciężkim numerem, zawsze był bardzo melodyjny numer z riffami Malka Holcomba, który specjalizuje się w takich trochę bardziej mafrokowych kompozycjach właśnie w tym zespole. Zawsze była jedna elektroniczna piosenka. Nie było żadnego motywu spajającego to wszystko tekstowo i panowie stwierdzili, że nie mają w ogóle motywacji, żeby coś takiego robić. Jak padał temat w ogóle robienia płyty P6, mimo tego, że to jest płyta numer 8 tak naprawdę Periphery, dlatego że właśnie pojawił się też ten double album Juggernaut w 2016 roku, nie było w ogóle pary w zespole. I na trasie europejskiej z zespołami Spiritbox i Stray from the Path, bodajże w Monachium to było, nie pamiętam, to nie jest istotne dokładnie, jakie to było miasto, ale Matt z Miszą, takim można powiedzieć liderem zespołu i założycielem, gitarzystą, rozmawiali sobie o tym, że jest najwyższy czas, żeby zacząć myśleć o nowej płycie. Minęły 2 lata od płyty P5 Gent is not a genre, o którym też wspomniałem. I też warto dodać, właśnie często te tytuły płyt, często jakiś taki, jakaś taka narracja nie była super poważna. Druga płyta Periphery nazywa się This Time is Personal. Piąta płyta się nazywa Gent is not a genre. Czwarta nazywa się Hail Stun. To wszystko było takie śmieszkowe. I przerodziło się to w konwersację na temat tego, że chcieliby stworzyć coś, co jest ma trochę inny wydźwięk i podchodzą do tego w ogóle od zupełnie innej strony. To było długie wejście, więc posłuchamy sobie teraz kolejnego numeru i opowiem oczywiście dalej, jak to wszystko wyglądało po kolejnym numerze, który jest prawdopodobnie, nie wiem, czy mogę mówić po tak świeżym projekcie, dlatego że ta płyta wyszła w zeszłym tygodniu, jaki jest mój ulubiony numer, natomiast zdecydowanie jest najbardziej słuchany.
i prawdopodobnie jest to jeden z moich ulubionych refrenów właśnie tego zespołu. Numer Talk, nie był to singiel, ale pamiętam, że jak tylko odpalił mi się z tracklisty, wiedziałem, że to jest coś, co już mnie zainteresuje. Zapraszam serdecznie, jest to najdłuższy utwór na płycie, ma 5 minut 15 sekund, nie jest to jak na standardy peryferii długo, ale ta płyta też zawarła w sobie to, że te numery są krótkie, o czym też oczywiście opowiem. Słuchamy Talk.

To było Tok. Kolejność słuchania dzisiejszych utworów jest w miarę tak jak na płycie, ale troszkę mam jakieś takie swoje tweaki, które powiedzmy, że dodałem nie w kolejności chronologicznej, żeby trochę też tą moją narrację o tym, co ta płyta znaczy według członków, ale też według mnie, jak ja ją odbieram. Dlatego troszkę pomieszałem, ale w miarę myślę, że ta tracklista oddaje flow właśnie A Pale White Dot. Skończyłem na tym, że przez poprzednie projekty, które były robione w konkretnym stylu, w konkretnym może układzie nawet, członkowie poczuli pewne zmęczenie i ten schematyzm. Ale trzeba też powiedzieć, że mimo wszystko ta płyta brzmi jak Periferii. Często jest tak, że jakieś zespoły robią stylistyczny shift i kompletnie odbiegają od swojego sygnaturowego brzmienia. Uważam, że Periferii udało się zrobić coś świeżego jak na nich, coś innego, ale trzymając się pewnego takiego kręgosłupa brzmieniowego, który wykształcili przez lata. I ja jako fan od wielu, wielu lat, taki fan, który jeździ za każdym razem, jak są w Berlinie na koncert i zna teksty i śpiewa i sobie popłakuje słuchając niektórych, jestem jak najbardziej usatysfakcjonowany i myślę, że Tok to był idealny numer, który pokazuje jednak ten charakter i te niesztampowe może brzmienie, takie wykształcone po prostu latami, taki sznyt wręcz tego zespołu, który ciężko dla mnie byłoby zaakceptować, gdyby jednak zrezygnowali z tych rzeczy, takich jak ten piękny refren Spencera Sotelo z tą końcówką, z tym wejściem na górę, na dźwięki po prostu już head voice'em, które ja nie wiem, czy bym dał radę z falsetem uśpiewać, szczerze mówiąc. Jakby jest to naprawdę dla wszystkich osób, które śpiewają, robią wokale jakiekolwiek. Myślę, że nie trudno usłyszeć, jak wymagający to jest technicznie. To jest też pewien kanon Periferii. Te niesamowite wokale Spencera, ta jego wszechstronność w śpiewaniu, w krzyczeniu. Praktycznie na każdej płycie jest taki jeden highlight moment wokalny. Myślę, że ten utwór Tok, który przed chwilą słyszeliśmy, jest takim highlight momentem, jeżeli chodzi o śpiewanie Spencera. I przechodząc też na drugą stronę medalu, że tak powiem, tego całego kształtu wokalnego, który prezentuje Spencer Sotelo, uwielbiam to, jak on krzyczy i to, że te krzyki nie są może aż tak brutalne, jak wokaliści, na przykład tacy jak Will Ramos, których też usłyszymy, który na następnym numerze Subhuman jest na ficie. Głos Spencera w krzykach jest przepełniony barwą jego głosu. Nie brzmi jak nikt inny, brzmi jak on. Przypomina mi to w dużym stopniu wokale Corey'a Taylora ze Slipknota, który mimo agresji ogromnej ilości przesteru, który oczywiście też przez pierwsze lata robił w technicznie zły sposób, ale brzmiało to niesamowicie, brzmiało to bardzo po prostu raw, tak z brzucha po prostu. Wyobrażam sobie, jak on bez koszulki w jakiejś piwnicy drze się na mikrofon. Tak to brzmiało. Tak też w dużym stopniu brzmi dla mnie Spencer. To, że ta jego barwa głosu, taka mówiona, prześwituje przez ten scream, sprawia, że zawsze odbierałem go jako bardzo autentycznego wokalistę i zawsze ten performance wokalny do mnie przemawiał. Uważam, że Tok ma wszystkie elementy Periferii, które lubi każdy fan, ale ta płyta oferuje dużo więcej. Dużo, dużo, dużo więcej. I posłuchamy sobie teraz właśnie numeru Subhuman, prawdopodobnie najcięższego numeru, jaki Periferii kiedykolwiek wydało na ficie Will Ramos z zespołu Lorna Shore. Niesamowity numer, również bardzo krótki, poniżej 3 minut. Myślę, że warto też po tekst zasięgnąć sobie, dlatego że bardzo fajne wersy, które też dają do myślenia. Tak jak muzyka, tak tekst w dużym stopniu odzwierciedla tą ciemną, nieprzyjemną, niewygodną wręcz stronę samotności.
Mam tutaj parę fajnych wersów, które wam przeczytam po tym, jak posłuchamy. Natomiast warto sobie ten tekst odpalić. Jest mroczny, jest szczery, jest agresywny, ale jest to coś, co od razu złapało moją ciekawość, gdy słuchałem tego numeru. Subhuman.

Tak, numer Subhuman zdecydowanie jest najcięższym numerem na płycie. Nie mam żadnych wątpliwości, prawdopodobnie też jednym z cięższych z dyskografii. Cold, blank, stare, stripped bare, the ripping of the flesh has begun, prey upon the numbers, watch as they run. Jest coś w tym takiego niepokojącego. Wydaje mi się, że jak mówimy o różnych perspektywach na samotność, to jest uczucie, w którym ta samotność na tyle przytłacza, ja tak przynajmniej rozumiem ten tekst, przyznam szczerze, jeszcze nie dotarłem do żadnej wypowiedzi z członków zespołu, jeżeli chodzi o jakby ich meaning taki, który mieli w głowie pisząc ten tekst, natomiast ja to widzę tak, że samotność potrafi nas zamknąć w bardzo mroczne miejsce, kiedy w bardzo mrocznym miejscu, w którym ciężko dostrzec nam jakieś pozytywy z bycia w społeczeństwie po prostu. W którym jesteśmy zmęczeni innymi ludźmi, w którym ciężko nam cieszyć się obecnością innych osób, ciężko nam uczestniczyć, partycypować w takich, nie chcę mówić normalny, dlatego że słowo normalne jest czymś, co ciężko dobrze umieścić w zdaniu opisując uczucia. Nie ma czegoś takiego jak normalne uczucia. Wszystkie uczucia są normalne i wszystkie uczucia są nienormalne zarazem. Natomiast dla mnie ten utwór jest o właśnie takim, tak jak te wersy, które przeczytałem, o takim zimnym, ślepym,

innego obywatela. Myślę, że ten tytuł Subhuman też w dużym stopniu o tym mówi, że ta samotność, to ta izolacja, poczucie niezrozumienia może sprawić, że czujemy się nieludzko. Czujemy się pod spodem tej całej warstwy społecznej. W dużym stopniu ta ciężkość tego tekstu właśnie przeradza się również na ciężkość brzmieniową. Jest to też, nie wiem czy nie pierwszy od 10 lat feat wokalny na jakiejkolwiek płycie Periferii. Wiem, że na Periferii 1 na numerze Race Car jest Elliot Coleman z Good Tiger, natomiast nie wiem z jakiego powodu, ale zespół nigdy nie nadużywał tych fitów. Willy Ramos z Lorny Shore, oczywiście jeden z lepszych wokalistów deathcore'owych obecnych lat, tej może można powiedzieć nowej gwardii ekstremalnych wokalistów. No, nie wiem, czy można dobrać kogoś, kto ciężar wokalu jest w stanie dowieść, tak jak właśnie Willy Ramos. No, on dużo bardziej orbituje w brzmieniach tego typu, dużo częściej go możemy słyszeć niż Spencera Sotelo, który oczywiście też bardzo intensywny screaming performance dał. Przejdziemy dalej do numeru Unlocking, który jest tak naprawdę przed Subhuman, natomiast umieściłem go na zasadzie też trochę takiego wsłuchania się w tekst, w pewną atmosferę, której właśnie ten numer ma bardzo dużo. Bardzo ładny tekst, o którym też opowiem oczywiście na kolejnym wejściu. Także posłuchajmy sobie numeru piątego, propozycji numer 5, Pale White Dot Unlocking. Dużo elektroniki, dużo fajnej atmosfery ambientu, która przeplata się z tym takim signature sound zespołu Periferii.

It's been autumn for a long time. The leaves to supersede the visions that they have left. Ten numer oraz kolejny numer, który poleci Carry On, opowiadają o takim uczuciu walki z tą samotnością, manifestacji zmienienia swojego otoczenia, swojego podejścia do niektórych rzeczy w celu po prostu poprawienia swojego bytu, swojego życia i swojej głowy po prostu. Jak się wczytamy w tekst Unlocking, w dużym stopniu, ja przynajmniej tak to odbieram, można zobaczyć chęć wyjścia z marazmu. I dla mnie ten numer tak wybrzmiewa również soundscape'owo, jako coś, co po tym ciężkim numerze Subhuman w jakiś sposób próbujemy łapać oddech, próbujemy być tu i teraz i w jakiś sposób tą jesień, która tutaj jest metaforą w tym numerze tej samotności, okiełznać, wyjść z niej, spróbować dostrzec promienie słońca. Ja to tak zrozumiałem. Oczywiście słyszymy tutaj też soundscape'owo po prostu to przeplatanie ciężkości melodii, które jest bardzo ważne w muzyce Periphery i to jest jedna z rzeczy, która sprawiła, że ja się w tym zespole tak zakochałem, bo te piękne melodie wokalne, te piękne melodie riffowe naprawdę wybrzmiewają niesamowicie wyniośle, ale z drugiej strony potrafią być przeszyte ogromną ilością agresji i ciężaru. I to jest chyba coś, co ja zawsze w metalowej muzyce lubiłem najbardziej, tą hybrydę. Dlatego może słucham tak dużo metalcore'u. Nie uważam, że to jest metalcore, natomiast to jest zespół, który robi to bardzo dobrze, nie wiem, czy nie najlepiej, jeżeli chodzi o tą swoją stylistykę. Warto też powiedzieć o tym pchaniu do przodu tego soundscape'u i tak jak mówiłem już wcześniej, próby zrobienia czegoś inaczej. Powiem teraz dwa zdania o tym takim projektowym podejściu do płyty, które wyłapałem z wywiadów z Mattem Halpernem i z Miszą Mansorem, o tym, że w momencie, w którym uświadomili sobie, że robienie kolejnego albumu typu P6 ich w ogóle nie rajcuje, padła taka rozmowa, żeby może zrobić płytę o konkretnej emocji, o konkretnym motywie i Matt Halpern, perkusista, wyszedł z inicjatywą napisania właśnie projektu o samotności, gdyż to było coś, z czym w dużym stopniu się zmagał z wielu stron w życiu i warto podkreślić to, że praktycznie żaden z tych numerów nie był zrobiony instrumentalnie przed całą koncepcją. Rozmawiali o tej samotności i w dużym stopniu projektowo podeszli do tego od kompletnie tak naprawdę niemuzycznej strony, szukając inspiracji wizualnych, różnych zdjęć, różnych filmów, które odzwierciedlały dla nich uczucie samotności i na tym bazowali no tą koncepcję, która potem dopiero przerodziła się w instrumental. Właśnie w tym wywiadzie usłyszałem, że mieli okładkę, która też jest bardzo ciekawa, jest tam 11 symboli kolistych, okołokolistych, które każdy z nich symbolizuje lirykę i energię utworu. Także mieli to, zanim mieli muzykę, mieli tytuł, A Pale White Dot, który jest konotacją do zdjęcia pod tytułem Pale Blue Dot, w którym z bardzo odległej perspektywy kosmosu widać malutką niebieską kropkę, która jest Ziemią i tak jak członkowie zespołu mówili, to zdjęcie było dla nich niesamowicie samotne i w dużym stopniu właśnie dlatego zdecydowali się na to i zamienienie w tym wszystkim tego koloru, to, że to jest pale white dot, nie pale blue dot, w dużym stopniu pokazuje jednak, że te teksty są o zmaganiach jednostki, takich zmaganiach personalnych. Myślę, że zostaniemy jeszcze w klimacie
szukania słońca i przeganiania tej jesieni, tej samotności w numerze Carry On, który jest bardzo personalnym numerem o niesamowicie mrocznym i samotnym czasie, akurat właśnie dla Spencera Sotelo, wokalisty, który napisał tekst do tego numeru, co nie jest takie oczywiste, dlatego że na tej płycie każdy z członków jakby dokładał swoją cegiełkę do liryki. Przyznam szczerze, że to jest jeden z dwóch numerów, na którym trochę uroniłem łezkę, słuchając go i czytając też ten tekst. Samotność sprawia, że czasami w gorszym momencie mamy ochotę się poddać. Nie tak dosłownie, ale po prostu nie czuć nic, zapomnieć o wszystkim i po prostu odciąć się. Tutaj Spencer śpiewa o tym, że jest ciężko, jest samotnie, ale widział już siebie z perspektywy trzeciej osoby, wspominając pewne inne ciężkie momenty, w których dawał radę i był w stanie właśnie kontynuować, iść dalej. I to jest takie trochę, może poklepanie po plecach. Carry On.

0: warto dodać to, że wszystkie numery na tej płycie są relatywnie krótkie, jak na zespół Periphery. Nie ma żadnego numeru, który trwa jakieś 18 minut albo 10 co najmniej, co jest dosyć typowe i praktycznie na każdej płycie taki jeden numer jest, ale to tak mówiąc lekkim nawiasem, to też pokazuje, że jednak zespół chciał spróbować czegoś innego, spróbować obrać inną taktykę. Mi się to bardzo podoba. Z drugiej strony mam lekki niedosyt, ale niedosyt też może w przypadku projektów muzycznych przeróżnych działać pozytywnie. These walls are not your friends. Life in slow motion under the sheets. Myślę, że każdy, kto miał gorszy moment, gorszy czas i przebyło po prostu w zamknięciu w swoim pokoju, w swoim domu, pozostając sam ze sobą, pozostając w tym trybie samotności, może wiedzieć, jakie to jest uczucie, kiedy nie masz siły wyjść z domu, nie masz siły z nikim gadać, leżysz po prostu pod kołdrą i właśnie wtedy ten czas zwalnia. Ten czas zwalnia, siedzisz sam ze sobą i czterema ścianami wokół siebie, ale właśnie o to chodzi w tym wszystkim. Myślę, że bardzo to dobrze wybrzmiało w tym numerze, że te ściany nie są twoimi przyjaciółmi i tak naprawdę ograniczają cię w tym byciu. Znowu nasuwa mi się słowo normalne, ale nie chcę go używać. A w byciu po prostu wolnym. Tak ja to interpretuję. Tak dla mnie to wybrzmiewa. Powoli będziemy kończyć. Zostały nam dwa utwory, które w dużym stopniu są ze sobą spojone. Everyone Dies Alone to jest finalny wniosek troszkę tej płyty i tej refleksji na temat samotności, który nie jest super pozytywny, jest smutny, jest łamiący serce, ale tak naprawdę każdy z nas koniec końców odchodzi w samotności. I potem numer tytułowy Pale White Dot, który jest po prostu akustyczną gitarką, która, ja to tak sobie wyobrażałem, jest takim dźwiękiem po prostu przestrzeni. Po tej całej opowiedzianej historii o ciężkim temacie, myślę, że dla każdego z nas, każdy z nas miał styczność z samotnością, każdy z nas musiał sobie jakoś z nią poradzić i musi sobie z nią radzić każdego dnia i w jakiś sposób ten tytułowy numer Pale White Dot jest taką przestrzenią w tym wszystkim. Mój wniosek po tej płycie jest taki, że czasami najlepsza książka to nie jest 500 stron i smoki, nie wiadomo co się dzieje i jakaś crazy fabuła. Czasami wystarczy jedna emocja i opisanie jej z różnych stron szczerze, z serca. I ta książka może być cienka, tak jak ta płyta, która nie jest długa, która nie jest obszerna, ale w dużym stopniu jest pewną historią i dlatego uważam, że ten album jest płytą dobrą, dlatego że nie poszedł typowym schematem, opowiedział historię od deski do deski, zrobił to w sposób, który jest adekwatny do tematu i jest po prostu właśnie rozważaniem o czymś, czego doświadczamy wszyscy. Everyone Dies Alone i potem A Pale White Dot. Dziękuję wam serdecznie za to, że posłuchaliście ze mną tej audycji, posłuchaliście ze mną części tej płyty i zapraszam o 22 na Wilson's Podcast. Dziękuję za realizację Janowi Salomonowi i teraz Everything Dies Alone i od razu potem Pale White Dot. Zachęcam do posłuchania sobie tej płyty, zachęcam do przesłuchania jej razem z tekstami i zachęcam do może spróbowania znalezienia tam też siebie w tym wszystkim. Dziękuję wam bardzo, odmelduję się, cześć.
1: Magazyn muzyczny.

0: można łatwo utknąć w korku.
1: Safety car is deployed. Nie do końca to powiadomienie usłyszeliśmy i zobaczyliśmy wczoraj parokrotnie, ale wirtualnych neutralizacji jedną za drugą. Cóż to był za wyścig?
2: Tak, no wyścig był naprawdę ciekawy, dla wielu najciekawszy w tym sezonie, w sezonie 2026. Omówimy sobie dokładnie cały weekend, który mieliśmy przyjemność oglądać właśnie w Montrealu w Kanadzie. No naprawdę działo się, Zuza, naprawdę wiele.
1: No bardzo wiele się działo, jedno za drugim. Tutaj kierowcy padali prawie jak muchy. Ale no właśnie, kto wam dzisiaj o tym opowie?
2: Z wami jest Michał Kędzia.
1: Oraz Zuza Oleszczak. A aby usłyszeć, co się tak właściwie wydarzyło, zostańcie z nami.
3: Radio Meteor.

0: trudno mówić o wczorajszym wyścigu, nie mówiąc o drużynie, którą widzimy cały czas ostatnio na przodzie. I niektórzy się cieszą, niektórzy nie, a na pewno między kierowcami jest coraz goręcej.
1: Tak, na piedestał we Formule 1 wróciła niemiecka drużyna Mercedesie. Po 4 latach dominacji Mercedesa, Mercedes znów jest na czele. 4. wyścig wygrany z rzędu, przepraszam, 5. wyścig wygrany z rzędu przez stację, właśnie przez drużynę niemiecką. 4. wyścig wygrany przez Kimiego Antonelliego, który pobił rekord, własny rekord już. Rekord tyczy się tego wygrania serii wygranych po swoim debiutanckim zwycięstwie, tak? Miał to 3. Po wygranych 3 miał ten rekord,
0: tak,
1: i teraz
0: dokładnie.
1: Jest przebił się z siebie samego i ma 4 zwycięstwa. Ale sam, jak już tutaj mówimy, cały weekend padł łupem Mercedesa. Był to weekend sprinterski, tak więc oba kwalifikacje oraz 2 wyścigi zostały wygrane przez Mercedesa.
0: Więc no, nie mamy tutaj wątpliwości, że Mercedes przoduje w tym sezonie, jednak między kierowcy między sobą się kłócą, który z nich będzie przodował. Antonelli, no, możemy powiedzieć już prosto, że no, jest odkryciem, jest złotym dzieckiem tutaj tej drużyny. To, że najdłuższa seria wygranych po swojej pierwszej wygranie, to jest tylko jeden z paru rekordów, jakie pobił. Został on także najmłodszym liderem w klasyfikacji kierowców i to chyba właśnie to jest jeden z powodów, dla którego kierowcy aż tak zażarcie biją się ze sobą, co muszą jeszcze obejrzeć, żeby nie przydać faktów. No ale podsumowując, zarówno właśnie sprint, jak i wyścig, oba z przodu mieliśmy Mercedesa i był to Mercedes George'a Russella.
1: Tak, tor w Montrealu, jak już fani Formuły 1 mogą wiedzieć, jest mocnym torem, mocnym obiektem właśnie George'a Russella. On tam potrafił wygrywać, bardzo dobrze jeździł kwalifikacje i tym samym, tak samo było właśnie w ten weekend. Wygrał kwalifikacje do sprintu, wygrał sprint, wygrał kwalifikacje do wyścigu, no ale niestety wyścigu już nie wygrał. No, nie poszło to według jego planu. Wyścig zakończył bodajże na 38. okrążeniu w wyniku awarii awarii baterii.
0: Jednostki napędowej.
1: Powiedz.
0: Dokładnie, no było widać mnóstwo frustracji, jednak warto też dodać, że wyścigu nie zakończył, właśnie nie dokończył, a zakończył po bardzo mocnej, bardzo agresywnej walce z młodym Antonellim. No myślę, że tutaj Russell na pewno, wiedząc o tym, że to jest jego mocny tor, liczył, że się w tej klasyfikacji trochę podciągnie i zacznie deptać po piętach Antonellemu. Teraz nie chcę tutaj się pomylić, ale chyba też ten wyścig miał takie, że nie, chyba nie przebić, ale bardzo, bardzo się zbliżyć do Antonellego w klasyfikacji. No i po tutaj, nie było, po niedojechaniu, po tutaj...
1: George Russell nie dokończył wyścigu w sprincie dla swojej korzyści. Udało mu się zmniejszyć tą przewagę do Antonelliego, który był na razie prowadzącym w klasyfikacji generalnej. No niestety awaria w jego bolidzie doprowadziła do tego, że Kimi Antonelli powiększył swoją przewagę jeszcze bardziej i na ten moment są to 43 punkty, więc sytuacja dla George'a Russella jest coraz trudniejsza. Widać było, że właśnie w trakcie wyścigu, kiedy musiał już opuścić swój bolid, swoją drogą widać było tą ogromną irytację, kiedy wyrzucił właśnie zagłówek swojego bolidu. No to na pewno czuł, wewnątrz niego gotowały się przeróżne emocje, frustracja, złość, no powiedzmy, nie ma się co dziwić. Swoją drogą, za właśnie to wyrzucenie tego systemu został ukarany karą $5000 w zawieszeniu.
0: Okej, okay, no po awarii na pewno nie krył właśnie swoich emocji, także realizator nie odpuścił mu i bardzo dużo dostaliśmy ujęć na powtórek, na jego emocje, no nic dziwnego, była to najbardziej zażarta walka tak naprawdę, którą siedzieliśmy przez większość wyścigu. No i po takim ułożeniu się całego weekendu myślę, że Russell mógł mieć tutaj wysokie oczekiwania.
1: Tak, no oczekiwania wobec siebie samego na pewno miał bardzo wysokie, bo czuje, na pewno wie, że jest w trudnej pozycji, że ta przewaga Kimy Gontanelliego Włocha rośnie przed nim. Drugi sezon dopiero młodego kierowcy, często powtarzane w jego stronę nastolatka, oczywiście na to jest prawda. No i to był też jego obiekt, więc jak już wspominaliśmy, naprawdę trudny weekend, trudny wyścig dla George'a Russella i zobaczymy, co będzie dalej, jak rozwinie się ta sytuacja, ale myślę, że my do Mercedesa wrócimy, bo to nie jest koniec naszych dywagacji. A teraz od nowa kwiat jabłoni.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Wracamy do Was kolejną dawką informacji dotyczących właśnie Grand Prix Kanady. Tak zaoferowaliśmy się przygodami George'a Russella i Kimiego Antonelliego, że nie powiedzieliśmy tak naprawdę najważniejszego, czyli jak skończył się ten wyścig i pokrótce mówimy właśnie pozycje, z jakimi skończyli kierowcy na mecie.
1: Musimy chyba rozpocząć od ostatniego miejsca, powiedz, czy też liczymy jako w ogóle miejsce? No chyba nie. Od tego, że seria kierowców, którzy nie ukończyli wyścigu, rozpoczęła się od jednego kierowca, którego nawet nie zaczął, mimo że się pojawił na linii startowej, a był to dokładnie Lindblad, którego auto już na starcie odmówiło.
0: Tak,
1: Alvin
0: Lindblad nie zaczął wyścigu z powodu awarii sprzęgła. Przez to, że jego auto zostało na polach startowych, mieliśmy opóźniony start i jak dobrze pamiętam, były to 3 okrążenia przed rozpoczęciem samego wyścigu.
1: Dokładnie 3 i to za każdym razem kolejne zarządzane.
0: Tak, pomyślałem, że ten wyścig się nie zacznie nigdy.
1: No, nawet już w pewnym momencie były spekulacje, że jednak może kierowcy wystartują z alei serwisowej, jednak to się nie wydarzyło, robiliśmy kolejne formation lap i kolejne, ale no, było to dość
0: groteskowy
1: obraz, kiedy kierowcy robią kolejny formation lap, a w międzyczasie drużyna Racing Bulls ściąga bolid biednego Lindblada.
0: Tak, no na całe szczęście porządkowie poradzili sobie z obiektem, z bolidem stojącym na polach startowych. Dosyć szybko zajęło to te 3 okrążenia właśnie rozjazdowe. Na 21. miejscu wyścigu nie ukończył Alex Albon z Williamsa. No niestety jego wyścig zakończył Oscar Piastri, wjeżdżając w niego w nawrocie, powodując zniszczenie samochodu. No szkoda, Alex Albon mógł mieć dobry wynik. Przejdziemy tego dalej, bo jego kolega zespołowy poradził sobie właśnie na tym torze bardzo dobrze.
1: A jak to już zaraz wytrzemy, ale najpierw musimy omówić miejsce 20, czyli Fernando Alonso. Antonio Martinie, który w tym sezonie istnieje,
0: tak?
1: Jest.
0: Powód DNF-u Fernando Alonso, często będzie padało to słowo groteskowy, ponieważ coś nie tak było z tego, co wyczytałem w informacjach prasowych z siedzeniem, w sensie z tym odlewanym siedzeniem. Zgłaszał problem Fernando Alonso, Hiszpan, przez cały weekend. No, skończyło się tak, że po prostu nie dojechali. Co do Astonu Martina, rzekomo uporali się już z problemami z wibracjami, więc są teraz w stanie rozumieć ten swój bolid bardzo szybko swoją drogą, po 5 wyścigach w sezonie, i liczą, że pod koniec sierpnia będą w stanie przywieźć nowe poprawki.
1: My też liczymy, bo póki co w tej drużynie no nie mamy zbytnio co obserwować. Kierowcy albo nie kończą wyścigów, albo jeżeli kończą, to na ostatnich pozycjach, więc no zawsze miło zobaczyć Alonso na torze. Poczekamy, ile jeszcze pojeździ. Myślę, że jeszcze długo, patrząc na nic się nie zanosi. No ale liczymy, żeby w końcu ruszyli z kopyta, jak to obiecują. Następne na 19. miejscu George Russell.
0: Wielki przegrany tego wyścigu. George Russell odpadł z wyścigu Grand Prix Kanady z powodu, tak już wcześniej mówiliśmy, z powodu awarii baterii w swoim bolidzie.
1: Groteskowy to jest będzie słowo dzisiejszej audycji. Cała awaria wyglądała jakby po prostu bolid się wyłączył.
0: Toto Wolf momencie kliknął przycisk wyłączamy.
1: Off, nasz Gekon stał się Gekofem, po prostu się wyłączył i powiem tyle dobrego, że był w stanie dojechać jeszcze bezpiecznie do alei serwisowej. Wielki to przegrany, już mówiliśmy, no takich emocji dawno nie widziałam, takiej złości. Chyba za każdym razem, to już dawno nie widziałam, ale po prostu za każdym razem przeżywam z kierowcą. No i co tu można więcej powiedzieć? No już trochę powiedzieliśmy, więc po prostu powiemy o kolejnym wielkim przegranym wyścigu.
0: Lando Norris, miejsce 18. My jeszcze wrócimy do tego, co wydarzyło się w McLarenie w tym wyścigu. Na razie zostawimy Was pewną dawką niepewności i mam nadzieję ciekawości, bo to, co tam się wydarzyło na starcie, to już od razu powiem, rzutowało na cały wyścig. Przejdziemy dalej. Miejsce 17. Sergio Perez, Cadillac. No znowu, groteskowy powiedzmy wypadek. Sergio Perez wjeżdżając do alei serwisowej, zgłaszając do swojego zespołu problemy z autem, jakieś dziwne wibracje, sam nazwał to pływaniem, czuł, że to auto pływało i prawe zawieszenie po prostu mu pękło. Tak, co mówiłem wcześniej Zuzie, bardzo przypominało to wypadek z Grand Prix Chin w 2010 roku, kiedy Sebastian Buemi stracił oba koła w bardzo podobnym wypadku. Odpadłem mu wtedy właśnie elementy zawieszenia.
1: I na 16 miejscu wreszcie dochodzimy do kierowców, którzy wyścig ukończyli. Na miejscu 16 Valtteri Bottas dojechał. Dotoczył się. Został overlapowany ilukrotnie?
0: 4 razy się okazuje.
1: Czterokrotnie. No dalej jest to liczba duża. No Cadillac jest autem. Chciałabym go zaskwitować, ale no jest autem. Ja tak naprawdę to z drużyna, w której oglądamy mordki, za którymi tęskniliśmy, takim właśnie jak Valtteri Bottas, czy Sergio Perez z tej maszyny chyba.
0: Następne miejsce tutaj następne 4 możemy tak po prostu pokrótce pokwitować, bo tam szczególnie nie ma co komentować. Miejsce 15 Lance Stroll, Aston Martin przed Cadillaciem. Miejsce 14 Esteban Ocon. 13 Gabriel Bortoleto z Audi, miejsce 12 Nico Hülkenberg i miejsce 11?
1: I miejsce 11 Oskar Piastri.
0: Oskar Piastri, który swoją brawurową jazdą, swoją nieostrożnością zakończył wyścig Alexa Albona, sam skończył na miejscu 11. No w cały weekend dla McLarena niestety do zapomnienia, no póki co to jest kolejny weekend dla McLarena, który mogą i powinni zapomnieć.
1: No chyba pierwszy aż tak zły. Pierwszy w momencie, gdzie jeden kierowca nie dojeżdża, drugi znaczy poza dziesiątką.
0: A w pierwszym wyścigu...
1: No dobra, przepraszam, przypomniałam o pasie czekania, aż Oskar Piastri wystartuje. Tę sekundkę mnie tutaj zamroczyło. No ale Piastri wystartował. I co? Kolejną gdzieś o McLarenie powiemy później, a wy zostańcie z nami i obgadamy pierwszą dziesiątkę i co to już nie będziemy was trzymać dużej w niepewności, co się wydarzyło w tym McLarenie.
2: Autopromocja.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska niegotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
5: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
6: Masz dość notowania na zajęciach?
7: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
6: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
8: Autopromocja. Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Jak zapowiadaliśmy, tak też właśnie zrobimy. Wracamy do Was z pierwszą dziesiątką kierowców, którzy dojechali do mety w Grand Prix Kanady. I na 10. miejscu Oliver Berman z Haasa. Jeden punkt dla Haasa, na pewno z przyjemnością to przyjmą.
1: Z tego także teraz chcę wspomnieć, przez dzięki temu Haas przeskoczyło jedną pozycję w... A nie, właśnie Haas spadł chyba z pozycji. Przepraszam za te zmiany, ale tak, na miejsce 9 przyjęliśmy lepiej. Carlos Sainz, myślę, że wielu ucieszonych fanów. Miejsce 8, Pierre Gasly.
0: Kolejny dobry weekend dla Alpin, drugi z rzędu, gdzie dwóch kierowców jest z punktami, więc Flavio Beltorne, tak się chyba go wymawia, myślę, że będzie teraz dla nich na pewno milszy. Jeśli ktoś oglądał Drive to Survive na Netflixie, to pewnie wie, co mam na myśli. Miejsce 7, Liam Lawson, Racing Bulls. Dobry występ Nowozelandczyka, jedyny ukończył właśnie z stajni Racing Bulls, tak jak wcześniej wspominaliśmy, Lindblad nie dojechał z powodu awarii sprzęgła.
1: Miejsce 6, Cola Pinto i no tutaj najwyższe miejsce w karierze zawodnika, które już także przebił drugi raz w tym sezonie, ponieważ najpierw miał miejsce 7, teraz miejsce 6 i teraz, żeby Was nie wprowadzać w błąd, dokładnie sprawdziłam, Alpine wskoczyło właśnie dzięki temu o jedną pozycję wyżej.
0: Tak,
1: nad Haasa.
0: Myślę, że przy Franco na chwilę możemy się zatrzymać, bo te punkty dla Alpine po koszmarnym zeszłym sezonie są szczególnie istotne. Franco Colapinto był spisywany już na straty, a tutaj proszę bardzo, kolejny dobry weekend dla kierowcy Argentyny. Co prawda wynik ten byli w stanie osiągnąć tylko przez to, że nie dojechali do mety kierowcy, w sensie w punktach nie dojechali kierowcy McLarena, George Russell, więc o tym trzeba pamiętać, ale nadal jest to bardzo dobry rezultat. Alpine pnie się do góry. Miejsce 5, Francuz Isaac Hadjar.
1: Dokładnie, Francuz Hadjar, który mimo problemów tutaj nie technicznych, tylko problemów wynikających z kar, ponieważ do swoich jeszcze dwie, uskończył jednak na miejscu 5 wyścig, no ale zbudował sobie taką przewagę, bodajże w pewnym momencie nawet 40 sekund nad Colapinto.
0: Tak.
1: 40 sekund nad Colapinto, że nawet te dwie kary, z czego jedna na pewno 10-sekundowa, nie przeszkodziły w zdobyciu 5 miejsca. Tutaj nawet Adjar mógł ładnie poprowadzić walkę z Charlesem Leclerciem o 4 miejsce, czego myślę, że wielu mu nie wróżyło. To był kolejny kierowca, który już parokrotnie się z nim zachwycaliśmy, a zaraz potem mówiliśmy, że ojejku, szkoda, a potem znowu się nim zachwycaliśmy, a potem znowu robił coś takiego, że się zastanawialiśmy, czy to jednak przetrwa, kiedy trafił do Red Bulla z Racing Bulls, no już wtedy wszyscy chyba trochę przeważyli klątwę drugiego kierowcy Red Bulla, a tutaj mamy 5 miejsce, więc chyba no fajnie, że wreszcie mamy drugiego kierowcę, który się, widzimy go w tej pierwszej piątce, a nie, że mamy Verstappena i kolejnego kierowcę Red Bulla gdzieś daleko.
0: Tak, no myślę, że Isaac Hadjar może być tym kierowcą, który będzie w stanie w jakiś sposób oczywiście postawić się Maxowi Verstappenowi, nie będzie rzecz jasna, póki co się w stanie z nimi równać, ale jest to dobry rezultat, więc trzymamy kciuki za Francuza, bo wiemy, jak trudny jest ten drugi fotel właśnie w stajni Red Bulla. Miejsce 4, Charles Leclerc z Ferrari. No, dla Monachijczyka, Monegaska, nigdy nie pamiętam, jak to się odmienia.
1: Kierowcy z Monako,
0: wyścig i cały weekend spisany na straty. Sam Leclerc mówił od początku właśnie weekendu wyścigowego, że nie potrafi dogadać się z samochodem. Tutaj na początku były problemy z tylnymi hamulcami, później brak tempa wyścigowego. No czuł się bardzo niezadowolony, ale w wypowiedziach na koniec wyścigu, później już właśnie na tej ściance, gdzie kierowcy mają okazję porozmawiać z mediami, to mówił o tym wprost, że to nie był problem z samochodem, to raczej była kwestia ustawień nie do końca dobrze pod niego ubranych, bo Lewis Hamilton poradził sobie dobrze i on będzie przyglądał się

0: powiedział, tak, że prosi, żeby przestali, że potrzebuje ciszy do ostatniego okrążenia, chyba że prosiłby o tylko w ostatecznym emergency, w ostatecznych tylko sytuacjach, jeżeli coś by się miało dziać. Więc chyba niestety tutaj konflikt Leclerc-Ferrari, trudno mówić konflikt, ale nie jest to drużyna marzeń ostatnio dla niego.
1: Miejsce trzecie, pierwszy raz w tym sezonie na podium stanął Max Verstappen z Red Bulla. Mówił, że jest bardzo ucieszony tym faktem, ale zdaje sobie sprawę, tak jak to mówiliśmy wcześniej już w przypadku Franco Colapinto, że ten rezultat nie jest osiągnięty samym czystym tempem, ale raczej problemami innych zespołów, ale sam Verstappen mówił, że był w tym wyścigu zadowolony z auta, trzymali się dosyć blisko czołówki, to zresztą było widać po tych czasach wyświetlanych przy kierowcach, że to tempo na tym torze jest dosyć mocne w przypadku Red Bulla, więc brawo dla Maxa Verstappena, pierwsze podium w tym sezonie.
0: Przyznaj się, tęskniłeś za Holendrem na podium?
1: Przyznam, że tak, że uważam, że Max Verstappen jest takim kierowcą, że on na tym podium powinien stawać. Może już nie na pierwszym miejscu, jak to mieliśmy okazję oglądać przez 4 lata, ale powinien. A na miejscu drugim?
0: Lewis Hamilton.
1: Tak jest.
0: Tak jest. Kierowca, który przypomniał sobie, że umie jeździć, kierowca, który przypomniał sobie, że umie gonić, no i walka, która cofnęła nas do na oko 2021, ponieważ znowu mogliśmy obserwować walkę Verstappena z Hamiltonem o tą drugą pozycję, tak naprawdę do ostatnich okrążeń. Zostało 20 okrążeń do końca wyścigu, kiedy Lewis Hamilton zaczął nabierać tempa, zaczął mówić do drużyny o tym, że on myśli, że to się uda, że dajcie mu.
1: Tak. No to dla Lewisa Hamiltona, jak sam mówił, to był chyba najszczęśliwszy weekend wyścigowy, jaki dotychczas miał być przyjemność Ferrari. To dużo świadczy o tym, jaki Lewis musi być teraz podbudowany. Liczymy, że to nie będzie ostatnie takie podium dla kierowcy z Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, był to drugi wyścig w tym sezonie, na którym zjawiła się mama Lewisa Hamiltona i drugi wyścig, na którym była mama Lewisa Hamiltona, pojawił się na podium.
0: No ach, te mamy. No jutro będziemy rozmawiać o mamach, pewnie dużo na antenie. Zawsze jest dobrze zobaczyć też walkę właśnie wraz z Hamiltona i Verstappena, ale tutaj właśnie to, co powiedziałam też na pozanteniu tutaj Michałowi wcześniej, że no też to była absolutnie inna walka niż te, które zapamiętaliśmy. Była to walka
1: czysta.
0: Czysta, dojrzała. Tutaj już nie mieliśmy dwóch kierowców, było widać, że tam zakopali jakieś swoje nieznaski i mieliśmy czystą, piękną walkę między tymi kierowcami.
1: Tak, nawet to było dobrze widać w tym chill roomie po wyścigu, kiedy ze sobą rozmawiali. Max Verstappen ktoś tam mówił, że wow, że w szóstym zakręcie, w siódmym zakręcie tam dużo nadrabiałeś, to było imponujące i te rozmowy między nimi są naprawdę już luźne, więc tak jak wspomniała Zuza, do tego topora wojennego już tam nie ma, kierowcy są dojrzali i wiedzą, że ten sezon to raczej był taki unikatowy. Ale dobrze się to oglądało, walki naprawdę druga część wyścigu należała zdecydowanie do Lewisa Hamiltona i Maxa Verstappena. Przyjemnie się to oglądało, ale na najwyższym stopniu podium, tak jak już mówiliśmy paręnaście razy w ciągu tej audycji, stanął młody Włoch Kimi Antonelli.
0: Paręnaście w trakcie tej audycji, a parę dziesiąt w trakcie tego sezonu i oby więcej tylko.
1: Tak. A my do Was wracamy już za moment, chyba z tematem McLarena, o którym tak mówiliśmy ochoczo, chociaż nie mówmy hop.

0: McLaren. Obiecaliśmy, w końcu poruszymy ten temat, bo stacja... stacja. Jak ja to miałem powiedzieć? Drużyna z Woking nie popisała się podczas tego Grand Prix. To chciałem powiedzieć.
1: Wiesz, że my to tak odkładamy, bo tak poświadomie troszkę nie chcę o tym rozmawiać. Bo
0: a to ja właśnie chcę to.
1: Chcesz to obgadać?
0: Tak, bardzo chcę to obgadać.
1: No dobrze, bo to, co się wydarzyło, to była strategia warta Ferrari.
0: To była strategia warta Ferrari, bo to kompletny blamasz McLarena.
1: Zacznijmy od tego, że już od dnia wcześniej mieliśmy tam zagrożenie deszczem, więc była możliwość, że tak jak w zeszłym wyścigu, wyścig będzie przyspieszony, aby uniknąć tego deszczu. Finalnie jednak to się nie wydarzyło, wyścig się odbył planowo, jednak cały czas te spekulacje co do deszczu były. Tam mówili 40%, ileś tam procent, co spowodowało chaos przy wyborze. Opon.
0: Tak. Rzeczywiście padał ten deszcz przed wyścigiem, ale nie padał aż tak mocno, jak wskazywały to chyba prognozy w garażu McLarena. No i McLaren wystartował w wyścigu na oponach pośrednich. Tych zielonych.
1: Inter. Na Interach.
0: Na Interach, dokładnie. Jeszcze jedna osoba ze stawki to zrobiła, nie pamiętam, jak się mówisz. I jeszcze jeden kierowca wystartował również na oponach pośrednich, nie pamiętam, który to był.
1: Już sprawdzam.
0: Już sprawdzamy dla was najświeższe tutaj newsy. No i spowodowało to, że opony po prostu nie były dostosowane do aktualnych wtedy warunków na torze.
1: Drogi, na Interach nie tylko jeden więcej, ponieważ cała drużyna Audi, Hülkenberg oraz Bortoleto, a także Checo Perez oraz Valtteri Bottas, czyli Audi, Cadillac i McLaren.
0: Tak.
1: Jeszcze Sainz.
0: Aha, no to faktycznie jednak wielu, powiedzmy, inżynierów pogodowych, tak powiem śmiesznie, się pomyliło w swojej strategii, no i spowodowało to, że wyruszyli na ogólnie niepasującym do, tak jak wcześniej wspomniałem, warunków pogodowych, przez co ich tempo szybko zaczęło spadać i byli zmuszeni do szybkiego pit stopu. Wszyscy kierowcy na początku stawki wystartowali na oponach miękkich lub pośrednich.
1: No, miękkich, pośrednich, przejściowych. Jedyne opony, których nie zobaczyliśmy, to twarde. No, było od sasa do lasa. To był jeden wielki chaos. Nic, jakby spojrzeć na to, kto co wybrał, to nie miało to zbytniego sensu. No, ale poszliśmy się tym, co wybrali. Miękkie, pomimo tego, że... Zacznijmy od tego, że McLaren wystartował przepięknie. Norris, korzystając z opon, które miał, zdobył pierwszą pozycję, wyprzedzając oba auta Mercedesa. No i co potem?
0: No później właśnie z racji tego, że opony, które są na warunki, powiedzmy, przejściowe, tak jak sama nazwa opon nam tutaj to mówi, one bardzo szybko się przegrzewają, jeśli jedą po suchym torze. Kierowcy nie mieli gdzie ich schłodzić. Często podczas takich właśnie momentów, kiedy tor zaczyna przesychać, kierowcy myślą nad zmianą opon z deszczowych pośrednich na sliki, to jeżdżą w ten sposób, że po tej już suchej nitce toru wjeżdżają, powiedzmy, w kałuże wody, aby te opony schłodzić. No tym razem na torze nie stały większe kałuże wody, więc nie byli w stanie ich schładzać, co doprowadziło do bardzo szybkiego zużycia się tych opon, czego wynikiem było bardzo słabe tempo kierowców McLarena.
1: Oboje z kierowców McLarena zjechali na wymianę opon już na pierwszym okrążeniu, gdzie przy Norrisie to jeszcze, powiedzmy, że ja wiedziałam, dlaczego to się dzieje. Tak, przy Piastrym trochę byłam zadziwiona, że już teraz, że mogli przecież próbować na drugim, trzecim, wtedy, żeby chociaż trochę tej pozycji złapać. No, ale decyzja była taka, że już w trakcie pierwszego okrążenia obaj z kierowców zostali ściągnięci do boksa.
0: Tak, no była to decyzja konieczna, myślę, że tam nie było za bardzo na co czekać, no najdłużej by czekali, no te opony by zwiększały ten swoje zużycie, więc straty byłyby jeszcze gorsze. Po swoim pitstopie Lando Norris wyjechał tuż za George'em Russellem i Kimim Antonellim, którzy toczyli właśnie bój o pierwszą pozycję. Tak jak już wspominaliśmy, była to walka wyjątkowo ciekawa, na zapałki w wielu momentach, więc Lando Norris mógł obserwować tą walkę między kierowcami Mercedesa w zasadzie z trzeciej osoby.
1: Z trzeciej osoby, ponieważ nie wyjechał na miejscu trzecim, tylko po tym, jak został zdublowany. Więc no, mógł sobie popatrzeć na walkę o pierwsze miejsca. W międzyczasie Piastri też próbował, obaj kierowcy próbowali zdobywać tą pozycję, się wspinać coraz wyżej, jednak no szło to opornie, a zakończyło się nawet zakończeniem wyścigu przez Alexa Albona, jak wiemy już, oraz karą 10 sekund dla Oscara Piastriego, a co więcej, jak już wspomnieliśmy, nie ukończeniem wyścigu przez Lando Norrisa.
0: Tak, Lando Norris jadąc w kierunku nawrotu przed ostatnią prostą toru Jacques'a Villeneuve'a doznał awarii skrzyni biegów i to, co mogliśmy oglądać na transmisji, co mogliśmy słyszeć na transmisji, to był bardzo nieprzyjemny dźwięk łamiących się, gniotących się przekładnie skrzyni biegów. No, jeśli ktoś tego nie słyszał, no to dźwięk był taki, że gdybym nie usłyszał w swoim aucie, to raczej spodziewałbym się naprawdę wysokich kosztów u mechanika. Myślę, że w tym wypadku koszty naprawy takich skrzyni biegów w bolidzie Formuły 1 są zdecydowanie większe, liczone w setkach tysięcy euro, może tam powiedzmy dziesiątek tysięcy euro. I to był właśnie koniec wyścigu dla Lando Norrisa. Z kolei Oscar Piastri dojechał do mety, natomiast swoim jazdą zakończył wyścig Alexa Albona, wjeżdżając w niego prosto w właśnie nawrocie. W tym nawrocie, w tym wyścigu działo się szczególnie dużo. Dla McLarena był to bardzo słaby weekend. No, tutaj Zuza na pewno ma nadzieję, że przyszły weekend już w Monako, to 5 czerwca zacznie się ten weekend, będzie dla nich lepszy. Rok temu Lando Norris, jak mnie pamięć nie myli, wygrał wtedy.
1: Tak, dokładnie, ponieważ to był moment, kiedy mniej więcej w tym momencie, jesteśmy na momencie sezonu, gdzie Lando Norris zaczął gonić Piastriego punktami.
0: Właśnie, to co mówiliśmy tutaj jeszcze przed audycją, że jest to 43 punktów pomiędzy Kimem Antonelli a właśnie George'em Russellem, i już niektórzy mówią, że Kimi Antonelli ma mistrzostwo w kieszeni. No trzeba pamiętać, że podobna sytuacja bliźniacza, wręcz sytuacja była w zeszłym sezonie na korzyść Oscara Piastriego. No, jak skończył się zeszły sezon, wszyscy wiemy, Lando Norris zdołał odrobić punkty po słabej końcówce sezonu dla Oscara Piastriego.
1: Więc czy będziemy mieli powtórkę w tym sezonie z zeszłego sezonu?
0: Trudno powiedzieć.
1: A póki co, oczywiście zostańcie z nami, ponieważ mimo, że może już o wyścigu powiedzieliśmy wszystko, to jeszcze parę ciekawostek spoza wyścigu. A teraz posłuchajmy sobie Lily O'Tanej.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: Kanada Kanadą, ale co się działo poza Kanadą, a także w Kanadzie. Mam dla was tutaj mój ulubioną część tej audycji, czyli segment tabloidowy, gdzie omawiamy ciekawostki, ploteczki i wypowieści ze świata Formuły 1. Mam tutaj w tym dzisiaj dla was jedną smutną, jedną radosną i jedną krytykę.
1: Od której zaczniemy?
0: Zacznijmy od radosnej, patriotycznej. Patriotyczny element tutaj. Jakiś czas temu, bo już dłuższy czas temu, 8 maja, Oliver Mann przypochwalił na swoim Twitterze tym, że miał trening z polskim tenisistą Hubertem Hurkaczem. Skomentował go, że był to najlepszy prezent urodzinowy, jaki mógł dostać i że jego uwagi będzie sobie brał tą serduszka. Mniej więcej, parafrazując. Zawsze widzieć dobrze element patriotyczny, że my Polacy jesteśmy tak wychowani, że widzimy Polaka i się cieszymy. No a tutaj mamy takie kolabo sportowców przy tenisie. No, co by można powiedzieć. Wspaniały prezent. I cudownie sportowce.
1: Ja mam jednego newsa bardzo ciekawego, przypomniał mi się, szybko go powiem. W tym wyścigu Lando Norris jeździł z bardzo ciekawym kaskiem.
0: To jest bardzo ważny news. To jest szybki news. To jest bardzo ważny news, który musimy faktycznie poruszyć, który mi troszkę uciekło. Lando Norris jeździł w kasku, który został zaprojektowany w celu wsparcia fundacji zajmującej się prewencją oraz prowadzeniem badań nad demencją.
1: Tak.
0: Kask był pół na pół, miał dwie różne połowy, gdzie jedna obrazowała mózg zdrowy, a druga mózg dotknięty demencją. Co więcej, 5 takich mikrokopii tego kasku zostało wystawionych na licytację, gdzie cały zysk pójdzie na właśnie fundację.
1: A jeszcze wracając do tego newsa, zostajemy przy nim dosłownie na chwilę. Fundacja, która się tym zajmuje, jest fundacją Sir Jackiego Stewarta, który był kierowcą Formuły 1 z lat 60. trzykrotny mistrz świata. Założył tą fundację z powodu właśnie choroby swojej żony, która choruje na demencję.
0: Dokładnie. Więc cudowny gest, cudownie widzieć. Mamy nadzieję, że licytacja osiągnie jak najwyższe wyniki, bo sprawa jest poważna. Po takiej poważnej sprawie trochę głupio mi podarzyć tutaj z drugą ciekawostką, bo jest to bardzo smutna ciekawostka, ale Alex Albon miał dość groteskową, taka piękna klamra kompozycyjna, groteskową sytuację, ponieważ już na treningu, przed treningiem, jak jeździli sobie z Carlosem Sainzem wokół padoku, zobaczył na jednym z zakrętów świstak kanadyjskiego, bodajże świszcze one się nazywają. Bardzo polskie słowo, którego bardzo się ucieszył na jego widok. Niestety świszcz spotkał go drugi raz w trakcie właśnie treningu i jeszcze tak bardzo nie ucieszył, ponieważ niestety Alex Albon uległ kolizji.
1: Świszcz uległ kolizji. Kolizja ze świszczem doprowadziła do tego, że auto Alexa Albona zostało całkowicie zniszczone. Było to w trakcie treningu. No i niestety mechanicy mieli ręce pełne roboty, musieli naprawić całe auto i prawdopodobnie wyciągnąć też
0: jednego świszcza.
1: Tak, myślę, że to były wszystkie newsy ze świata padoku, które dla was przygotowaliśmy. Czas antenowy niestety dobiega dla nas do końca. My się z wami żegnamy. Słyszymy się już za 2 tygodnie po wyścigu w Grand Prix Monaco. Czekamy bardzo na jeden z tych najważniejszych, najbardziej owianych sławą wyścigów w całym kalendarzu Formuły 1.
0: Dokładnie, więc się słyszymy za 2 tygodnie, a dzisiaj mówili dla was
1: Michał Kędzia
0: i Zuzanna Oleszczak. Do usłyszenia.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: Można łatwo utknąć w korku.
1: Radio Meteor.
2: Pogoń szczecińska MKS.

0: Mamy to, widzowie, mamy to, udało się w jakiś sposób dotrzeć do końca tego pięknego sezonu, niesamowitej po prostu rozrywki, którą zapewnia nam PKO Bank Polska. Ekstra klasa w tym roku. Powiem tak, nikt się nie spodziewał, ale Pogoń została w Ekstraklasie. Mamy dzisiaj tutaj reprezentanta właśnie tej pięknej drużyny, dobra, może nie drużyny, ale tej frakcji kibicowskiej z Pomorza Zachodniego. Mamy również z nami dwóch gości specjalnych. Jeden, który no może, myślę, że dużo świętować. W sumie mamy dwóch gości, co mogą dużo świętować, ale pierwszego przedstawię właśnie teraz. Jest ze mną Mikołaj Plewa.
1: Mistrz, kolejarz.
0: Kto? No, dajcie spokój. Mamy też pana kolegę z Katowic, jest ze mną Michał Sezamek, znany dziennikarz Godziny Sezamkowej, w bardzo fajnej audycji Radio Sezamek nadaje.
2: Klub godny miłości mej,
0: który świętuje historyczne przejście do Pucharów Europejskich GKS-u Katowice. Także dzisiaj Wilson's Podcast zamienia się w Keks. To jest taka nasza audycja, w której się gada o piłeczce polskiej. Dzisiaj my gadamy o piłeczce polskiej. No, ekspertami chyba nie jesteśmy, ale coś tam wiemy, coś tam oglądaliśmy, coś tam pokrzyczyliśmy na stadionach, więc takim półprofesjonalnym, półamatorskim okiem i uchem dzisiaj was uraczymy. Od czego tu zacząć? Myślę, że ja mam najmniej do powiedzenia z naszej trójki, bo ja nie wiem, z czego tu się cieszyć. Można się cieszyć, że gramy dalej w Ekstraklasie, było blisko. Żeby
3: w Ekstraklasie już nie grać.
0: Żeby w Ekstraklasie już nie grać. Na szczęście spadła, znaczy na szczęście, nieszczęście. Zależy dla kogo. Lechia Gdańsk spadła, Arka Gdynia spadła. Tutaj się na ciebie, Mikołaj, patrzy, się chyba lubicie z Arką Gdynią.
3: Ja się już wyrosłem z tego, szczerze.
0: A, no to
3: już widzisz. Już mnie te układy nie grzeją.
0: No i spadła również Termalika, tego się nikt nie spodziewał wcale w ogóle.
3: Dokładnie.
0: Ale strasznie szanuję, że Termalika Sansę wybrała, kto w ogóle z niej spada. Dobrze, posłuchając piosenki teraz jednej bardzo piłkarskiej, myślę, że znanej wszystkim obecnym na polskich stadionach ekstraklasowych, no i potem będziemy sobie gadać. Będziemy się cieszyć, będziemy narzekać i będziemy dywagować. Freed from Desire.
3: Aye.

0: Na,
1: no właśnie.
0: Milis on fire.
1: Może być.
2: Wszyscy tam byli on fire w tym sezonie.
1: Co słuchajcie, ja bym zrobił tak. Ja bym zrobił takie podsumowanie jeden po jeden.
2: Każdy swój
1: okay. Krótko podsumuje, a potem się pośmieję z wszystkich innych. Co wy na to?
3: Git
1: pasuje? Dobra,
3: pasuje.
1: To Michale, może damy tutaj zwycięzcy sezonu Mikołajowi przemówić coś.
2: Dobra, no, wyciągnąłeś mnie pierwszy do mikrofonu.
1: Niech wam będzie,
2: no
1: poznaniaki.
2: Dobra. Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że to jest sezon, w którym ja się dowiedziałem, że hymn Lecha jest na melodii Yellow Submarine.
1: O, proszę.
2: Całe moje życie mówiłem...
1: W górę serca, niech zwycięża lekko. No dobra, no ja się też widzicie na dzisiejszej edycji,
2: tak?
1: Uczę
2: no,
1: nowych
2: no,
1: rzeczy.
2: Ja jednak jestem z Poznania i to jest drużyna, której kibicuję zawsze.
1: Rozumiem.
2: Natomiast co mogę powiedzieć? Kurde, no ja się jaram, no. Dużo pochodziłem na te mecze, dużo pracowałem na nich, fajnie. Bardzo mocno był to sezon górek i dołków. Przecież w europejskich pucharach przecież też mieliśmy fajną batalię, ale mieliśmy też porażkę na Gibraltarze. Także co? Nie mogło być inaczej. Ja tam jakoś już miałem spokój i czułem to wcześniej, że uda się. Na Radomiaka już miałem taką czutkę, że na pełnej wyluzce możemy na to wejść.
1: Mhm. Znaczy, mówisz, że nie mogło być inaczej, ale trzeba powiedzieć jasno, że tak naprawdę ta pierwsza część sezonu to jakaś wybitna nie była, bo tam Wisła Płock tak naprawdę skończyła tą rundę zimową jako lider bądź wicelider. Lech wtedy jakoś super nie miał statystyk, można by powiedzieć.
2: No, ja tam nie wiem, mam wrażenie, że za dużo gadamy o tym i jakby co, że tutaj tak mało tych punktów i tak dalej. Nie wiem. Był jaki był ten sezon, komu wszyscy mieli słaby.
1: Słaby.
2: No.
3: Ja mam pytanie.
2: Dawaj.
3: Czy Lech Kolejosz powalczy o Ligę Mistrzów? To jest dla mnie pytanie kluczowe.
2: Powalczy, ale jestem realistą. I obawiam się, że Liga Europy to będzie to, co dostaniemy w tym sezonie.
1: No ja właśnie tak chciałem powiedzieć, że szczerze mówiąc, bądźmy realistami. Mi się wydaje, że polskie drużyny walczą o fazę ligową Ligi Europy, na to możemy
2: żeby być w tej pierwszej 24, żeby zagrać chociażby na wiosnę jeszcze na te puchary, to ja bym chciał, żeby to teraz było minimum. Spokojnie z tą Ligą Mistrzów, ja wiem, że my już jesteśmy tak tutaj zajarani w ogóle, ale spokojnie.
1: No bo słuchajcie, mamy...
3: kończy Ligą Konferencji, to ja będę mega rozczarowany.
2: Wiesz co, ja też nie ukrywam, że zdziwię się, jeżeli tak będzie, że ta Liga Konferencji będzie, ale nie przeszkadza mi ona, bo bardzo lubię folklorystyczną i tutaj taką przaśność tej Ligi Konferencji, wyjątkowość w tym, jakie drużyny w niej są.
1: Powiem tak, na ten moment wygląda to bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o te puchary, no bo Lech oczywiście numer jeden, Górnik Zabrze z pucharem też.
2: No ale oni mają wybór, nie?
1: Tak.
2: W sensie jakby wiadomo, że lepiej premiujące jest drugie miejsce, więc pewnie pójdą w tą stronę. A jaką ty masz czutkę w sumie właśnie, jak już o tych układach kibicowskich gadamy, to Sezam, powiedz, jak tam u ciebie z stosunki z Górnikiem i Gieksy?
1: Właśnie, bo to jest gorący temat ostatnio.
3: Ja bardzo lubię Górnika Zabrze i zawsze lubiłem. I to było super, że można było sobie, wiesz, w barwach GKS-u pojechać do Zabrza na mecz i byłeś tam sympatycznie witany i była super atmosfera. No i niestety przez te jakieś, wiesz, chore układy kibolsko-bandyckie, ta zgoda oficjalnie jest zakopana, ale tak naprawdę dalej, wiesz, się cieszymy, jak Górnik wygrywa, Górnik też nam kibicuje i mam wrażenie, że tak nieformalnie to przetrwało, nie?
2: No w sumie w Poznaniu dalej, też jest takie jednak podejście, że zabole jak przyjeżdżają, to zawsze jest okej.
1: No, niby tak jest, no słuchajcie, no nawet jest część ludzi, którzy ze Szczecina dalej się teoretycznie z Legią lubią, natomiast tam to zaszło już akurat za daleko na tym meczu finału Pucharu Polski, co ja byłem. Strasznie to zdziwiło, szczerze mówiąc, jak się zobaczyłem, że tam te ultrasy, bo w sumie nie wiem, kto to zaczął, czy to Gieksa zaczęła w sumie, czy Górnik, jak to wyszło, ale powiedziałbym, że taka zgoda nierozerwalna, myślałem, że to jest. Fajnie, że to zostało tak, wiesz, między ludźmi jednak.
3: Wiesz co, no tam jakieś interwencje policyjne, ktoś za dużo powiedział, jakiś tam lider grupy kibicowskiej, więc Gieksa się obraziła. Ale tak naprawdę, kurczę, najbardziej mi właśnie szkoda tego, że to było bardzo fajne, jak kibice Górnika przyjeżdżali do nas w swoich barwach, my jeździliśmy do nich w swoich, było to bardzo przyjemne, przyjacielskie zawsze i tego mi będzie na pewno w kolejnych sezonach brakowało, no.
1: Dobrze, przejdźmy dalej, Górnik Zabrze, też myślę, że mogę powiedzieć, że kibicuję, ja tam miałem jakieś tam, powiedzmy, niesnaski. Łukasz Podolski nie jest jakimś tam gościem, którego super w ostatnich sezonach mógłbym wychwalać z wielu względów, też piłkarskich, ale umówmy się, no chyba każdemu klubowi w Europie chcemy kibicować. Mimo wszystko jako polskie kluby zawsze to nam daje jakiś plus, zawsze to nam daje jakieś punkty do rankingu. Mówi się, że nawet Legii można w Europie kibicować, to jest kontrowersyjne, ale Polska mistrzem Polski, wiadomo. No numer 3 Jagiellonia, powiedziałbym, że jak na nich nie był to jakiś wybitny sezon. Zawsze wobec tej Jagiellonii od tych 3 lat są... I wobec Adriana Siemieńca, no bardzo duże oczekiwania. Myślę, że to będzie ciężki czas dla Jagiellonii, szczególnie, że no wiadomo, jak się potoczyła sprawa z Pietuszewskim, naszym Neymarem polskim nowym. I no wiadomo, że Efim Ikupululu odchodzi, więc i tak fajnie, że są w pucharach. Myślę, że to jest zawsze jakoś, zawsze szansa na to, żeby coś tam ugrać. Natomiast powiedziałbym, że dużo bardziej wierzę w Lecha i w Górnika w kontekście Ligi Europy. Co sądzisz sezon o tym? Jakbyś powiedział o Jadze?
3: Wiesz co, ja podziwiam bardzo Masłowskiego, dyrektora i trenera Siemieńca, którego już wspomniałeś, że oni co roku budują tą drużynę, budują. Zawsze tam ktoś odchodzi, zawsze jakieś transfery przychodzące są konieczne, a oni zawsze trzymają poziom. Wiesz, czy to jest pierwsze, drugie, trzecie miejsce, to zawsze są na pudle. W Europie nie przynoszą wstydu, wręcz przeciwnie, nabijają nam tych punktów rankingowych słynnych mnóstwo. Ja bardzo lubię i szanuję Jagiellonię. Mam do nich swoją osobistą pretensję za ten mecz zimowy odwołany, gdzie nasi kibice pojechali, nasza drużyna, wiesz, wszyscy już byli gotowi, żeby grać i nagle ten mecz odwołany, bo trochę śniegu napadało. To nie było spoko. Ale poza tym Jagiellonia, wielki respekt i ja nie mam do nich żadnych złych uczuć. Bardzo
2: dobrze,
3: bardzo...
2: zdrowo rozwijany klub.
1: Tak, to jest dobry projekt, po prostu taki właśnie, bym powiedział, nie w polskim stylu, pod takim względem, że to jest długofalowo, na spokojnie, cegła po cegle rozwijane. Tak, więc przejdźmy dalej. Raków Częstochowa też częsta pozycja w tych europejskich pucharach. Powiem szczerze, u nich sezon w kratkę, dosyć mocno. No... Dużo się mówiło o tym, że Papszun będzie wyprzedawał ten Raków i do siebie będzie ściągał ludzi. Dzisiaj, przypomnij mi, Mikołaj, kogo...
2: Zoran Arsenicz,
1: tak. Masakra. Nie wiem, czy słyszałeś to sezon, że właśnie ściągnięty jest do Legii Arsenicz?
3: Przecież mówiło o tym wcześniej, ale on ma już też 50 lat, nie?
1: Czyli no tak, to już nie jest najmłodszy człowiek. Więc...
2: Młody perspektywiczny.
1: Młody perspektywiczny, takich lubią
2: taki
1: właśnie.
2: Taki papszunowy.
1: Ale z drugiej strony młody perspektywiczny był Mileta Rajowicz, nie? Teoretycznie, młody perspektywiczny. A wyszło jak wyszło, powiem wam, że no to jest, jak mówimy o highlightsach tego sezonu, to był mecz... Jezus Maria, chyba z Lechem, co Mileta Rajowicz, tak, co zablokował swój strzał. Znaczy, coś takiego nigdy w życiu chyba nie widziałem, że gościu ma pustą bramkę, kopie piłką w swoją nogę i nie trafia. No, ja po prostu myślałem, że zejdę, naprawdę. Nie widziałem nigdy czegoś takiego. Gościu miał taką po prostu, taki zjazd mentalny, że to się ciężko jakoś to wytłumaczyć tak, żeby nie pomyśleć, że to jest po prostu beznadziejny piłkarz. Ale nie jest jakiś super zły. Teraz się jakoś nawet gola strzelił tu i tam. Także śmiesznie. No i dobra, lecimy dalej w dół rankingu. No i numer 5. Macie to, macie to, GKS Katowice. Ja mogę powiedzieć, że dołożyliśmy cegiełkę jako szczecinianin odrobinę. Dziękujemy, pozdrow dla Krzysztofa Kamińskiego za tą czerwoną kartkę. Powiedz
2: szato,
1: co,
2: szato dla dodanych minut.
1: Tak, szato dla dodanych minut. Myślę, że też to, że Wędrychowski strzelił tego gola, a nie kto inny, to też jest taki, taki gest pogoni może dla GKS-u. Nie, żartuję oczywiście. Zasłużone jak najbardziej. Ja uważam, że dobrze nie wygraliśmy tego meczu, bo wszyscy wygrywamy tym, że Legia jest szósta. Moim zdaniem, no przepraszam, może jestem jakiś taki gorzki, ale powiedz, Sezam, jak się czujesz w ogóle z tym piątym miejscem?
3: Słuchaj, ja taki dłuższy statement sobie pozwolę.
1: Śmiało.
3: Jako kibic Karnetowicz. Po wielu, wielu bardzo chudych latach, mamy lata grube, mamy nowy piękny stadion, mamy super frekwencję, bardzo fajną atmosferę, ale co jest dla mnie, panowie, najważniejsze w tym wszystkim, to ja doszedłem w trakcie tego sezonu do wniosku, że mamy drużynę, którą da się lubić. To znaczy, oczywiście mamy tego Bartosza Nowaka obsypanego nagrodami.
2: No i właśnie, jest... i pomocnik, i piłkarz
1: pomocnik
2: sezonu.
1: Pomocnik i piłkarz tak, sezonu, dokładnie.
3: To jest absolutnie jakby gwiazda, natomiast on jest jeden, nie? My oprócz tego mamy całą masę zaangażowanych zawodników, takich na przykład jak Wasilewski, który biega od pola karnego do pola karnego niezmordowany, i tą drużynę właśnie da się lubić, bo jej nie zawsze wszystko wychodzi, ale nigdy nie odmówisz jej walki do ostatnich minut. Wiele meczów przepchnęliśmy w doliczonym czasie gry i jest w ogóle wokół klubu w Katowicach bardzo fajna atmosfera. Rzadko się tym wspomina, ale drużyna dziewczyn wygrała przecież Puchar Polski też. 5-2 po dogrywce, szalony mecz. Siatkarze awansowali.
2: Byliśmy tam.
1: Tak jest.
2: Bo co się działo na stadionie Mistrza Polski w końcu?
3: Mm-hmm. Nie. Finał był w Tychach, ja byłem.
2: A, to półfinał, przepraszam. To półfinał.
3: Półfinał, no,
2: to 5-0 było w półfinale. No, to sorry. No,
3: oglądałem w telewizji. Natomiast wracając, kurczę, siatkarze też awansowali, hokeiści znowu w finale byli, także jest bardzo
2: fajna. Katowice żyją sportem, fajnie.
3: Tak, tak, tak, wiesz, i u nas jest specyficzna ta sytuacja, muszę wam powiedzieć, bo tu jest tych klubów tak nadziabdziane, że kurczę, te animozje lokalne i ta konkurencja o kibica, o pieniądze, o sponsorów jest szalona, ale tak jak Górnikowi też bardzo gratuluję, że wyszedł z grona klubów miejskich i znalazł nowego właściciela podolskiego, tak mimo że Katowice są napędzane tym miejskim budżetem, to jest to fajny projekt, z którym się można identyfikować, można być dumnym. No nie mogę się doczekać na czwartki przy Nowej Bukowej. Mam nadzieję, że to się nie skończy na jednej rundzie, tylko że ktoś fajny tu przyjedzie i to będzie nagroda za te bujanie się po, kurczę, Bytowiach i innych tego typu miejscowościach. Z całym szacunkiem, ale tak jak kiedyś jeden z kibiców powiedział, mamy rachunki do wyrównania z Legią, z Widzewem, a nie z MKS-em Bytowie.
1: Tak jest. Wrócimy zaraz jeszcze też do GKS-u, a teraz tutaj pik właśnie od Michała, właśnie od Sezama, i posłuchamy sobie BHP Parallel z ostatniej epki, można powiedzieć, nie powiedzieć płyty, ale jest to epka. Słuchamy warszawiaków i wracamy do dyskusji o pięknej polskiej piłce.

0: Przechodzimy teraz w te rejony tabeli, które są jednak tymi, które nas zaskoczyły, jakby nie patrzeć, bo Legia jest szósta, walczyła o utrzymanie przez długi czas. Zagłębie jest wysoko dosyć jak na Zagłębie. Co mogę tu dodać? Machina Leszka Ożyńskiego i długofalowe snucie planów jednak, jak się okazuje, ma sens. Ale też nie, ponieważ mamy taką Legię.
1: Mamy taką Legię.
0: Mówiłem, że teraz przechodzimy w nieciekawe rejony, no bo jesteśmy w środku tabeli, a z drugiej strony no to przechodzimy w środek tabeli, który jest niesamowity, bo kto by powiedział, że Zagłębie będzie w top 10?
1: Ja bym powiedział, że to jest najbardziej intrygująca część tabeli, dlatego, że tutaj wszystko mogło się zdarzyć. Wszystkie te zespoły mogły spaść i mogły równie dobrze walczyć o puchary. Zagłębie było bardzo blisko. Co ciekawe, Zagłębie nawet było liderem przez dwie kolejki chyba, więc to jest jak na nich, moim zdaniem, ogromne zaskoczenie, nie?
0: No, no tak, no i Legia, która nie miała łatwo. Legia, która lekko też mówiąc, z newsów już nie tylko o Arseniciu, ale i o Żywakowie, który został zwolniony, bez sensu.
1: A zwolnili go, a nie, ja słyszałem, że Żywakow odszedł.
0: Ja słyszałem, że zwolnili.
1: Okej.
0: Okay. Czy tam, okay. No wiesz, no, że zakończyła się współpraca. Jak się okazuje... ja uważam, że to jest gaszenie pożaru benzyną, bo pamiętam, jak kibicowałem Lechowi te lata temu, jak przychodziłem i już wtedy mówiło się o tym, żeby wywalić Klimczaka i Rutkowskiego, a teraz dostali ogromne oklaski przy wychodzeniu. Już nie ma za co ich tutaj gnębić w tym momencie.
1: Znaczy powiem tak, problem z Legią Warszawa jest taki, że Legia oddaje i wypuszcza i zwalnia wszystkich, tylko nie
0: tych, co
1: jedną personę, która myślę, że zasłużyła sobie na to akurat w pełni. Kto to jest?
2: Póki Darek jest, to ja jestem spokojny, słuchajcie.
1: Darek Wiodowski.
2: To jest nasze najważniejsze ogniwo w klubie ze stolicy. Panie Darku, pan się trzyma mocno. Pozdro z Katowic, Poznania, ze Szczecina. Cała Polska jest za tym, żeby pan tam trwał.
1: Tak, jak najbardziej. Bo dopóki pan Darek będzie rządził tym klubem, wydaje mi się, że ja pamiętam, Jezus Maria, te wywiady, że Legia to ma być polski Ajax, polski FC Porto, polskie Bodo Glimt przecież też miało być z Legii Warszawa. A okazuje się, że Legia Warszawa jest po prostu chyba Legią Warszawa i tutaj nie warto dorabiać jakiejś innej filozofii. To szóste miejsce, ja się cieszę, ja bym jeszcze jednego gola oddał Gieksie, jakby trzeba było w tym ostatnim meczu.
2: Mam jeszcze pytanie do was.
1: Dawaj.
2: Czy myślicie, że w przyszłym sezonie będą derby stolicy?
0: Ja na to liczę.
1: Ja również.
0: W sumie nie, z jednej strony wolę derby stolicy, a z drugiej derby Łodzi. Bo liczyłbym na to, że w końcu akurat z LKS-em trochę sympatyzuję, nie tyle pod kątem rozkminki tutaj, powiedzmy właśnie zgodowej, tylko po prostu znam paru LKS-iaków i liczę na to, że derby byłyby godne.
1: To by było ciekawe.
2: Z barażu byś chciał LKS.
0: Tak, z barażów jak najbardziej LKS.
1: No ale okay. Słuchajcie,
0: poza tym to jest 6 punktów, nie? Dla Lecha. Come on.
1: No, no właśnie.
0: To jest 6 punktów dla Lecha.
1: Ja powiem wam szczerze, co też by było ciekawe, to potrójne derby Krakowa, ale z tą wieczystą to chyba jest tak, że oni poddadzą temat. Tak mi się wydaje.
2: Ja bym się nie zdziwił, jakby ktoś na licencji wieczystej sobie wjechał do Ekstraklasy, nie?
0: No przecież Kwiecień chyba tam gadał o tym, że wejdzie w Wisłę właśnie, nie? Więc jakby pewnie zrobi sobie submarkę na wieczystej i porzuci ten temat, albo w ogóle. Tak mi się wydaje.
1: Zobaczymy, ja uważam...
0: Pytanie, na ile sobie pozwoli pan Królewski na to. No ale dobra, to może o tych niższych ligach jeszcze porozmawiamy sobie później, a teraz dokończmy temat ekstraklasowy.
1: No to przechodzimy 8, 9, 10. No to Wisła Płock. Kto chce się panowie wypowiedzieć? Ja się wypowiem przy następnym oczku.
2: No wiesz co, ja ci powiem tak. To jest chyba drużyna, która grała najtrudniejszą w odbiorze piłkę. I mimo, że im to przynosiło masę punktów i byli w czubie tabeli, to nie dało się na to patrzeć. Sorry. to jest prawda godziny sezonkowe.
1: Nie, no ja w sumie nie wiem, czy mam coś do dodania. Ja byłem na obu meczach, znaczy na obu. Widziałem mecz telewizji na wyjeździe Pogoni z Wisłą i byłem na meczu na żywo u nas. No to flaki z olejem. No nie wiem, co ma. Znaczy jedynie, nie, że Pogoń jakoś wybitnie też grała, ale no autobus, laga do Roberta, mimo że Roberta nawet nie ma, ani nikogo takiego.
2: Przesuwanie. 90 minut.
0: I dobra, no to idziemy do Pogoni, potem znowu ligowy dżemik i można jeszcze o Spadkowiczach i wiesz.
1: Dobrze, to ja powiem tak. To był jeden z gorszych sezonów, jakie ja doświadczyłem jako kibic, chociaż ja jeszcze za dzieciaka chodziłem na pierwszą ligę. Brak pomysłu, chaos i panika. Niesamowite jest to, że można ściągnąć trenera z dobrym CV, z Danii, który Puchar Danii wygrał dwa razy, ligę chyba raz, albo na odwrót, nie jestem pewien. Niesamowite jest to, że można w sumie mieć całkiem sporo tego sosu, a nie ściągnąć nikogo wartościowego oprócz może dwóch zawodników. Niesamowite jest to, że można ściągnąć dwóch napastników, którzy łącznie we dwójkę jako duet mają 5 goli, a najwięcej goli ma Paul Mukairu, który jest lewym pomocnikiem. Niesamowite jest też to, że można jakieś horrendalne pieniądze zaoferować 38-latkowi, który okazuje się, że
0: jest już naprawdę wkurzony. Nawet nie jest chyba wkurzony.
1: Już nawet, on nie ma już na co być wkurzony, na siebie może być wkurzony. Powiem tak. Jedyne, co mogę powiedzieć dobrego o Pogoni. Znaczy dobrego. Coś, co nam uratował tyłek, to jest Valentin Kodżokaru. Rozmawiałem z moim serdecznym kolegą Jankiem Kolmerem z zespołu Muted Message ostatnio przy okazji oglądania z kim my graliśmy przedostatni mecz, chyba z Zagłębiem właśnie, przed Gieksą. I on powiedział takie piękne zdanie, że z Rumunem źle, bez Rumuna jeszcze gorzej. I tak to właśnie było, gdyby nie Valentin, to by było jeszcze gorzej. Myślę, że bardzo trzeba przemyśleć, co zrobić w Szczecinie, żeby to działało, bo jeżeli zostanie tak, jak jest, to będziemy dalej się bili w dole tabeli. Ode mnie jeszcze pozytywna opinia, pozytywny jakiś plusik dałbym Kelinowi Akoście z tych transferów, które przyszły. No i Freddy Kulwestad, najlepszy gracz tej drużyny, jedyny, który trzymał ten tam poziom cały czas. No i cóż, no, mam nadzieję, że za rok. Ciekawe, co będzie za rok, ale mam nadzieję, że będzie lepiej po prostu, bo musi być lepiej, dlatego że ja cały czas wierzę, że Pogoń to jest drużyna, która może walczyć o puchary i ten pech może jakoś się od nas odlepi, tylko trzeba to zrobić z pomysłem i tyle. Nic więcej, co można więcej powiedzieć? Radomiak. Czy ktoś ma coś do powiedzenia o Radomiaku?
0: Ja wyjeżdżam do Portugalii zaraz, więc może trochę Radomiaka tam ze sobą zabiorę, no. Albo kogoś przywiozę do Radomia.
1: Może Goncalo...
0: Dobra, korona.
1: Tyle. Ja powiem tylko, nigdy nie widziałem, żeby ktoś się z kimś pobił o jakość murawy i potem został zwolniony z klubu. To Radomiak ma zdecydowanie w tym sezonie, że się Goncalo Fejo tłuk z prezesem o jakość murawy. To jest na plus, na pewno.
2: Ja używam takiego sformułowania, jak ktoś się nie pyta, kiedy coś zrobię, czego bardzo nie chcę, to mu mówię, że jak wrócę z Radomia, a kiedy się wybierasz do Radomia, no właśnie się nie wybieram.
0: No, ma to sens, ma to sens.
1: Pozdrawiam Jakuba Wlazła, realizatora od nas Radio Meteor, który...
0: Trzymamy kciuki za Ampy.
1: Jedyny kibic Radomiaka, którego znam, przyznam szczerze. Ale jest jak jest, nie wybierasz gdzie się radzi.
0: To może Kękę jeszcze ewentualnie, no ale to pytanie, Kękę. Czy on w ogóle się tym interesuje.
1: Dobrze, to teraz szybko można przelecieć, myślę, przez te drużyny pozostałe. Korona Kielce, Motor Lublin, Krakowia. Ja się o Krakowie nie chcę wypowiadać. Dla mnie to jest klub z najgorszymi kibicami w Polsce.
0: Ja o Koronie Kielce tylko się wypowiem, że miało być fajnie, przyszedł ten Stępiński i miało być spoko, bo nowy właściciel i skończyło się jak zwykle. Ligowy dżemik.
1: No.
0: Może gdzieś tam był lekki stresik o to, czy się faktycznie utrzymają. Utrzymali się.
1: Korona zawsze tak się trochę utrzymuje, trochę się nie utrzymuje. Krakowia, powiedziałbym szczerze, że jestem zaskoczony, na przykład, że 13 miejsce jest dopiero. Ale z drugiej strony...
2: Mega zamieszanie było też, nie?
0: Tak, no to tak. Prawda.
1: No z drugiej strony...

0: Jak najgorsze, co możesz dać polskiemu klubowi, to jest presja.
1: No tak, Bukari, Przemysław Wiśniewski, Bergier, też niefortunna zmiana barw, bardzo.
0: No i przecież o utrzymanie mecz, Piast, Widzew, no to było spotkanie byłych trenerów obydwu drużyn.
1: Tak jest.
0: Piasta trenuje Myśliwiec, a Widzewa trenuje WUKO.
1: Tak jest, więc...
2: Najgorsze, co możesz dać polskiemu klubowi, to hajs.
1: Ale to jest coś w tym, powiem szczerze, że najfajniejsze projekty to są takie zarządzane kreatywnie pieniędzmi, a nie jakąś chorą ilością budżetu, który potem jest przepalany, nie? Więc to jest to. Dobra, robimy krótką przerwę i wracamy do was z dołem tabeli, a potem jeszcze sobie pogadamy o nadziejach na następny sezon i może troszkę o pierwszej lidze. Także polećmy sobie i puśćmy Candle Blind Commentary.

0: mi przypadł zaszczyt omówienia, czy rozpoczęcia omówienia dołu tabeli. Miejsce 14, największy mem tego sezonu. Widzę w Łódź. Jeszcze nigdy żaden polski klub tak wiele hajsu nie przepalił. Nie naściągał tyle szrotu i po prostu się skompromitował, aczkolwiek mógł się skompromitować bardziej. Jednak rzutem na taśmę utrzymanie pozwoliło panu Dobrzyckiemu i całej tej wesołej widzewskiej rodzinie zachować twarz. Ale widzę w tej strefie spadkowej razem z Legią, słuchajcie, no bawiło mnie to setnie. Wielkie kluby, wielka społeczność kibicowska, niesamowite budżety, a to wszystko wyglądało po prostu żałośnie. No i to tyle, no, jeżeli chodzi o pana Widzewa.
1: No niestety nie jestem w stanie jako osoba, która tak naprawdę w teorii ma jako Pogoniarz zgodę z Widzewem od niedawna,

0: To jest taka zgoda, którą młodzi sobie, że tak powiem, ultrasi wymyślili, starzy trochę tak nie kupują tej zgody z widzewem. Ale no, co więcej dodać, no wyglądało to śmiesznie, naprawdę. Jak na takie pieniądze, jak na takie ambicje i gadanie w ogóle, co ten projekt ma zrobić, jak ma zawojować, no to nie wiem, czy jakkolwiek można upaść, że tak powiem, na twarz, jeszcze bardziej się skompromitować właśnie. No myślę, że Legia była blisko, na szczęście spadł im właśnie z nieba Papszun i jakoś szybciej z tego wyszli, natomiast no widzę, jak Tottenham Hotspurs po prostu w tym sezonie, po prostu...
1: U nas taka ploteczka, wiesz, krąży, Gieksa gdzieś mieszkała niedaleko w Turcji na zgrupowaniu zimowym Widzewa.
0: No.
1: No i nasi tam w pocie czoła biegali kilometry i tak dalej, zasuwali, szlifując formę, a piłkarze Widzewa cały czas siedzieli na kawce, i więc coś w tym jest, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ta drużyna zawsze w 60-70 minucie przestawała grać, nie?
0: Tak, to prawda.
2: Coś w tym jest.
0: Nie wiem, czy to było brak staminy. Mi się wydaje, że to jest też kwestia tego, że jak się ściąga bardzo dużo randomowych po prostu postaci, które na papierze są dobre, ale patrzą się bardziej na nazwisko na tyle niż na herb na klacie, to jest problem. Brakuje Widzewowi tożsamości. To jest... Ja tak bym zdiagnozował.
2: A mógł ją budować na myśliwcu właśnie, a postanowili ją jakby odpuścić sobie i skończyło, jak się skończyło.
0: No tak, potem...
1: Ja nie jestem też pewny, słuchajcie, czy oni wyciągną wnioski, bo jak ja słyszę, że już teraz chcą Wukowicza wywalić i znowu szukają jakiegoś sexy trenera, to wam powiem, że kazus myśliwca jeszcze raz chyba wróci, tylko teraz myśliwiec będzie się nazywał Wukowiczem, no nie?
0: Jest duża szansa, że tak będzie, a co do pana myśliwca, no to Pies Gliwice teraz numer 15, też rzutem na taśmę w dużym stopniu. Ja się cieszę, że Pias został, za każdym razem oni są tam gdzieś przy tym dole i zawsze kibicuję, że zostali, tylko dlatego, że Pogoń ma niesamowicie śmieszną przyśpiewkę wyzywającą Piasta, oczywiście z wielu względów, nie zaśpiałam jej tutaj, ale
2: chodzenie nie poleciał, tak?
0: Tak. Przyśpiewka zaczyna się: gdzie ten piaścik jest? I tyle powiem, bo dalej nie mogę powiedzieć, bo by mnie już w tym radiu nie było. Natomiast to jest jedyny powód, dla którego kibicuję Piastowi, bo lubię po prostu śpiewać tę przyśpiewkę u nas. To jest chyba taka drużyna, która jest skazana na z tym personelem, który ma. Już nie mówiąc o tym, że Patryk Dziczek odchodzi, zresztą to będę do Pogoni, myślę, że ciężko będzie go zastąpić. Taki randomowy no-name po prostu, który się będzie błąkał od tego 10-15 miejsca i prędzej czy później pewnie spadnie, jeżeli coś się tam nie zmieni. Myślę, że więcej nie trzeba o tym mówić. Gliwice też kibicowsko mam wrażenie, że spadły bardzo.
2: Gliwice to jest ten, to jest pierwszy, tak jak... na całe Pomorze jeździ na Lechię i tylko jakieś tam ościenne małe miejscowości jeżdżą na Arkę, tak znowu z drugiej strony się dzieje na Śląsku i całe Gliwice jeżdżą do Zabrza.
0: No i ty masz coś, Michał, do powiedzenia właśnie odnośnie Piasta jako sąsiad, powiedzmy, geograficzny?
1: Powiem inaczej. Ja pamiętam, jak Piast Gliwice robił mistrza parę lat temu. I wtedy, kurczę, tak sobie myśleliśmy tutaj na Śląsku, że drużyna stąd może mieć sukces, a to był okres bardzo długiej posuchy, nikt nic nie wygrywał. Natomiast no, powiedziałeś wszystko, no jest to przeciętny klub, przeciętna drużyna. Wiesz, no dla mnie fajnie, bo tam jakiś kolejny, powiedzmy, derbowy rywal został w lidze, okej, nie? Niech będzie.
0: No, dobra, przechodzimy, wybieramy się na północ teraz, ale na północy susza straszna.
1: Trójmiasto bez ekstraklasy, słuchajcie, niesamowite.
0: Tak, nie, no, niezła historia. Nic nie ma, nic niezła nie ma. Historia. To jest, powiem wam, ja autentycznie bym, ja dałbym sobie rękę uciąć, że to widzę spadnie, a nie Lechia. Byłem w ogóle, miałem taką teorię też z kolegą, że może nasz prezydent wystosuje jakieś pismo, typu, że dla dobra narodowego jako Pomorzanin, że może jakoś tą stroną uratuje, ale nawet chyba tego się nie dało zrobić. I gadaliśmy na poza anteniu właśnie, że no to jest kuriozalna sytuacja, żeby Tomasz Bobczak, który jest królem strzelców...
2: No dobra, ale dajmy spokój, no to nie jest...
0: 26 bramek w sumie tylko, no to też nie jest
2: 20.
0: Jakoś... Tak? 20?
2: 20. No, aha. Jakby to już... Jest takie didaskalia, jeśli chodzi o te ilości, że ja się w ogóle temu nie dziwię.
1: No dobra, ale tutaj też trzeba zauważyć kolejną anomalię niesamowitą. Najwięcej bramek strzelonych w tym sezonie ma mistrz Polski Poznań Lech. 62 i Lech jak daj Spadkowicz.
2: No, no tak. To jest... Znaczy, no wiadomo, że jest to 5 punktów, ale ja uważam, że ze Spadkowiczów, którzy historycznie jakby i jeśli chodzi o zasłużenie na spadek, no to Lechia sobie na to po prostu zasłużyła. No kurde, no te przekręty, wypłacanie siana z jakiegoś transz, które jeszcze nie wiadomo, czy zagrają, opłacanie jakichś totalnych no-name'ów pieniędzmi, których nie mieli. Albo to by się skończyło degradacją, albo to się skończyło, jak się skończyło.
0: No tak, i tak w sumie łagodnie ich potraktowali, że 5 punktów tylko mieli na start odjętych. Jedyne, co mi szkoda, to lubiłem bramkarza Lechii, Aleksa Paulsena, który na mundialu zresztą z Nową Zelandią będzie grał jako pierwszy bramkarz. Arka Gdynia, co mogę powiedzieć, no, wbiła szybko, szybko wybiła. Nie, w ogóle mi nie jest szkoda tego klubu, ale no jak mam nie być szkoda tego klubu, może Mikołajowi bardziej szkoda.
1: Póki tam był ten Szulczek, to on to trzymał, nie?
2: Mi jest szkoda o tyle, bo mam ziomali z Pomorza, pozdrawiam WikiWiki kolektyw zawsze i wszędzie i oni zatęsknili za Ekstraklasą i teraz muszą wrócić do pierwszej ligi i tyle jest mi przykro.
1: Natomiast dzieci kukurydzy okazały się mega okrutne, bo już spadli i w dwóch ostatnich kolejkach wciągnęli jednego i drugiego rywala ze sobą w to piekło pierwszej ligi, nie? Wyjątkowo okrutny klub, muszę powiedzieć.
0: No powiem szczerze, że też strasznie mnie bawiły, dużo było takich memu, że tak naprawdę to Termalika wybrała z kimś, co spada. I nagle okazało się, że oni umieją grać w ostatnich trzech kolejkach. Rafał Kurzawa z golem na 3-2. Ja mówię... Ty w gnoju, po prostu musiałeś to im zrobić. Ale słuchajcie, może tak musiało być. Może pomoże, może pomoże, może nie pomoże. Ale dałem, dziennikarski sznyt mój. No co, no zamienimy się tutaj z trzema innymi drużynami. No to co, mamy Wisłę Kraków? Cieszę się. Można mówić dużo. Nielubiany klub przez wielu. Ale Wisła i Ekstraklasa... To jest duet, który powinien jednak ze sobą koegzystować. Smutna jest Ekstraklasa bez Wisły. Smutni są kibice Legii bez Wisły, dlatego że nie mają swoich po prostu największych, no nie wiem czy nie największych, jednych z większych na pewno. Więc wydaje mi się, że to się musiało stać. Cieszę się, że doszło do tego momentu. Miałem okazję teraz na weekend być w Krakowie. Widziałem, jak kibice Wisły świętują. Ogromna feta była. Naprawdę niesamowicie to Kraków przeżywa. Śląsk Wrocław wraca po jednym sezonie.
2: Szkoda.
0: No, też nie jestem fanem, szczególnie, że tam dużo było przekrętów i też niefajnych sytuacji. Właśnie notabene z Wisłą Kraków ten mecz z tym niewpuszczaniem i tak dalej. No, dziwne te rzeczy, no i zostaje nam...
2: No i teraz ciekawe, co będzie w tym sezonie. No, czy już teraz nie będzie problemu, żeby przyjmować kibiców Wisły?
0: No, zobaczymy. Mi się wydaje, że będzie trochę więcej pieniędzy, więc może jednak się zdecydują. Szkoda, bo Śląsk Wrocław dla mnie był, jak czasem sobie zerkałem na tą pierwszą ligę, też tak jakoś super futbolu nie prezentował, ale dobra, no też miejmy siły na zamiary. Natomiast jeszcze mamy baraże, w których już mówiliśmy, że ŁKS Chrobry Głogów jest jeszcze...
2: Wieczysta i Polonia.
0: No ja bym chciał Polonię...
1: Ja bym chciał taką uwagę tylko bardzo, przepraszam.
0: Śmiało.
1: Bo w sobotę była radość, że GKS zajął 5. miejsce i ma europejskie puchary. No a w niedzielę może tak z taką pewną nutką, prawda, złośliwości, ale nie dało się nie zauważyć, że drużyna z Chorzowa na ostatniej prostej się ze strefy barażowej była.
2: Wykolegowała.
1: Emigrowała, więc znowu się troszkę tu pośmialiśmy, no co tak, powiem szczerze.
0: No ja powiem szczerze, że koledzy z Chorzowa to jest też stan umysłu. Ja bardzo nie jestem fanem tego klubu z wielu względów, ale głównie dlatego, że wiele razy widziano na ich stadionie ultrasów, którzy mają wydzielane jakieś swastyki i tak dalej. Dla mnie, jak wiadomo, że to jest takie środowisko specyficzne, oczywiście, że są skrajności różne, natomiast ja widziałem ludzi z Chorzowa na naszym sektorze, bo Pogoń się już teraz z nimi lubi. I nie były to wybitne interakcje. Więc myślę, że ja za Chudruchem Chorzów też płakać nie będę. W ten sposób. No i tym pięknym sposobem dotarliśmy do... Przejdźmy całą już naszą tabelę ekstraklasową. Możemy sobie jeszcze pogadać o tych... o tych nagrodach ekstraklasowych.
2: Tak jest.
0: No to co, zacznijmy od... Chwila, muszę tutaj znaleźć bramkarza, bo jeszcze tego nie widzę.
2: Xavier jest... Dziekoński.
0: Xavier Dziekoński. Tak. Kurczę, w sumie zasłużone.
2: Zasłużone.
0: Nie mogę powiedzieć, że niezasłużone. Obrońcą tutaj jest oczywiście Mońka. Widzę.
2: Tak jest. No i tak ma być. To jest akurat zawodnik, który bardzo, bardzo na to zasłużył. Cały sezon na to pracował.
1: Czy on zostanie w Lechu, czy pójdzie gdzieś?
2: Wiesz co, liczyłbym, że zostanie, ale jestem trochę realistą i jestem trochę za tym, żeby poszedł tak naprawdę, bo znaczy, z jednej strony myślę, że to może być trochę za wcześnie, a z drugiej strony może to jest właśnie dobry moment, ale do takiego, wiesz, klubu gdzieś tam... Kurde, teraz mi ciężko rzucić. Nie wiem, Bundesliga, pierwsza jakaś tam połowa tej tabeli. Z drugiej strony może jakby został, jeszcze się pokazał, to by było coś, bo uważam, że jest młody i ma na to potencjał, żeby jeszcze nie musieć być, żeby nie być na musiku po prostu wylecenia dalej. A bardzo go chcę, bo Milicia nie przedłużą. Mamy wtedy, zostaje nam Skrzypa, zostaje nam Szklany Douglas i Guma, który no jest fajny, ale fajnie to on grał właśnie z Mońką. Zobaczymy. No,
0: ja do ciebie
1: ja się zamówię, żeby śmiało. Nie był, wiecie, kazus Jana Ziółkowskiego, nie? Że poszedł do Romy, fajny klub, wszystko fajnie, tylko on tam niewiele grano.
0: No, tak samo jest zresztą z Adrianem Przyborkiem też z Lazio, nie? To samo teraz 8 minut pierwsze zagrał w ostatniej kolejce. A właśnie, bo tak mówiłeś, Sezam, o Mońce, o transferach, czy jakieś plotki transferowe, kogoś, kogo byś bardzo nie chciał wypuścić, kogoś, kogo może byś chciał częściej widzieć w jedenastce w przyszłym sezonie Gieksy. Czy masz jakieś takie coś, co ci przychodzi od razu do głowy?
1: Wiesz co, powiem ci tak, ta drużyna GKS-u ogólnie jest dosyć zaawansowana wiekowo, więc my nie mamy takich łakomych kąsków na rynku transferowym. Wiesz, ta obrona, która bardzo fajnie grała i strzelała też dużo bramek, czyli Jędrych i Klemens, to są już chłopaki z trójką z przodu, więc tu się nie obawiam o szyki obronne. No w pomocy, no Bartosz Nowak też już ma swoje lata, też już chyba na zachód nie wyjedzie. Bałbym się jedynie o Kowalczyka, nie?
0: No tak.
1: Bo Kowalczyk, żelazny kadrowicz w młodzieżówce u Brzęczka, myślę, że jak ktoś może odejść, to on. A koniecznie my potrzebujemy napastnika, no, bo pan z Relag jest fajny, ale niestety zbudowany ze szkła, a Ilja Szkurin, kurde, powiem wam, co sądzisz, mam czasami podejrzenia, że...
0: Może Krzysiu jednak Rasiak... nie do tej drużyny gra, nie dla tej drużyny gra.
1: No, czasami podejrzenia, że Grzegorz Rasiak gdzieś na tej Białorusi zabalował kiedyś i czy tam jakiś test DNA nie powinien zostać zrobiony, to nie jest... syn Grzesia Rasiaka. No, ale nie, no spoko, stara się, natomiast no, on nie ma skilla, no bądźmy szczerzy. Nie?
0: No więc, tak.
1: Transfer przychodzący, no już na pewno napastnik, no i w ogóle jak mamy grać w tych pucharach na trzech frontach.
2: A jakiś taki, to... chociaż w sumie Kerk się dobrze zadomowił tam, ale mi się wydaje, że jakby taki Kerk poszedł do Gieksy, to by było spoko.
0: Myślę, że na no. opcję B jak najbardziej, nie, tak naprawdę, bo on też kiksy miałby ten w tym sezonie. Tak naprawdę, Kerk.
1: Wiecie, no u nas gwarancją jest trener, nie? Rafał Górak.
2: Tak, to jest ważne i to jest dobrze widzieć, że mamy klub, który lubi swojego trenera.
0: A o, Rafała
1: taki
0: Strączka...
1: fajny wywiad udzielił w zimie, że jego jakby celem nie jest ściąganie zawodników za wielkie pieniądze, tylko wydobywanie z tych, co ma najlepszych cech i ja myślę, że kto by nie przyszedł, to on to zrobi, nie?
0: A twoja opinia o panu Strączku w bramce? Jak ty, co sądzisz? Myślisz, że to jest coś nie do ruszenia tam?
1: On czasami mnie przeraża swoją brawurą w grze nogami. Mhm. Bo jak robi zwód i jakimś cudem mija napastnika drużyny rywali, to mi zawsze serce podchodzi do gardła. No ale jest to dobry bardzo bramkarz, nie? On wiele meczów nam uratował. Fajnie jakby został, tak.
0: No, ja powiem szczerze, że tutaj ze swojej strony powiem tylko, że ja strasznie liczę na to, że Patryk Dziczek, który przyjdzie z Piasta, wniesie może jakąś jakość do Pogoni. Myślę, że to jest taki gracz dobry, ale też trzeba trzeba coś myśleć, bo cień Eftimisa Kulurisa w Szczecinie jest, został i długo chyba się dnią unosił nad stadionem na Twardowskiego. Powoli zbliżamy się do końca. W sumie
1: mam
0: już
1: tylko nadzieję,
0: że
1: Alex Hadithagi odrobił też lekcję i przestanie szaleć.
2: Tak. To akurat muszę stwierdzić, że ja wątpię.
0: Znaczy powiem wam tak, z drugiej strony człowiek się
2: dopiero
0: uczy tej polskiej ligi. Mi się wydaje, że on nie wie, z czym się to je. Nie wiedział przynajmniej teraz.
2: No.
0: Ja fair. Prędzej się boję. Ja uważam, że Alex to jest osoba, która mimo wszystko jest jakimś tam plusem Pogoni, patrząc na to, jak było wcześniej. No to więc się bardziej boję o trenera i o brak pomysłu trenera Thomas Berga. I to jest szkoleniowiec, który umie grać tylko jedną formacją 4-4-2. Pogoń nie grała od 10 lat dwoma napastnikami z przodu, więc nie wiem, jak to rozwiąże.
2: To jest wybitnie deficytowy towar, naprawdę.
0: To prawda. No zobaczymy, może Karol Angielski może nagle się przebudzi i strzeli więcej niż dwie bramki. Słuchajcie, myślę, że to mamy. Jeszcze warto wspomnieć, bo w sumie nie dokończyłem tego wątku, że Czubak bodajże chyba był napastnikiem sezonu.
2: Ja uważam, że zasłużenie.
0: Też uważam, że zasłużenie. Dużo ludzi mówi, że może go już nie być w następnym sezonie Ekstraklasy, że może go się...
2: Ale ja myślę, że jeżeli, że może być w... Inaczej. Motor bardzo będzie chciał go zatrzymać, bo to jest zawodnik, który im robił dostateczne liczby, ale widać, że on ma zadatki na większe granie, więc jeżeli Lech nie weźmie Bobczka, a raczej nie weźmie, to fajnie by było, jakby wziął Czubaka.
0: Dobrze, no to słuchajcie, musimy zakończyć najfajniejszym wątkiem, ankietą otwartą tutaj. Przewidywania oczywiście na ślepo na zero. Kto wygra ligę? Kto wygra ligę?
2: Lech Poznań.
0: Nie, no dobra, ale tak szczerze.
2: Ja?
0: Ja wierzę.
2: Wierzę, że to jest do zrobienia.
1: Znaczy, jeżeli pan Dariusz nie będzie maczał za bardzo swoich paluszków i da Paprzynowi pracować, to, że Legia nie gra w Europie, stawia ją jednak w gronie faworytów. To będzie bardzo brzydka piłka, ale Legia może wrócić na tron, bo właśnie nie ma tego obciążenia europejskiego.
0: Wydaje mi się, że już widać wkład Papszuna w tą drużynę i ja się trochę boję, że Legia będzie generalnie solidna w następnym sezonie. Mam nadzieję, że nie, ale szczerze mówiąc, ja bym nie obraził się, gdyby Lech wygrał po raz trzeci. Wydaje mi się, że Goniciek, bo Legia ma 14 chyba zwycięstw.
2: A nie Górnik? Nie wiem.
0: Teraz dobre pytanie.
2: Górnik ma na pewno 14, a Legia nie wiem, czy nie więcej przypadkiem.
0: Może więcej. Może mi się pomyliło z Górnikiem. Dobra, no to kto spada? Kto spada za rok? Dawajcie. Jedną drużynę. Zobaczymy.
2: Ja bym chciał...
1: Kurde, ciężko odpowiedzieć na pytanie, bo nie wiadomo, kto z baraży wejdzie, nie?
0: No w sumie tak.
2: No ale jeżeli wejdzie, ja uważam, że jakikolwiek klub, który wejdzie z baraży, to jest murowany Spadkowicz.
0: Tak?
1: No dokładnie. Oprócz tego Piast się bardzo będzie bił o spadek i według mnie Radomiak, bo tam ta formuła portugalskiej piłki się według mnie kończy.
2: Zgoda.
0: Ja właśnie chciałem powiedzieć, że mój bet to jest, że Radomiak spadnie. Tak mi się wydaje, a wydaje mi się, że...
2: Dobra, to teraz jeszcze zróbmy jeden zakład.
0: No dobra.
2: Kto będzie na 13 miejscu?
0: Na 13 miejscu? Wow. Ja myślę, że Korona Kielce.
2: To ja daję motor. I zobaczymy, co się będzie działo w przyszłym roku na 13 miejscu.
0: Tak jest, dobra.
2: O tym się mało mówi. Ale dużo się mówi o tym, że dociera do nas godzina 23. Dziękujemy wam bardzo za słuchanie Weird Sounds. Dzisiaj Weird Season of Ekstraklasa podcast.
0: Tak jest. Mówił do was Adam Leśniewicz.
2: Mikołaj Plewa.
0: Oraz...
1: No ja tam z dołu mapy.
0: Nie, był z nami Michał Sezamek. Godzina Sezamkowa, dziękujemy.
2: Zuzio Jaszczak, dziękujemy bardzo za realizację. I
0: tak
2: trzymajcie
0: jest.
2: Się dobrej.
0: Się za dwa tygodnie. Już chyba mniej piłkarsko, ale trochę też.
1: Dzięki Adaś za zaproszenie, pozdro.
2: Trzymajcie się, dzięki.
0: Chwała Ekstraklasie, wielkiej, potężnej. Dobranoc.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
5: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: I Dawid Korbaczyński.
6: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: to promocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor. Autopromocja.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Hej, mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: wybiła północ w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
1: Siema, tu Kuras Demeted. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
5: Put this

moim życiu mikrofony w ich schody szkoły. W moim życiu muzyka. Wszyscy nagle obcy do zła chcą się dotykać. Ja pamiętam ich jako chłopców z dobrych domów. Teraz to dzieci ulicy i hardkorowcy z wyboru. Świat zmienia się, ale to tempo mnie przeraża. Jest okej, ale niepokój, gdy trzeba wstawać rano. Z odwagą trzeba patrzeć w przyszłość. Wielu z nich lata na disco, pieprzyć hip-hop, ej, walić to. Nie będę tym się przejmował, choć zwariował świat, który mnie wychował. Wspomnienia, pozytywne skojarzenia. Do zobaczenia chwilą, które były, teraz ich nie ma. Nie ma takich trwałych, których nigdy czas nie kruszy.

0: street.
1: Autopromocja. Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
4: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Fismol. Słuchacie Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.